gwarne popołudnie. Ja w kolejce stoję przy kimś. Duży sklep, muzyka i książki, głównie poradniki. Kolejka o długości spore i o wolnych prądach, więc trochę stoję, trochę się rozglądam. Daremnie szukam widowisk. Z tyłu wisi plakat, nieduży, na nim nieduży Gombrowicz. Patrzy przenikliwie spod ołba, ale nie wrogo, z czułością raczej, jakby patrzył na kogoś gdzieś po lewej. Może to być wprawdzie błąd, ale podążam za jego wzrokiem i patrzę tam, gdzie on. Widzę, jak się w całość wszystko splata, bo Gombrowicz z plakatu sam spogląda na inny plakat. Dla odmiany okazały nadzwyczaj, na nim Azealia Banks patrzy wprost na Gombrowicza. Jakby urok kto jaki uczynił, bo patrzą na siebie, jakby świat nie istniał poza nimi. Pożerają się wzrokiem bezwstydnie, a przecież sprzedają tu Biblię. Zaraz wpadnie ochrona niechybnie, ale próżno zęby ostrze na brzawę. Zdaje się, że nikt tego nie dostrzegł nawet. Tam żar, splot miłosnych wejrzeń, a tu sklep klienci, co przez myśl im nie przejdzie, jak namiętny spaja te dwa nazwiska sens. Witold Gombrowicz i Azealia Banks. Na ziemię mnie chłodny przywołuje głos kasjerka, pyta, czy tak będę stał, czy kupuję coś, więc ja kupuję. I po raz ostatni na plakaty zerkam i tu się pojawia mała rozterka, bo teraz patrzą na siebie bez słowa, ale diabeł tkwi w szczegółach i w technice zamocowań. I jeśli taśma źle przyklejona i choćby jeden z plakatów odpadnie, to szlak trafi cały romans. Więc jeśli będziesz jakoś blisko ultra, to wpadnij do nich jak do bistro sułtan. Sprawdź, czy wciąż nie widzą poza sobą świata, w razie czego ocal tę miłość do klej plakat.

0: chodziłem do szkoły w takim miejscu, które się nazywa Pekin.
1: Co to?
0: I to była taka szkoła, w której się nauczyłem tylko złych rzeczy. A to jest taka miejscowa, przy której dzisiaj wszyscy kręcą klipy, jak chcą pokazać taką hardkorową

gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie. Polacy.

0: trudno będzie stąd wrócić.
1: Coś mi podpowiada źle, coś mi mówi. Coś mi podpowiada źle, coś mi mówi.

Chciałem szybciej wydorośleć, no bo każdy mówił duży chłopak. Jak był problem, to nie mogłem się już skulić, schować. Oczy w oknie, włosy mokre, pościel kolorowa. Chciałem biec na oślep, zacząłem się gubić w blokach. Przełączałem Cartoon Network na Eurosport i przyspieszało tętno, kiedy wchodził ktoś. Bałem się, że to już nie wypada, tak jak

0: Instagramem.
1: W zmiażdżonej wyspy, wyspa totalnej porażki. Dalej z nurtem Wisły, ale stale mnie to martwi. Od kiedy pamiętam, zawsze tamci albo tamci. Tyle osób przez nich znowu jest na emigracji. Ej, ej.
2: Tu jest napisane, że mam porzucić wszelkie nadzieje.
1: Plany, nie mam planu, boli brzuch.

piszę pracę, szukam pracy, no i już porzucone marzenia i owocowe czwartki tak szybko się zmienia. Wiem jak jest, żaden ze mnie Johnny Bravo, chociaż lubię tamten dreszcz, kiedy mnie przesunie w prawo też. Lubię jeść, a zwłaszcza jak się zamartwiam. Trochę chowder, trochę Fred, trochę flapjack. Dzieciak kontra kot, kiedy siostra na wakacjach. Budzę nieco noc i średnio zdaję ten sprawdzian, wiesz? Jeszcze mnie przerasta, kiedyś chciałbym mieć, ale najpierw się ogarniam. Muszę iść, no bo pora na przygodę dziś. Robię to co mogę, ale trochę mi brakuje sił. Chociaż nie brakuje nic, duży chłopak chowa w oczach te za duże sny.

Radio Campus. Same sztosy. I see you fucking ugly,

0: Poziom 0.
1: Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech, jak jeden Bóg. Idziemy zawsze w dół.

0: Ludzie z wind mają szyje długie, kręte, do siebie pięte, w kieszeniach rękę. Jestem człowiekiem z wind. Ustawiam się plecami do drzwi, dziwi się tu.
1: Jeszcze bardziej chcę w dół.
0: Zepsuje się, będzie koszmar, koszmar. TVN4 i Polonia 1 przyjedzie, zrobi relacje, jak żeśmy się zjedli nawzajem. Pokażą korpusy bez twarzy, poproszą by dzwonić, jeśli poznajesz. Jestem jak tłum, mam osobowość jak dwóch. A twoje rany nagany na plany mam nastawiony swój słuch. Mówiliśmy, że wszechmogący jak Bóg, a samotny jesteś w gaciach. Przyciskasz guzik, puszczasz w ruch, lecz winda zawsze jedzie w dół. Przyglądasz się sobie, myślisz ładny, ładny. Poza nią w tłumie żadny, żadny. Przetastuj mi karty, to żarty. Oburącz o barierkę oparty. W oczach łzy, ale czy są tego warte? Myślę sobie, kiedy zjeżdżam na parter. Będzie dzwonek, będzie hasło otwarte. Póki co jest parno. Jesteśmy ludźmi z wind. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech, wydech. Jak jeden Bóg. Jedziemy zawsze w dół, dół, dół. Jesteśmy ludźmi z win. Patrzymy się zawsze w jeden punkt. Mamy jeden łączony wdech i wydech. Jak jeden Bóg. Jedziemy zawsze w dół.

Psychika tu rozbita, szkło leży i wdychak, z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma, oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

Jak nie wiem, miły, młody człowiek. No, miły, młody człowiek.

opuszczone jakieś ten gacie. No co to jest w ogóle? No i ty płaczesz potem.

0: tak długo w ten wtorek siedział ten u ciebie. Co on nie pracuje? Wychodzi na siusianie i tu przy kuchni lezie. Dzień dobry,
1: dzień dobry.
0: Nic nie powie. W ogóle nic nie powie.

ciebie. I czemu Busia tam przesiaduje ciągle? Co ona się tak wije przy jego ten kurtce? Co, maruje?

0: No, cisza się zrobiła, a jak jest cisza, to zazwyczaj oznacza, że powoli zabieramy się za tak zwane porankowanie.
1: Budzimy się, dzień dobry.
0: Dzień dobry, budzimy się. A to znaczy, że ten drugi głos słyszycie, to jest Adam Haber.
1: Dzień dobry, to dzisiaj, ja.
0: Dzisiaj będziemy w takim zespole walczyli.
1: W takim duecie.
0: Tak, jeszcze Maciek zaraz przyjdzie.
1: O, to będzie tercet.
0: Będzie tercet, ale Maciek tylko na chwilę.
1: Dobrze.
2: Kapitan Poranek.
0: Moi drodzy, cudownie, jestem Kamil Kuć, tam po drugiej jest Adam Haber, to tak jak słyszeliście wcześniej, Adam Daniel z Piaseczna jest razem z nami, dzień dobry panie Danielu z Piaseczna. Daniel z Piaseczna napisał na 886-971-971, jeśli byście chcieli się ładnie przywitać, napisać również dzień dobry, tak samo jak on, to Daniel z Piaseczna, to możecie to oczywiście zrobić, możecie też pisać na WhatsAppie, na ten sam numer i jeszcze jeśli byście chcieli zadzwonić, też możecie, ale byś musiał włączyć telefony.
1: Tak, czyli co trzeba kliknąć?
0: Tam kliknij guziczek. Guziczek ten mały, ten paseczek tam na górze.
1: Ten?
0: Nie, no ten weź go, usuń. Zminimalizuj go. O, tutaj i teraz kliknij to.
1: To?
0: No.
1: I jesteśmy w domu.
0: No i możemy nawet odebrać telefon. O, proszę.
1: Irek dzwoni.
0: No
1: dobry,
0: dawaj,
1: Irku.
0: Dawaj, musisz kliknąć guzik na Irka.
1: Cyk.
0: Ale ten jeden, o tutaj, o ten.
1: Ten?
0: Tak.
1: Idealnie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Irku.
3: Irek Tarnowski, chciałem cię pięknie przywitać. Z Kamilem, chciałem to danąć, się pięknie przywitać. Z radiosłuchaczami.
1: Witaj.
3: Z Maćkiem.
0: Dzień dobry, Irku, ale Maćka jeszcze nie mam. Ale Maciek cię pewnie słyszy, bo on zawsze sobie włącza radyjko.
1: Podsłuchuje nas.
3: Zimno dzisiaj, całuję bluzę ciepłą, słuchaj, albo taki kubraczek, bo jest 13 stopni tylko, zapowiadać na deszcz, więc ubiegł
0: 16,5 było, jak tu jechałem.
1: No właśnie, jak ja wychodziłem z domu, to wydawało się, że jest ciepło i było trochę słońca, a teraz już rzeczywiście zrobiło się tak. Jeszcze
0: ale bardzo dobrze, trochę tak spadło źle. Deszczu, tak, więc tak. To jest super.
1: Deszcz to dobra rzecz.
3: Trzymam kciuki, że dzisiaj jutro będzie padać, bo po tych pożarach na Lubelszczyźnie, tam w okolicy Biłgoraja, gdzie podczas gaszenia pożaru chyba nawet jeden z pilotów dokonał żywota, więc nie życzę żeby gdziekolwiek indziej był pożar w lesie, więc chciałbym, żeby...
1: To prawda, no to susza też jest dużym problemem.
0: Nie no, susza jest gigantycznym problemem i pożary. Ostatnio widziałem świetne w ogóle porównanie. Drzewa, które jest żywe, które nie było, ma sucho, jest suche generalnie, ale jest żywe. I drzewa, które jest regularnie nawadniane i ma wszystko, i ma tam wszystko dobrze, jest mokre. I widziałem w zależności, jak się one spalają, te drzewa.
1: O.
0: I to były naprawdę abstrakcyjne różnice, w sensie to jedno drzewo spaliło się w minutę, a drugie drzewo w 15 minut dopiero, więc zobaczcie, jaka ogromna różnica jest między tym, jak drzewo jest mokre, a drzewo suche. To po prostu ta różnica nawet w możliwości reakcji na taki pożar jest gigantyczna.
1: To prawda, najlepsze jest to, że nie chodzi, najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie chodzi tylko o same drzewa, ale też wszystko to, co jest dookoła, czyli cała ta ściółka, która po prostu zapala się momentalnie w zasadzie i leci potem do całego drzewa.
0: No a już w ogóle nie mówić o tym, jak drzewo jest w pobliżu zabudowań.
1: O tak, albo łąk.
0: Albo łąk, no właśnie.
3: Tak, tym słowem, które powiedzieli.
0: No, bardzo się cieszę, Irku. Irku, dziękujemy ci bardzo za twoje piękne przywitanie się z samego rana.
1: Wszystkiego dobrego i spokojnego dnia. Mało stresu ci życzymy.
0: Oczywiście, że piękny mamy dzisiaj dzień, Irku. Piękny mamy dzisiaj dzień.
1: Przepiękny.
3: Dziękuję. Pozdrawiam, miłego dziąga.
0: Pozdrawiamy.
1: Trzymaj
0: również.
1: Się, na razie.
0: I wszystko najlepszego składamy na ręce Augusta, Bogdały, Domiceli, Domicjanowi i Domicjanie, Flawi, Gizeli, Ludmile i Ludmiłowi, Ludmirze również, jak i Róży i Stanimirowi. 100 lat.
1: Zawsze mnie fascynują imiona, które pierwszy raz słyszę w ogóle.
0: Tak, ja też. Za każdym razem jestem pod ogromnym
1: wrażeniem.
0: Mam wrażenie,
1: że ludzie, którymi się otaczam, to jest jakiś procent i ogół imion, na które trafiamy podczas
0: takie
1: tego wszystkiego, co tak. Coś, gdzie ktokolwiek wymyślił masę innych imion i gdzie ktoś musiał ich używać, chociaż jedna osoba.
0: Pozdrawiamy kierowcę autobusu z Cyzora, który do nas napisał. Pozdrawiam też Patryka, Kacpra, Kwadratowego Kwadrata. Oni przed chwilą napisali.
1: Daniel z Piaseczna też do nas napisał.
0: Tak,
1: ale
0: to prawda. To wszystko się zgadza. Kierowca autobusu znaczy, że nas słuchasz aktualnie w autobusie, w takim miejskim?
1: Może na słuchawce?
0: Weź, dawaj nas na głośnik, byku.
1: To może puścimy coś tak, żeby...
0: Możemy. Dzisiaj w Rosji jest obchodzony Dzień Radia.
1: O, zaczynam od kalendarium, tak?
0: Znaczy chciałem, ale pomyślałem sobie, że...
1: Przygotowałem sobie.
0: Przygotowałeś sobie?
1: Tak.
0: No to dobra, to puśćmy jakiś kawałek może. Mam taki jeden kawałek.
1: Lecimy.
0: Który bym chciał puścić i tylko żeby to zrobić, będziesz musiał powiedzieć i zagadać naszych radiosłuchaczy.
1: Jechałem dzisiaj autobusem do pracy,
0: super.
1: Chciałem powiedzieć, do radia.
0: No tutaj.
1: E2, a potem jeszcze wsiadłem na rower, bo jest tak chłodniej i zjeżdżałem z góry. I to była bardzo dobra decyzja, bo byłem nierozbudzony, a rower mnie fantastycznie ożywił.
0: No i to prawda. Gdybym miał trochę bliżej, też bym jeździł rowerem.
1: Ale wziąłem rower miejski.
0: Też fajnie.
1: I jest bardzo przyjemny. Ostatnio znowu zacząłem jeździć nawet Trillo, jestem zachwycony.
0: Też fajnie. Moi drodzy, dzisiaj trochę spokojniej pod względem muzyki technicznej, ale myślę, że wam się spodoba.

0: Violin Sonata numer 13. Marzes jest autorem tego bardzo pięknego kawałka. Bardzo dobry też swoją drogą. Bardzo lubię momenty, w którym autorzy muzyki, myślę, że tak mogę, takie słowa mogę użyć, mieszają klasyczne wykonania z takimi elektronicznymi brzmieniami. Jest to tak niesamowite zazwyczaj, że przemawia do mnie bardzo mocno.
1: To prawda, ja bardzo lubię ogólnie, jak się skrzypce używa w muzyce tej takiej nowszej.
0: To nie? Niesamowite. Ale też pianino jest dobrze przecież, gra.
1: Tak, ale jakoś skrzypce najbardziej to jakby... najbardziej mnie poruszają. Zresztą za jakiś czas dzwonię do alternatora i przecież pytam o Nosebleed Section.
0: No, Nosebleed Section też jest dobre. Zaraz puścimy swoją drogę. Kapitan Poranek. Dobra, ale przejdźmy, mam mało czasu, bo zaraz wiadomości naszej antenie, a teraz co kiedyś było ważne, a teraz już zupełnie nie jest.
1: W 1968 roku w nocy z 6 na 7 maja nad Tatrami przetoczył się najsilniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość około 300 km na godzinę.
0: Niesamowite.
1: 300 km.
0: To jest... 300 km.
1: Wszystko na swojej drodze miażdży po prostu.
0: Mam kilka żartów na ten temat, ale każdy z nich jest nieantenowy, wydaje mi się. Więc po prostu pomylimy, po prostu polecimy dalej.
1: W Wiedniu odbyła się premiera 9. Symfonii Ludwika van Beethovena. Kojarzy ci się z czymś 9. symfonia?
0: Oczywiście, że tak. Może zanuciłbym nawet ją.
1: No, a każdy zna, każdy Polak chyba zna fragment tej symfonii.
0: No, oczywiście, że tak.
1: A czemu?
0: Nie pamiętam.
1: Bo jest hymnem Unii Europejskiej.
0: A, Oda do Radości.
1: Oda do Radości, czyli do radości, finał tej właśnie. Symfonii. Tam pod koniec. Dokładnie tak. Widziałem ostatnio, jak szczoteczki grały Oda do Radości, elektryczne. Ktoś tak synchronizował je i normalnie brzmiały jakby to było Oda do Radości. I
0: ja jestem też fanem muzyki, która grana jest na pralkach. To jest w ogóle super. Są pralki, które na koniec prania mają muzyczki odgrywane. Aha. Takie jakieś bardzo proste. Najlepsze jest, a w ogóle dla mnie ogromnym hitem jest to, że muzyka klasyczna jest odgrywana na, uwaga, ładowarkach do power tooli, do narzędzi elektrycznych, takich normalnie. Więc macie ładowarkę i jak ładowarka skończy ładować, to odgrywa jakąś nutę klasyczną. Dlaczego? W sensie, skąd ten pomysł ktoś miał? Dlaczego nie zrobić proste opiknięcia? Pip, pip, pip, pip, pip, koniec. Prawda? I nic więcej. Koniec. Wszystko
1: ale
0: jest piękne.
1: Ale o to chodzi, żeby troszeczkę dodać tej niezwykłości do monotonii tej pracy.
0: Takiej prostej rzeczy.
1: Znowu musisz naładować tego power toola, znowu musisz podłączyć tą, nie wiem, tą baterię od wiertarki.
0: Tak, jedna z popularnych...
1: Skończy się i nagle boom.
0: Jedna z popularnych faktycznie marek narzędzi elektrycznych ma taką melodię.
1: Okej, na sam koniec?
0: I tak, na sam koniec.
1: No, ale już wiesz, że się skończyło.
0: I wiesz, że się skończyło, to prawda.
1: Na faksach też ludzie grają i to też jest niesamowite, że ten dźwięk naprawdę dobrze...
0: Faksy też widziałem coś takiego.
1: Tak.
0: Kierowca autobusu pisze do nas SMS-y, więc bardzo jest to intrygujące, ale uprzedza pytanie jednocześnie, bo stoi w korku z Łomianek i czy kierowca może pisać? Napisał: otóż dyktuję.
1: O, to jest bardzo... też czasami z tego korzystam. Wychodzą wtedy ciekawe kwiatki, jeżeli...
0: Na domofonach też są ciekawe melodie, napisał Patryk.
1: W ogóle mam bardzo dobrego kolegę, który bardzo dawno temu wrzucił film, jak gra melodię na domofonie. Ten film na YouTubie w jakiejś rozdzielczości 360p albo tam 144. To jest sprzed 15 lat chyba. Mhm. Ten film osiąga w ogóle jakieś... dziesiątki milionów wyświetleń dalej. I był chyba pierwszą osobą, która zagrała tam kilka melodyjek na domofonie i któregoś dnia właśnie mówi: ty, ale to ja jestem tą osobą, która to grała. Co? Naprawdę? No więc można grać na wszystkim. Co też jest piękne, że muzyka jest po prostu wszędzie.
0: To prawda. Moi drodzy, za chwilę wiadomości na naszej antenie. Odrobinkę przesunięte, ale nie obraźcie się. Gramy Nosebleed Section, więc...
1: Przepiękny kawałek.
0: Możemy trochę posłuchać i nawet nie zwrócicie uwagi, że jesteśmy trochę spóźnieni.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosko, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosko tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 7.33. Po drugiej stronie szybki już jest Patrycja Fruba, która przygotowała dla was najświeższe informacje. Coś jeszcze?
4: Nie, zaczynamy.
3: Okej.
2: Akademicki Radio Campus.
5: Drony rozbiły się na terenie Łotwy. Emmanuel Macron rozmawiał z prezydentem Iranu. Dzisiaj maturę z rozszerzonego angielskiego i historii muzyki.
2: Wiadomości.
5: Utrudnienia w kursowaniu M1. Metro kursuje na odcinku Młociny-Stokłosy. Jako powód podano problemy techniczne na stacji Kabaty. Uruchomiono zastępczą linię autobusową za metro na trasie metro Kabaty-metro Stokłosy. Dwa drony rozbiły się na terenie Łotwy. Nadleciały znad Rosji. Łotewskie media podały, że jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej. Nie wybuchł pożar. Mieszkańcy kilku miejscowości mają pozostać w domach ze względu na możliwe zagrożenie. Łotewskie wojsko wzmocniło obronę przeciwpowietrzną na wschodniej granicy, kierując tam dodatkowe jednostki. Prezydent Francji rozmawiał z prezydentem Iranu. Zachęcał Iran do zgody na wielonarodową misję w Cieśninie Ormus, zainicjowaną przez Francję i Wielką Brytanię. Emmanuel Macron przekonuje, że sprawa Cieśniny Ormus powinna być traktowana oddzielnie od konfliktu zbrojnego i negocjacji. Zapowiedział, że zamierza na ten temat porozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska zawarła wstępne porozumienie łagodzące przepisy o sztucznej inteligencji. Wprowadzone zmiany mają ułatwić procedury dla firm. Europejskie firmy zgłaszały, że biurokracja utrudnia im konkurowanie z firmami technologicznymi ze Stanów Zjednoczonych i Azji. Nowa regulacja przesuwa termin wejścia w życie wymogów dla systemów AI wysokiego ryzyka na końcówkę przyszłego roku. O 9:00 zaczyna się matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzyczna z angielskiego. Angielski to najczęściej wybierane rozszerzenie w tym roku. Na drugim miejscu jest matematyka, a na trzecim geografia. Dzisiaj o 14:00 zacznie się egzamin z historii muzyki. Jutro będą egzaminy z biologii i filozofii.
2: Korki.
4: Sytuacja korkowa w Warszawie prezentuje się następująco. Na S8 doszło do kolizji. S8 ze strony wschodniej na zachodnią. Co my tutaj jeszcze mamy? Przy moście Marii Skłodowskiej-Curie również widzę, że pojawiła się kolizja oraz na Prymasa Tysiąclecia postoicie sobie mniej więcej od, no już prawie się przy Obozowej zaczyna korek, czyli to chyba taki klasyk. Na Alejach Jerozolimskich od węzła Salomea w zasadzie aż do samego Blue City. No i jeszcze mam tutaj na trasie Kierkowskiej też pojawił się symbol wypadku.
2: Pogoda.
3: 15 stopni aktualnie w Warszawie. Dzisiaj możecie zabrać już, jeśli jeszcze nie wyszliście z domów, parasolki, dlatego że około godziny 10 może spać jeszcze więcej deszczu.
4: To dobrze. Deszcz to jest
3: tak, powiedziałem
4: super
3: dobrze.
4: Rzecz.
3: To jest naprawdę fajne. Tym bardziej, że dlatego, że jest aktualnie naprawdę bardzo, bardzo sucho.
4: Im jestem starszy, tym bardziej lubię deszcz.
3: Powiem ci, że ja mam bardzo podobnie chyba. Tak, że coraz mniej mnie irytuje to, że deszcz będzie padać. Wiesz, kiedy mnie irytuje? Kiedy pada przez 3 miesiące cały czas.
4: To prawda, to prawda. Albo kiedy zimą pada deszcz, a nie śnieg.
3: To też jest irytujące. Tak czy inaczej, dzisiaj będzie ten deszcz, jutro będzie deszcz, w sobotę też będzie deszcz.
4: Co więcej, nawet jak tak grzeje bardzo mocno, to mi się to już nie podoba. Jestem po prostu stary.

0: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
1: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

się nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później. Czas pokazał brak.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Właśnie dostaliśmy informację od Maćka Kopytowskiego, który jest po drugiej stronie szybki, który już w sumie ma włączony mikrofon, więc mógłby to powiedzieć sam. Powiedz, Maciek, pochwal się.
1: Kamil, we wtorek wyrywają mi ósemkę, więc nie będzie mnie na alternatorze prawdopodobnie.
2: No, chyba, że tak. Znieczulenie jeszcze będzie trzymać.
0: Dawaj mów z tym znieczuleniem, będzie śmiesznie.
2: Tak, to by było ciekawe.
0: Zróbmy alternator, tak.
1: Teraz się zadeklaruję. Jeśli nie będę umierał z bólu, to przyjdę i zrobimy ten alternator.
0: Dawaj, zróbmy to. Będzie zapadał kawałki.
3: Dzisiaj jest ostatni dzień z ósemką.
1: Nie, to jest we wtorek.
0: We wtorek.
3: Ostatni dzień w radiu.
1: A w radiu, to tak. W radiu. Rzeczywiście, to jest moje pożegnanie z ósemką.
3: Pożegnajmy ją godnie.
0: Jedziemy! Panie Maćku, ale pan Maciek zawsze z konkretnymi sprawami nas.
3: Z czym dzisiaj przyjechałeś?
1: Panowie, czasami jest tak na różnych imprezach, eventach, rodzinnych przede wszystkim, że jest jakiś bratanek, jakiś siostrzeniec i chciałbyś jakiś kontakt nawiązać z tym dzieckiem, ale nie wiesz jak, nie wiesz co powiedzieć, bo nie wiesz czym się interesuje młodzież na przykład teraz.
0: A dlaczego nie wiesz? Wiesz, no, czym się interesuje. Wiesz, brain rotate i te sprawy.
1: Kamil, to by się tylko tak wydaje. Na przykład fidget spinnery nie są ciągle w modzie. To
3: nie?
1: Nie, naprawdę.
0: Kurde.
1: Jak powiesz aktualnemu 9-latkowi coś o fidget spinnerach, to on powie, no coś było rzeczywiście, jak chodziłem do przedszkola, był taki moment, że się tym interesowaliśmy. Dlatego bardzo dobry patent na to wymyślił. Jest taki facet, nie wiem, czy go kojarzycie, Donald J. Trump.
3: Nie znam typa, pierwszy raz słyszę.
1: Odwiedziła go grupa sportowców i dzieci w gabinecie owalnym. Donald J. Trump postanowił do nich zagadać. No, w sumie skutecznie to zrobił, bo ponad godzinę on do nich mówił. Dzieci za bardzo się nie odzywały, ale tak, żeby zagaić, Donald Trump powiedział, wiecie, że Iran był 2 tygodnie od tego, żeby was zabić? Tak, no, na luźno zaczął pan Donald J. Trump, po czym przez godzinę opowiadał właśnie o broni nuklearnej, o tym, że Iran już właściwie jest bliski tego, żeby tę wojnę przegrać. No i tłumaczył im, dlaczego nie mogą Stany Zjednoczone pozwolić na to, żeby Iran broń atomową posiadał. Więc
3: jeszcze chwilę, jeszcze momencik, jeszcze tydzień, jeszcze 2 tygodnie.
1: Dokładnie tak, więc jeśli nie wiecie, jak zagadać właśnie do dziecka, to na przykład coś o broni atomowej można powiedzieć. Tak?
0: To jest... O broni atomowej zawsze. Tak. To się zawsze przyjmie, co nie? To zawsze wyląduje na podatnym gruncie.
3: Bombowo.
1: Pewną fascynację to może wywołać.
0: Ale chciałem powiedzieć, że w zeszłym tygodniu chyba z Filipem mówiliśmy, że absolutnie bylibyśmy w stanie przeprowadzić taką dobrą, godzinną audycję na temat tego, co dzisiaj powiedział ciekawego Donald Trump.
3: To prawda.
1: Znaczy, ja nie wiem, czy ja już o tym mówiłem na antenie, ale gdyby nie obecna amerykańska administracja, to te moje czwartkowe kąciki poranne naprawdę byłyby dużo uboższe. Dużo uboższe, ponieważ ja nawet nie biorę wszystkiego. To jest tak, że jak ja w środę wieczorem sobie siadam i szukam, o czym tam opowiedzieć w czwartkowym poranku, to naprawdę nie skłamię, jeśli powiem, że nie ma tygodnia, kiedy nie biorę pod uwagę czegoś, co zrobiła amerykańska administracja, sam prezydent albo któryś sekretarz przynajmniej.
3: Ale to już dobry cykl mógłby być. Porównywanie tego, czy to rzeczywiście powiedział Donald Trump, czy na przykład ktoś inny, albo czy...
0: To też jest dobra
1: to
0: seria.
1: To byłby bardzo trudny konkurs.
0: To byłby bardzo trudny konkurs.
1: Rzeczywiście.
3: To nie są łatwe rzeczy.
1: Panowie, teraz Warszawa, ponieważ 75 lat temu, wczoraj była taka rocznica, Adam znalazł się, o co chodziło, czy nie?
3: Nie znalazłem.
1: Bo zagaiłem.
3: Zagaiłeś.
1: 75 lat temu Warszawa, moi drodzy, stała się 3 razy większa.
3: Widziałem to.
1: 75.
3: Ale nie spodziewałem się, że o tym powiesz.
1: Lat temu Warszawa powiększyła się o podmiejskie wówczas miejscowości, o Włochy, o Kęcie, o Młociny, Kawęczyn, Wilanów, Brudno, Bemowo i Białołękę. Czyli tak naprawdę Warszawa została wówczas stworzona, bo gro tych dzielnic, które aktualnie są w ramach Warszawy, w granicach Warszawy, wówczas nie były, więc wszystkiego najlepszego życzymy
3: to
1: warszawiakom
3: 100 aktualnym. Lat, 100 lat. W takim razie ja cię zapytam, czy do obecnych czasów pozostało coś, co może świadczyć o tym, że te dzielnice to są nowszymi dzielnicami?
1: Te wszystkie, które wymieniłem?
3: No, wiesz może?
1: Nie, no, tak szybko na to nie wpadłem.
3: To zostało na przykład w mowie, którą się porozumiewamy, no bo bardzo dużo ludzi, zazwyczaj tych starszych, ale też takich, którzy w Warszawie żyją dłużej, no nie powie, że jedzie tak jak każdą dzielnicę w zasadzie się określa, że mieszkam, nie wiem, na Mokotowie czy na Żoliborzu, no to dużo rzeczy jednak jest w Wilanowie albo w Wesołej. Nie jadę na Wesołą, tylko w Wesołej. I to są takie w potocznej mowie miejsca, które pozostały, gdzie rzeczywiście możemy sprawdzić, że coś jest w Wawrze, albo raczej nie na Wawrze,
1: okay.
3: Bo mówimy o tym, że to raczej jest takie coś, co było kiedyś osobnym miastem. To jest podobny case, jak kiedyś było z Ukrainą, że było forsowane, żeby mówić w Ukrainie, nie na Ukrainie, albo na Litwie, tak? Bo to były miejsca, które gdzieś tam należały do Polski.
1: Ja ostatnio czytałem, że Stany Zjednoczone do wojny secesyjnej po angielsku mówiło się raczej o United States are. I występowały w liczbie mnogi. Mm-hmm. Natomiast po wojnie secesyjnej w samych Stanach Zjednoczonych już mówiono o tym, że to Stany Zjednoczone is, jako mm-hmm. jedność jednak tego państwa. Bardzo ciekawe, jaki język jednak nadal potrafi opisywać naszą rzeczywistość.

0: kojarzą, więc także gratulujemy wszystkim, którzy ten mural kiedykolwiek widzieli, bo go zobaczyła cała Polska w poniedziałek.
1: A w jakim kontekście to było? Mniej więcej
0: wydaje mi się, że chodziło o interpretację po prostu tegoż muralu. Próbowałem znaleźć na szybko to zadanie, jak dzisiaj tutaj jechałem, ale nie znalazłem. Natomiast wydaje mi się, że chodziło o interpretację po prostu ilustracji.
1: Najbardziej mi się podoba to, że mówiąc tylko, że to jest człowieczy los, nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak to, jeżeli go ktoś na przykład nie widział tego muralu, że tamta owca, która jest podświetlona na czerwono, jakby najbardziej się z tego wybija, no i ten to, że tam się trzymają za ręce ta owca z tym wilkiem, co jest dosyć też takie mocno wymowne i ta, że to nie jest tylko człowieczy los, odnosząc się do człowieka, tylko rzeczywiście jest tam ta owca mocno zaznaczona.
2: Jest owiec los.
0: Nie, super, ja pamiętam, jak byłem, nie wiem kiedy on powstał, ten mural, to trzeba by było sprawdzić, ale wydaje mi się, że byłem całkiem młody, jak go pierwszy raz zobaczyłem i pamiętam, że od razu mnie zafascynował.
2: Tak, on zawsze, ile już lat jest ten mural?
1: W 2010 roku został
0: oceniony. Tak, miałem 11 lat, jak go zobaczyłem po raz
1: powstał
0: pierwszy.
1: Powstał w ramach światowego projektu Go West, Go East z okazji 20-lecia partnerstwa miasta Warszawa-Düsseldorf.
2: O, piękne.
1: Proszę bardzo.
0: Fajnie.
2: Piękne, piękne. Tak sobie myślę, Maciek, gdzie my, czy my chyba pójdziemy dalej po prostu, wiesz, panie Maćku?
0: Teraz?
2: Będziemy szli dalej. Tak, będziemy Dobrze. Szli dalej, bo mamy mało czasu, a wiem, że ty musisz wyjść zaraz, więc,
0: tak.
2: Dokończmy to w takim razie.
0: Panowie, nowe dane z rejestru PESEL się pojawiły, ja lubię do tych
2: bardzo lubię.
0: Wracać odnośnie do nowych imion, które się pojawiają najpierw w wyobraźni Polaków, a później w oficjalnych rejestrach. I tak oto, w Polsce mamy, to są, uwaga, imiona męskie na ten moment, 12 szyi. To jest, ktoś nazwał szyja. Chłopca szyja, ale także jest Gino pisane
1: przez J, szyja?
0: Czy szyja, tak, przez J. Szyja, Y i J, tak jak ta część ciała pomiędzy głową a tułowiem. Gino przez G, Amor, uwaga, Martyniuk, dwóch Martyniuków się pojawiło w rejestrze PESEL.
1: Martyniuk Martyniuk mógłby się nazywać.
0: Mścigniew, Simba, Adolfo, Homer, Bronimir, Krystofer pisane tak jak słyszane, przez K, tak jest, i Ziemomysł.
2: Bardzo, jeszcze żeby powiedzieć kontekst tego, jak niektóre imiona brzmią, na przykład właśnie szyja, czy Krystofer, to wynika głównie z tego, że niektóre PESEL-e, znaczy jak przyjeżdżasz do naszego kraju i zostaje ci nadany numer PESEL, no to też jest liczone do tych statystyk wtedy. Czyli mamy imię, które jest na przykład Szydzia, co nie, w innym kraju, to będzie Szyja w naszym kraju w Polsce. Więc jest różnica. Albo spolszczają swoje wersje imion, na przykład Szyja, no to Szyja zapisz w języku polskim wtedy. No ale są w damskich imionach są takie, których no nie przetransformujesz w taki sposób.
0: Tak, na przykład jest takie imię jak Wisła, trzy Wisły.
2: Wisła
0: doszły.
1: Fajne
0: prawie
1: imię
0: 200,
2: to jest naprawdę fajne imię.
0: 200 Mercedesów, mogę tak powiedzieć, okay, to jest o dziewczynkach.
1: Ma to sens też jako hiszpańskie imię.
0: Ale na przykład trzy fajne. Fajna jako imię.
2: Fajna, no.
0: Fajna Kowalska.
1: Ale no fajna jest.
0: To ciekawe. Chryzantema. Też się pojawiły się, pięć chryzantem się pojawiło. Rocha, Brytania, Śniega.
1: Rocha, tak.
0: Rocha, tak.
1: Nieźle.
0: Jasmina przez G. Ale także Niunia. Cztery Niunie pojawiły nam się w rejestrze PESEL.
2: Bardzo fajne.
0: Chwalisława, Sony i Eufrezyna. Ja, żeby być uczciwym, powiem, że ja akurat, bo to jest wybór oczywiście, tych imion ciekawych może być więcej, bazuje na danych, które użytkownik Twittera Ukisek znalazł i wyszczególnił.
2: Tak, widziałem ten wpis pana Ukiska, bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Widziałem, że chyba to też jakiś cykl z tego zrobił, już kilka jest takich wpisów.
0: To jest właśnie ten
1: nowe pojawienie. A zdawaliście sobie z tego, przynajmniej ja nie wiedziałem wcześniej, dopiero niedawno to ogarnąłem, że Sławomir i Mirosław to są te same imiona, tylko są przestawione sylaby?
0: Nie.
1: Dokładnie to samo.
2: Mirosław, Sławomir. Bardzo ciekawe. Faktycznie, bardzo interesujące. Dostaliśmy informację od naszego słuchacza, że szyja zdarzało się przed wojną wśród Żydów.
0: No tak. To ciekawe.
2: To jest żydowskie imię. Ale też o tym słyszałem, faktycznie, że też doszedłem do tej informacji wcześniej, więc się zgadza.
0: Natomiast pojawiają się też takie głosy i pytania, czy takie, no bo nie ukrywajmy, część tych imion jest co najmniej dyskusyjna.
2: No.
0: Więc tak. Niektórzy się zastanawiają tak, czy takie dziecko może w przyszłości pozwać swoich rodziców za to, co mu uczynili. Tak, a nie inaczej. No, go nazywając, przy czym też dodajmy, że urzędnik

0: Nikt ma prawo odmówić wpisania konkretnego imienia, czyli nazwania takiego dziecka, jeśli uważa je tam za obraźliwe, wulgarne, czy tam pozbawiające czci.
1: Dostaliśmy jeszcze smsa, że co do zamiany sylab jest jeszcze Radek i Darek. I to też jest to samo.
0: Fenomenalna zabawa. Wydaje mi się, że do godziny 10 macie zrobioną audycję.
2: Mogliby, ja mógłbym być na przykład Milka i Kamil.
1: Dostaliśmy też smsa, że a jakby nazywać syna Campus?
0: O! I to i wtedy on, ale powinno się to wiązać z jakąś nagrodą ze strony Radia Campus.
1: To coś w stylu, jak urodzisz dziecko w autobusie, tak, że do końca życia jedziesz za darmo?
2: Tak. Tak, można tak.
0: Wtedy jakaś taka złota linia do alternatora. Zawsze takie dziecko się będzie mogło dodzwonić do alternatora, jest to o tyle wygodne, że takie dziecko zacznie mówić najwcześniej, dzieci mają 2 lata, jak mówią, czy wcześniej
2: coś trochę? Takiego, no, nie mam
1: plus
2: pojęcia.
1: Minus, no.
0: To najwcześniej za 2 lata, to jest lokata odłożona w czasie.
2: Pięknie.
1: Dziękujemy ci.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia wszystkim.
1: Miłego dnia, pa pa.
0: Pa, pa.

0: Nye i Chef X La Prima przed chwilą na naszej antenie, punktualnie godzina 8, Patrycja Fruła po drugiej stronie szyby. I coś jeszcze?
1: I lecimy!
2: Sportowy Kampus.
3: Saint-Germain zremisował z Bayernem Monachium 1-1. Dzięki temu zagra w finale Ligi Mistrzów. Zmierzy się z Arsenalem 30 maja. W Paryżu kibice próbowali wejść na pola elizejskie, a policja użyła gazu łzawiącego. W okolicach stadionu raportowano wystrzały środków pirotechnicznych. Mecz Paris Saint-Germain z Bayernem Monachium był rewanżem po emocjonującym meczu z końcówki kwietnia. Wtedy PSG wygrał 5-4. Hubert Hurkacz przegrał w pierwszej rundzie ATP 1000. Wygrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Wynik to 7-6, 6-7 i 2-6. Hurkacz poprosił w trakcie o przerwę medyczną, po której wrócił na kort z opatrunkiem na palcu. Rywalką Igi Świątek w Rzymie będzie Katie McNally. Zagrają w piątek. Dotychczas mierzyły się dwa razy i starcia wygrywała Iga Świątek. Wczoraj Amerykanka pokonała reprezentującą Australię Darię Kasatkinę 6-2 i 6-3. Dzisiaj o 18:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki zagra z ŁKS Łódź w 28. kolejce BetClick Ligi. Jutro o 18:00 w 32. kolejce Ekstraklasy zmierzą się Raków Częstochowa z Koroną Kielce. O 20:30 Lech Poznań zagra z Arką Gdynia. O 21:00 Chrobry Głogów zmierzy się z Wisłą Kraków.
2: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Pozdrawiam Maksymiliana, który proponuje, żeby na imię i nazwisko dziecka to był kampus główny.
1: Bardzo dobre imię i nazwisko, bardzo dobre.
2: Kapitan Poranek.
0: I moi drodzy, przenosimy się do sfery, w której można sobie pozwiedzać za darmo rzeczy.
1: Można sobie pozwiedzać za darmo.
0: Bo już za dwa tygodnie.
1: Za dwa tygodnie. Startuje nas muzeum. 16 maja.
0: Kurczę, a ten czas leci. To jest nawet mniej niż dwa tygodnie.
1: Tak, tak jest.
0: Więc mówimy o tym teraz, ze względu na to,
1: tydzień,
0: że...
1: Tydzień i dwa dni. Nie wiem, czemu pomyślałem, że dwa tygodnie też.
0: No, to dopiero już przyszły weekend. Nie w ten weekend, tylko w następny.
1: Przyszły weekend. Bo wiecie, jak to jest z nocą muzeów. Nocą muzeów tak naprawdę, nie wiem, zawsze dodaję ten spójnik w środku. Nie wiem, w każdym razie.
0: No trudno.
1: Myślicie sobie, usłyszeliście na przykład dzień wcześniej, albo nawet tego samego dnia. Dzisiaj można pójść do muzeów. I macie takie, to co by, gdzie by tu pójść, co by tu zrobić? No i lądujecie zazwyczaj gdzieś nad Wisłą, albo żeby się przejść na spacer, albo cokolwiek, albo w nocy pochodzić sobie po łazienkach. No ale tych wydarzeń jest bardzo dużo. I w tym roku pomyślałem sobie, że przygotowując się dzisiaj do porannego spotkania, że mógłbym zebrać kilka fajnych propozycji. Szczególnie, że jest ich bardzo dużo.
0: Tak, a z ilu propozycji możemy wybierać?
1: Najlepsze jest to, że jeżeli chodzi o tą noc, to nie są tylko muzea, ale też różne galerie. To jest bardzo ważne. No z tego, co tu widzę, to bez filtrów są 362 wydarzenia.
0: 362 wydarzenia.
1: Tak, ale no, tak jak wspomniałem wcześniej, nie każde to jest coś, co czasami na przykład jest spacer, czasami jest jakieś wystawa ilustracji, czasami jest nocne granie w Mahjonga w stowarzyszeniu Animatsuri na Solcu i to są warsztaty. I to też podchodzi pod noc muzeum. No jak ktoś lubi grać w Mahjonga, to...
0: W ogóle polecamy serdecznie stronę noc muzeów umwarszawa.pl. Dlatego, że tam możecie nie dość, że przejrzeć sobie wszystkie muzea i galerie, które biorą udział w tej akcji, ale również i zrobić swój własny plan zwiedzania.
1: Dokładnie tak. Nie wiem, czy to było rok temu. W tym roku coś takiego zauważyłem i to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ oprócz tego, że mamy filtrowanie tych wydarzeń po nazwie, po mieście, bo oprócz samej Warszawy jest jeszcze masa różnych podwarszawskich miejscowości. Ja wybrałem tylko te z Warszawy, nie patrzyłem na to coś, co jest na przykład w Sulejówku albo w Łominie, ale wydaje mi się, że w Sulejówku na przykład w Muzeum Piłsudskiego można, do Muzeum Piłsudskiego też można się wybrać. Jest podział na wiek uczestników. No i są różne kategorie, przez film, happening, performance, wykład, wystawy, zwiedzanie. Forma wydarzenia, czy jest w obiekcie, czy w plenerze i można też zaznaczyć, czy na przykład jest miejsce, gdzie rejestracja jest niewymagana, albo gdzie obowiązują zapisy. Można też wybrać, czy można pójść z psem. To też jest fajne.
0: To też fajne, to naprawdę super.
1: I dodaje się do swojego planu zwiedzania własnego, potem tworzy się ten plan i można z niego wygenerować w ogóle PDF-a, który od razu dzieli te wszystkie wydarzenia na dzielnice.
0: To jest super.
1: Fantastyczna rzecz.
0: To jest ekstra.
1: Wszystko jest w jednym miejscu.
0: Narzędzie zostało przygotowane perfekcyjnie po to, żeby z tego skorzystać.
1: Wszystkie informacje, od której do której, dla kogo, dokładny adres, kto organizuje, szczegóły i jakieś informacje praktyczne, typu właśnie, czy można... trzeba na przykład rejestrować się dodatkowo.
0: No tak, tak, tak. Dobra, to żeby przejść do konkretów już rzeczy, które można faktycznie, które ty proponujesz, co można obejrzeć?
1: Spojrzałem na większość fajnie i uważam, że te mogą być ciekawe dla widza. Oczywiście każdy może sobie zerknąć i wybrać to, co mu się najbardziej podoba. Kolejność jest totalnie przypadkowa, nie sugerujcie się tym. Dobra, zacznijmy od tego, że na Białęce jest noc kina niemego i można obejrzeć film niemy, ale w ścieżką dźwiękową graną na żywo w formie DJ setu.
0: Wow!
1: W ratuszu, w Białęckim Ośrodku Kultury. Można pójść do Gullivera, teatr Gulliver na Mokotowie, teatr dla małych dzieci i zobaczyć serię zwariowanych spacerów, podczas których sprawdzimy, jak się robi spektakl. Każdy spacer trwa około 30 minut.
0: Super.
1: Na Konduktorskiej, czyli znowu na Mokotowie, bo akurat ja sobie wygenerowałem takie PDF-a i te, które zaznaczyły mi się wszystkie w tej samej dzielnicy na początku. Czyli na Konduktorskiej to jest niedaleko Dolnej. Można zobaczyć warsztat pszczelarza. Na miejscu zobaczyć techniki pozyskiwania produktów pszczelich, obróbkę przetapiania wosku oraz zrobić własne świece. Konduktorska 17 i to jest taki dom chyba pszczelarza, to się tak nazywa.
0: Numer 665 mówi, że można wejść do zajezdni MZA.
1: Można i gdzieś chyba mam też tutaj to zapisane. Można też pójść do zajezdni tramwajowej na Pradze,
0: okay.
1: Na Kawęczyńskiej i tam w programie jest zwiedzanie zajezdni nocą, parada zabytkowych wagonów i urodzinowy tort, bo jest w tym roku 160. rocznica uruchomienia tramwajów w Warszawie.
0: Kacper napisał też, że zapraszają do Archiwum Państwowego w Warszawie. Jak rozumiem, wydaje pan mi się... Kacper jest właśnie z tegoż archiwum, skoro zaprasza.
1: Nie wiem, czy to jest też to samo, co Archiwum Akt Dawnych. Wydaje mi się, że chyba tak. Tam widziałem, że można zobaczyć bodajże, podejrzeć plany... Co to było? Już teraz nie pamiętam.
0: No trudno.
1: Ale zaraz
0: ale
1: do tego
0: może
1: wrócimy.
0: Kacper do nas napisze tak. i powie,
1: co można ciekawego tam zobaczyć.
0: Co ciekawego można
1: i
0: tam
1: od
0: zobaczyć?
1: Której do której, bo to też jest bardzo ważne, bo paradoksalnie, to też taki ode mnie protip, bo już kilka razy brałem udział, bo każdy wie, że ludzi jest bardzo dużo na tym wydarzeniu.
0: Tak jest.
1: Kolejki są po prostu olbrzymie, więc paradoksalnie najlepiej na nocy w muzeum, na nocy muzeum, muzea zwiedzać, jak jeszcze jest jasno. Bo bardzo dużo tych wydarzeń zaczyna się na przykład o 16 albo 18. No i myślę, że wtedy dużo łatwiej jest wejść do takiego muzeum niż o tej 12 w nocy, czy nie wiem, 22 powiedzmy.
0: Jak podsyłacie nam propozycje, to potrzebujemy faktycznie relatywnie precyzyjnych tych propozycji, żeby móc o nich powiedzieć, ale faktycznie zaraz też zweryfikujemy to.
1: Zwiedzanie bunkra pod Hutą Warszawa, to też rok temu widziałem, że chyba były potrzebne zapisy do tego i podobno też jest bardzo fajnie to wygląda, bo ten bunkier jest całkiem spory. Tam za Młocinami kawałek chwilę.
0: Tak jest.
1: Dobrze, mamy tu jeszcze pierwszy raz NIK się otwiera, czyli Najwyższa Izba Kontroli na Filtrowej 52, 30-minutowe wycieczki. Będzie można obejrzeć różne sale, włącznie z gabinetem prezesa, a dostałem, tutaj jest taka informacja, że może pojawi się sam prezes.
0: No, Henio pyta, czy filtry są na liście, ale...
1: Na mojej liście nie ma, ale...
0: tyle czasu, ile ja chciałem wejść do tych filtrów i powiem szczerze...
1: Ale chyba nie ma. Jak przefiltrowałem, to w tym roku...
0: Nie ma filtrów?
1: Jeszcze sobie wpisałem filtry i nie wyskoczyło, ale filtrów... Nie ma w tym roku filtrów.
0: Ciekawe.
1: A filtry to jest super miejsce.
0: To jest super miejsce.
1: Kiedyś ja to wam opowiadałem, że działa w niezmienionej formie od 200 lat prawie.
0: Tak, ja chciałem tam wejść, chyba byłem na nocy muzeum 3 razy i wiedziałem, że oni są otwarci. I ani razu się nie dostałem, bo takie kolejki były.
1: Tak, to
0: nie, było, nie było żadnych szans, żeby się tam dostać w ogóle.
1: Ciężko jest, ale naprawdę wynagradza, bo ten widok w środku z wodą i z tymi pięknymi łukami jest zapierający dech.
0: Jest naprawdę super. Też widziałem zdjęcia, ale co z tego?
1: Ja miałem okazję być. Pofleksuje się trochę, użyję nowomowy,
0: tak, ale w tym roku filtrów nie ma.
1: No, ja napisałem filtry i filtrów, wyszukaj wydarzenie i nie było, więc może źle w coś wpisuję, ale z tego co tu widzę nie ma. Mamy też Muzeum Maryjek na ulicy Środkowej, to już na Pradze. I z tego, co możemy przeczytać w opisie wydarzenia, prezentujemy unikalną kolekcję współczesnych przedstawień Matki Boskiej, od tradycyjnych figur po psychodeliczne, eksperymentalne formy tworzone przez artystów z Polski i Europy. Maryjki stają się tu symbolem transformacji, czułości i duchowego buntu i możemy tam zobaczyć ponad 400 figurek i obrazów.
0: Filtry jak Komnata Tajemnic z Harry'ego Pottera.
1: Coś w tym
0: trochę
1: jest.
0: Identycznie. Tutaj numer 504 super żart napisał. Jest naprawdę bardzo dobry.
1: Prawda.
0: Jak można nie przefiltrować filtrów? Same sztosy. A, czekaj, bo tu kawałek miałeś do zaproponowania jeszcze.
1: A, tak, to
0: tak,
1: odpalmy
0: tak,
1: go.
0: Tak, odpalmy go, ten?
1: Amante Amore. To jest Mina i to jest... kawałek 77 roku.
0: Cudownie.
1: Włoski klasyk. Przepiękny na wiosnę.

0: Amanta Amore, Mina. To jest remaster tego kawałka z 2001 roku.
1: Remaster, ale oryginał.
0: Ale
1: jest...
0: oryginał z 70 którego?
1: 77
0: z tego. 77, no dobrze.
1: Tak.
2: Kapitan Poranek.
0: I jesteśmy cały czas w Nocy Muzeów. Nocy Muzeów już już w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend, nie w ten, tylko w następny, możecie zwiedzać sobie muzea i nie tylko w Warszawie, jak i teatry, galerie. Ministerstwa, za całkowite nic, a moim zdaniem to jest uczciwa cena.
1: Bardzo uczciwa.
0: Jak nic nie kosztuje.
1: Czasami trzeba się trochę wytężyć i się zarejestrować wcześniej, są takie miejsca.
0: Tak, ale i powiem szczerze, mam co do tego takie mieszane uczucia, dlatego że z jednej strony myślę sobie super, jakby jak się zarejestrujesz, to nie stoisz w kolejce i
1: to
0: stanie w kolejkach chyba najbardziej mnie swego czasu zraziło do Nocy Muzeów w Warszawie, dlatego że technicznie Noc Muzeów dla mnie już się stała takim momentem, w którym spotykam się raczej ze znajomymi.
1: To prawda.
0: Ale raczej do muzeów już tam nie chodziliśmy, bo tak duże kolejki były, że nie opłacało się.
1: I szczerze mówiąc, trzeba było miejsce jeszcze znaleźć, tak. Bo zazwyczaj jak ja byłem młodszy, to jeździłem z rodzicami i to już, pamiętam, mojego ojca bardzo irytowało. No. Żeby znaleźć miejsce, potem jeszcze stać w kolejce.
0: I...
1: Masa ludzi w środku.
0: I tak szczerze mówiąc, w pewnym momencie się zorientowałem, że ja chyba wolę zapłacić jutro.
1: Może tak być,
0: niż tam wejść.
1: Ale...
0: Oczywiście tam, gdzie można.
1: Wszędzie tak. Bo wydaje mi się, że chyba najfajniejszą rzeczą byłoby to, żeby pójść do miejsca, gdzie rzeczywiście są zupełnie nieotwierane w ciągu dnia.
0: I to jest najlepsze rzeczy
1: i to chyba jest taka fajna rzecz. Jednym z takich miejsc na przykład jest Ministerstwo Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Ono się znajduje przy metrze Nowy Świat Uniwersytet. No i cały budynek jest zabytkiem. Tam co prawda jest rejestracja, ale z tego, co przeczytałem, wygląda na to, że od godziny 16.30 można się tam rejestrować, jakby tego samego dnia. Co jest, wydaje
0: tego
1: mi się,
0: tego samego dnia, tak?
1: Tak mi się wydaje, z tego to wynika. Ewentualnie, no tak, od 16.30 przed wejściem do budynku Ministerstwa Finansów będzie działało stanowisko informacyjno-zapisowe.
0: Okej, okay, super.
1: No, więc,
0: no to też jest bardzo fajne.
1: Bo na przykład można było sobie pozwiedzać też budynek PKP, który znajduje się przy Warszawie Wileńskiej. No i tam te zapisy, to już chyba tydzień temu jakby wypuścili do tego, żeby się zapisywać. No to tych zapisów już dawno nie ma, w sensie tych miejsc. No bo jak ktoś jest miłośnikiem kolei i sobie gdzieś tam na jakichś forach siedzi, to od razu dostaje informację i można zobaczyć.
0: Można wejść.
1: Albo był też Grzybek przy Dworcu Zachodnim, takie miejsce, trochę taka wieża kontroli lotów kolejowa, nazwijmy to. I tam miejsc też nie ma, naprawdę bardzo chętnie bym chciał to zobaczyć, ale...
0: Ja też.
1: Niestety.
0: Krzyś napisał, ja jeszcze tylko dokończę temat o filtrach, że ze względu bezpieczeństwa od około 4 lat nie robią Nocy Muzeum właśnie w filtrach warszawskich.
1: No tak, to ma sens, bo jednak filtry zaopatrują Warszawę wodę. To prawda. Z zupełnie innej strony to myślę sobie o tym, że to może być ciekawe, ponieważ życie jest takie, jakie jest, powiem dosyć tak górnolotnie i nie zatrzymamy czasu. Jest wydarzenie nazywa się Noc Muzeum z Powstańcami Warszawskimi. Powstańców warszawskich jest coraz mniej, niestety, no bo takie jest życie, że po prostu nie żyjemy wiecznie, więc jeżeli ktoś chciałby, albo ma okazję, albo nigdy nie miał okazji porozmawiać z osobami, które w tym powstaniu walczyły, no to w Związku Powstańców Warszawskich na Długiej 22 takie wydarzenie będzie i będzie można się z nimi spotkać i porozmawiać. Tam też będzie wystawa i wydaje mi się puszczony film. Ciekawą rzeczą myślę może być też Muzeum Farmacji na Starym Mieście. We wnętrzu dawnej apteki odkryjecie bogatą kolekcję barwnych naczyń, starych ksiąg i tajemniczych narzędzi. Poznacie historię leków, trucizn i narkotyków.
0: Cudownie.
1: Czy mamy jeszcze 2 minuty?
0: Nie.
1: Nie?
0: Ale możemy mieć później jeszcze 2 minuty, po wiadomościach.
1: Bo zostało nam ze 3 takie albo 4 miejsca.
0: No to zaczniemy od tego, dokończymy temat zaraz po wiadomościach.
1: Dobrze.
0: I przejdziemy dalej, moi drodzy.
1: Super.
0: Don't Rush i Barry teraz na naszej antenie. Patrycja Próba już czeka, już przyszła, dlatego się zorientowałem.
1: Cześć,
0: z tym, że Patrycja przyszła. Zorientowałem
1: Patrycja
0: się, że... Patrycja może coś powiedzieć.
3: Cześć.
1: Cześć.
0: Hej, w związku z tym pomyślałem sobie, że to jest chyba moment, że musimy skończyć.
1: Dobra.

0: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosko, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosko tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Reklama.
5: I zgodnie z zapowiedzią, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. 8.31, Patrycja Fruba po drugiej stronie szybki. To może Patrycja, powiedz nam, co dzisiaj jadłaś na śniadanie?
6: Kanapkę, ale taką bardzo, bardzo szybką.
5: I taką
6: więc
5: ubogą,
6: miałam taki twarożek
5: biedną taką.
6: I miałam trochę masła, chyba. No niestety, niestety. Ale wziąłam dużo jedzenia ze sobą, więc mogę sobie podjadać w newsroomie.
7: Lepszy ryc niż nic.
5: A co wzięłaś?
6: Pierogi.
7: No. A z czym?
6: No, nie wiem jeszcze, bo jeszcze ich nie otworzyłam.
7: Było
6: takie
7: box.
6: Tempo, że jeszcze nie wiem. Obstawiam, że z serem, ale nie jestem tego zupełnie pewna.
7: Okej.
5: No dobrze, to w wiadomościach Patrycja Fruba jest pewna.
7: Pierogi to zawsze dobre.
6: Bardziej niż swoich pierogów jestem
5: bardziej
6: pewna
5: niż
6: wiadomości.
5: Swoich pierogów, no.
8: Akademickie Radio Campus.
6: Wciąż trwają utrudnienia na metrze. Ministerstwo przekazuje informacje o pożarze w Puszczy Solskiej. Izrael zaatakował Bejrut.
8: Wiadomości.
6: Wciąż trwają utrudnienia w kursowaniu M1. Metro kursuje na odcinku Młociny-Stokłosy. Jako powód podano problemy techniczne na stacji Kabaty. Aby go naprawić, konieczne jest wyłączenie napięcia w trzeciej szynie i działania w tunelu. Uruchomiono zastępczą linię autobusową za metro na trasie metro Kabaty-metro Stokłosy. Dodatkowo autobusy 710, 724 i 742 dojeżdżają do stacji metro Stokłosy. Autobus 171 jeździ trasą objazdową ze względu na problemy przy torwarze. Więcej informacji na wtp.waw.pl. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wypowiedział się o pożarze w Puszczy Solskiej. Powiedział, że nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone, a z uwagi na silny wiatr pożary wciąż mogą się rozprzestrzeniać. W nocy na tym terenie nie płonęły wierzchołki drzew. Zapowiedział, że przygotowane są plany zrzutów wody. Szef ministerstwa powiedział, że ryzyko dla budynków mieszkalnych znacząco spadło. Pożar wybuchł we wtorek. Izrael pierwszy raz od 3 tygodni zaatakował stolicę Libanu. Media podają, że w nalocie na Bejrut zginął Malek Balut, dowódca elitarnej jednostki Hezbollahu. Od 16 kwietnia między Izraelem a Hezbollahem formalnie obowiązuje rozejm. Mimo zawieszenia broni ONZ podaje, że w jego trakcie w atakach Izraela zginęło w Libanie co najmniej 380 osób.
8: Korki.
7: Ostatnim razem, jak wspominałem, to był wypadek na S8. Widzę, że dalej coś tutaj się kręci. Nie wiem, no, nie wiem, czy w ogóle mam o tym mówić. Mam wrażenie, że za każdym razem są wypadki na S8.
5: Znaczy, zdarzenia drogowe, nie wypadki.
7: Tak, ale zdarzenia drogowe,
5: ale
7: tak jest.
5: Ale tam coś się zawsze dzieje i to nie jest nic nowego, niestety.
7: Prymasa Tysiąclecia stoi, z północy na południe, Jerozolimskie również stoją. To taki klasyczek. No i co? Na Puławskiej jest trochę czerwono. Czy w centrum miasta jest jeszcze gdzieś przy trasie Siekierkowskiej i
5: są
7: też
5: całe centrum jest czerwone.
7: Do zdarzenia doszło przy Koperniku. Z tego co tu widzę, to chyba albo na, no nie wiem, albo na górze, albo w tunelu Wisłostrady.
5: Czekaj, jakbyśmy się dobrze wychylili, to byśmy zobaczyli.
7: Stąd? Z okna? Skąd?
5: Nie no, żartuję, bo tam jeszcze całe budynki trzymają nas.
7: No ale cały tunel jest na czerwono, więc wydaje mi się, że po prostu tam musiał do czegoś dojść. Także uważajcie na siebie.
8: Pogoda.
5: Oj, ciepło i fajnie było przez ostatnie kilka dni. 16 stopni aktualnie, 17 dzisiaj maksymalnie i deszczowo zapowiada się, dlatego że od 10 deszcz spadnie, przestanie padać około godziny 15-16, tam w zależności od tego, kto wam mówi. Jutro również deszczowo i w sobotę również deszczowo. Cały weekend pod znakiem raczej takich 14-15 stopni. W niedzielę będzie trochę cieplej znowu słoneczko zawita do nas i uśmiechnie się i mrugnie do was lewym oczkiem, a w poniedziałek znowu deszczyk spadnie.
7: Mrugnie prawym oczkiem.
5: Mrugnie prawym oczkiem słoneczko, a to też tam spuści deszczu na was, 23 stopnie będzie ciepło, no i będzie w ogóle fajnie, wydaje mi się. Nie ma spiny. Będzie fajnie. Największy plus jest taki, i moim zdaniem to jest super pogoda, bo A, jest ciepło, B, pada deszcz, C, będzie słońce.
7: Czyli pada ciepły deszcz.
5: Zobacz, mamy teraz, jak widzicie za okno, mamy słońce, ale będzie zaraz deszcz i naprawdę napawa to wszystko takim taką pozytywną energią do życia, uważam.
7: Jest trochę chmur, ale rzeczywiście
5: nie jest
7: zrobiło
5: tak
7: jasno.
5: Sucho przede wszystkim, co nawet w powietrzu, wiecie, nawet jak macie temperaturę około 20 stopni, to przez to, że jest sucho, odczuwalna jest dużo większa.
7: A nie wiem, czy to nie jest też tak w drugą stronę, że jak nie jest tak gorąco, a jest duża wilgotność, to też się czujesz taki...
5: Ale to też bardzo, to musi być bardzo duża wilgotność. Tak. I to jest różnica. Poza tym niższe temperatury są bardziej odczuwalne w wysokiej wilgotności i wyższe temperatury są też bardziej odczuwalne w wysokiej
7: wilgotności. Generalnie, jak jest wysoka wilgotność,
5: generalnie
7: to nie jest dobrze.
5: To nie jest dobrze.
7: Nieważne,
5: jest ale... No fajnie, jak jest wszystko wyrównane.
7: Tak.
5: Jak jest fajnie, to jest fajnie. Jak jest balans.
7: Tak.
5: Jak jest super, jak jest fajnie, to jest fajnie.
7: Dokładnie.
9: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
5: Bardzo profesjonalne podejście do sprawy.
7: Nawet Sokół w kawałku miał, że jak jest fajnie, to jest fajnie.
5: No i to są, wydaje mi się, takie uniwersalne prawdy.
7: No to prawda.

0: Znajdź w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.
1: Suwaj Falling Stars, 44 minuty po godzinie 8, a my znowu jeszcze dokończymy fragment o nocy muzeów, zobaczymy co jeszcze, gdzie jeszcze można zerknąć i polecimy wam miejsca, gdzie możecie zajrzeć.
2: Źle powiedziałem, bo Soku miał, że lepiej jak jest lepiej.
1: A tam prawda. Nie było lepiej jak jest, a nie, lepiej jak jest więcej, to było jeszcze, to nie u Sokoła.
2: No ale tak to jest o poranku, czasami to no dobrze, już. Miesza się, no. No.
3: Kapitan Poranek.
2: Nie tylko, no już widzę, że kilka tych wiadomości poszło. Tak, pomyliłem się. Na szybko powiedziałem. Tak było.
1: A nie, fajnie.
2: Ale chodziło mi o ten fragment właśnie. O tym właśnie. Dobrze. Wracamy do propozycji. Na noc muzeów. Zostało jeszcze kilka. Wracając do Muzeum Farmacji. Muzeum Farmacji, to też jest w ogóle bardzo ciekawe, jest imienia Antoniny Leśniewskiej. I Antonina Leśniewska jest jedną z pierwszych kobiet na świecie, z dyplomem magistra farmacji i jest również pierwszą kobietą w Warszawie, która uzyskała koncesję na prowadzenie własnej apteki.
1: Czyli też dobry
2: pierwszą faktycznie. Na świecie w ogóle.
1: Pierwszą na świecie?
2: Na świecie, tak. Jest pierwszą kobietą na świecie z dyplomem magistra farmacji.
1: Wow! No. Szok.
2: No to były te czasy, kiedy, no tak jak Skłodowska Curie, która no jakby była pierwszą kobietą na Sorbonie, tak? Która
1: no tak.
2: Jakby... dawała wykłady. Dobrze, było to. Mamy również, były Maryjki. Mamy teraz może Przedwojenna Warszawa w miniaturze w Teatrze Kamienica. Na Solidarności 93, czyli niedaleko całego zagłębia metrowo-ratuszowego, znajduje się Teatr Kamienica. I w Teatrze Kamienica jest makieta przedwojennej Warszawy. Normalnie można ją oglądać przed spektaklami, jak ktoś idzie do teatru, ale tutaj jest udostępniona. To jest fragment Śródmieścia zrobiony w skali i ja osobiście nigdy tego nie widziałem. Zawsze chciałem tam pójść i myślałem właśnie,
1: że pójdziesz,
2: że może
1: przy okazji
2: się tam wyrobię.
1: A, wyrobisz się tam.
2: Tak, wyrobię. Wybiorę.
1: Znaczy, wyrobisz też, dlatego że tak. Weź tam...
4: Ile realnie można w ogóle zobaczyć muzeów?
2: Myślałem też o tym.
1: W noc muzeów. Myślę, że... której zaczynasz oczywiście, tak. Ale jak zaczynasz, dajmy na to, dobra, zgodnie z rozpiską.
2: Liczysz jeszcze kolejki. Niektóre się zaczynają otwierać, niektóre zaczynają o 16, niektóre o 18, nie wiem, niektóre o 20
1: tak,
2: na przykład.
1: No, dajmy na to, uśrednimy to i zaczynasz o 18. To ja uważam, że patrzę, że zależy też, gdzie idziesz, bo niektóre miejsca nie mają kolejek. I też są fajne, ale wydaje mi się, że średnio możesz tak pójść do 5 miejsc i
2: ale
1: to jest
2: jeszcze
1: koniec.
2: Musisz dojechać, jeżeli jest to gdzieś na tyle daleko, że musisz dojechać samochodem, a nie komunikacją, bo no te komunikacja chyba wtedy też jest jakoś tak trochę więcej, mam wrażenie, w tą sobotę wtedy. I są chyba specjalne linie autobusowe.
1: Będą
2: tego
1: specjalne
2: nie doczytałem.
1: Linie, tak.
2: Więc komunikacją wtedy jest łatwiej, nie trzeba szukać miejsca. No i trzeba liczyć stanie w kolejce ewentualnie.
1: Tak,
2: czyli te 15 do pół godziny, plus minus, jakoś tak.
1: Jeszcze odnośnie Nocy Muzeów, to w Muzeum Techniki jako kolektyw Synth Joe zagramy 5 godzin improwizowanego koncertu elektronicznego, napisał numer
2: idealnie.
1: 608.
2: Idealnie.
1: Ale świetna rzecz. Polecę naprawdę, czyli Muzeum Techniki w nocy, Noc Muzeów 5 godzin improwizowanego
2: Muzeum Techniki
1: koncertu.
2: Chyba w Pałacu Kultury jest... prawie pewny.
1: Tak, na
2: teraz
1: pewno.
2: Chyba nawet nazywa się Narodowe Muzeum Techniki.
1: Możliwe. Tak czy inaczej, Synth Joe będzie tam grał 5-godzinny improwizowany koncert. Zapraszamy
2: śmigajcie.
1: Serdecznie. Sam bym się wybrał z wielką przyjemnością, przynajmniej część posłuchać tego koncertu. 5 godzin? Kurczę.
2: Dwa lata temu byłem w Muzeum Gazowni Warszawskiej i też pierwszy raz. I kolejka, myślałem, że będzie dłuższa. Czekałem jakieś 15-20 minut i to jeszcze był akceptowalny wynik.
1: Nie, to jest dobre.
2: W środku było tak fajnie, że nie wpuszczali wszystkich jakby, tylko rzeczywiście...
1: Wybrany.
2: Wybrany. Decydował strój. czy to był strój z epoki. W dresie i w sportowym obuwiu nie można było wchodzić. Ale chodziło o to, żeby zachować komfort zwiedzających w środku i żeby nie było też takiego tłumu wielkiego ścisku, i żeby nie można ścisku, żeby nie można było chodzić. To też było bardzo przyjemne i bardzo mi się to muzeum podobało. Byłem tam wtedy pierwszy raz i rzeczywiście nie zdawałem sobie sprawy, jak ciekawe rzeczy można połączyć z gazownią i jak rzeczywiście ten gaz wielką rolę odgrywał, jeżeli chodzi o Warszawę. A w tym roku będzie można sobie zobaczyć płonące historyczne latarnie gazowe i będzie można zobaczyć, jak wyglądało właśnie oświetlenie ulic w Warszawie w XIX, na początku XX wieku. No bo gazowe latarnie, jest ich coraz mniej w Warszawie, jest kilka miejsc, kiedyś też o tym mówiłem chyba o poranku, gdzie można
1: chyba
2: jeszcze zobaczyć.
1: Tak, to tak, gazowe latarnie.
2: Można również pozwiedzać dawny dom partii, czyli ten wielki budynek, jeżeli ktoś nie kojarzy, który znajduje się przy Palmie. I co? Tam będą wycieczki z przewodnikiem, surowe korytarze, gabinety oraz reprezentacyjne sale Bieruta i Gierka odsłaniają kulisy decyzji, które przez dekady wpływały na losy kraju. Przewodnik przybliży codzienność partyjnej elity, mechanizmy rządowe.

0: Otwiera się również piekarnia Grzybki. Mhm. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak się robi chleb, to można się udać na Włochy, na ulicę Malowniczą 33.
1: Mi się bardzo podoba, że wiele takich firm prywatnych, w sensie również bierze udział w tej akcji.
0: To prawda.
1: Bardzo dobrze psuje. W sensie fajny sposób, moim zdaniem, na promocję swojej marki i swoich tych, więc
0: bo
1: nie tylko
0: Grzybki,
1: ale również masę innych firm robi takie wydarzenia, więc zachęcamy do tego też, żebyście sprawdzali sobie, co tam się dzieje, bo może z dużą dozą prawdopodobieństwa, jak przechodzicie obok czegoś, to też coś to robi w...
0: Może tak być, to prawda.
1: W noc muzeum, więc to jest w ogóle ciekawa noc w Warszawie.
0: Mijamy codziennie te miejsca, tak w przypadku tej piekarni na przykład masz tak, że idziesz i czujesz, że ten chleb się tam tworzy. No ale i w końcu masz możliwość zobaczenia, jak ten chleb się tworzy, jeżeli ktoś nigdy nie był,
1: tak
0: to
1: jest.
0: Bardzo polecam. Ja miałem okazję być wiele razy w piekarniach, więc bardzo lubię to miejsce. Jest cieplutko, ładnie pachnie i czujesz się, jakbyś był pod chlebową kołderką po prostu, otoczony tym zapachem,
1: tak,
0: który jest
1: naprawdę,
0: cudowny.
1: Tak naprawdę jest jeszcze... co jeszcze masz? Bo chyba ostatnią
0: rzecz masz. Przyszłości mamy dom pogrzebowy Koperski przy Pomorskowskiej 2.
1: Super!
0: Rok temu można było chyba...
1: Dom
0: pogrzebowy na... przy cmentarzu Służewskim. Zobaczymy zaraz, dom pogrzebowy wpiszę, bo chyba dwa wydarzenia są. Mamy przy Konrada, jest Biuro Usług Pogrzebowych, Konrada 7, na Pomorskowskiej 2 i dom pogrzebowy Służew.
1: Dlaczego są trzy domy pogrzebowe?
0: No słuchaj, no...
1: O co chodzi?
0: Ludzie ciekawi to, w jaki sposób to wszystko tam działa. Tutaj akurat wypisałem, bo można... z tego, co tutaj opisują, można zobaczyć, spojrzeć na świat z innej perspektywy, na przykład położyć się w trumnie. Jeżeli się nigdy nie kładłeś, to można się do nich przejść.
1: Czyli oferują ci możliwość położenia się w trumnie.
0: Między innymi tak, ale
1: strasznie
0: też zobaczyć...
1: intrygujące.
0: Można zobaczyć krótkie prezentacje o pogrzebach przyszłości, a także możliwość dowiedzenia się, jakich zawodów ludzie stoją za zorganizowaniem pogrzebu i spojrzeniem właśnie na świat z innej perspektywy.
1: To jest ciekawe. Mam znajomą, która jest technikiem sekcyjnym.
0: A takim kryminalnym?
1: Wiesz co?
0: Czy po prostu
1: zajmuje się sekcjami, faktycznie przygotowaniem pod sekcję z zwłok, ale też przygotowaniem samych zwłok.
0: Okay.
1: Dobrze, może to nie jest temat na godzinę 8.52, ale tak. Dobrze, podsumowując, noc muzeów już przyszły weekend, w sobotę, dobrze mówię?
0: Tak.
1: I liczmy na to, że będzie dobra pogoda.
0: Tak. To jest najważniejsze.
1: To jest
0: A jeżeli nie będzie dobrej, w sensie pogoda zawsze jest dobra, trzeba się po prostu...
1: Dobrze ubrać.
0: Przygotować i
1: tak
0: dobrze
1: jest.
0: Ubrać.
1: Tak. Więc korzystajcie, bawcie się, my zaraz do was wracamy i będzie dzisiaj recepturniej.
0: Tak, i to taki wyjątkowy.
1: Premium, recepturny
0: premium. Mam sobą książkę od mojej babci.
1: Więc nie będzie już teraz googlowania.
0: Nie będzie googlowania, na pewno nie.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Reklama.
3: Give me no fitness first, bros outside trying to flip this work, flip it, thinks I'm handsome, but I gotta put business first.

0: but I gotta put business first.
1: Moi drodzy, to jest moment. Dziewiąta równo, punktualnie. To się rzadko zdarza, że zaczynamy punktualnie o dziewiątej recepturniej. Ale teraz kto... I teraz będzie dobrze.
2: Będzie dobrze, bo mam ze sobą księgę tajemnic kucharską.
1: Tak, ale od niej zaczniemy później.
2: Od niej zaczniemy później. Na start zrobimy taki...
1: Coś prostego.
2: Szybki strzał.
3: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
1: Wy oczywiście musicie wiedzieć, co macie mówić. Na tym polega recepturniej, dlatego że my czytamy składniki na daną potrawę. Wy z tych składników musicie wydedukować, co to jest za przepis. Zasady są proste, logiczne. Jeśli odpowiecie poprawnie w SMS-ach albo w telefonicznie, to czeka was wielka chwała i gloria i możliwość robienia danej potrawy przez tydzień jako jedyni. Cała reszta, która odpowie źle albo odpowie za wolno, nie może danej potrawy robić. A jeśli odpowiecie źle, to czeka was publiczne antenowe besztanie.
2: Dokładnie tak. I zasady są wszystkim dobrze znane.
1: Tak jest, więc jeśli nie zna, jeśli nie podoba wam się, to nie dzwońcie.
2: Nie musicie wybierać numeru.
1: Nie musicie. 22 827 72 05, kategoria telefoniczna i SMS-owa.
2: Ojej, zawsze był numer. Czy to jest ten numer?
1: Tak.
2: Ale jest tak cieniutko napisane 886-971-971.
1: I to jest numer SMS-owy, z niego możecie korzystać. I kto pierwszy, ten lepszy, proste. Adamie, przeczytaj składniki na potrawę numer 1.
2: Uwaga, czytam składniki. 200 gramów makaronu spaghetti. 4 ząbki czosnku. Około od 4 do 5 łyżek oliwy. Szczypta chili lub ostrej papryki, sól, pieprz, opcjonalnie pietruszka i parmezan. I słucham państwa.
1: Co to za przepis?
2: Co to za przepis?
1: Zadaję wam to pytanie, bo oczywiście musicie wiedzieć, jaka jest odpowiedź. Czekamy na pierwsze i przypominamy, że mamy Excela, w którym zapisujemy poprawne i niepoprawne odpowiedzi. Więc będziecie na wieczność zapisani na kartach historii. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry.
1: Maćku, dobrze Maćku. Kojarzę?
4: Dobrze.
2: Dzień dobry, Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Adamie i kolego, dzień dobry. Ja mam dzisiaj ochotę zrobić alio, olio i peperoniku bardzo.
1: Ale poczekaj, tutaj zaraz przejdziemy do tego, co masz ochotę zrobić i czy to zrobisz w ogóle, czy może sobie zrobisz, ale nie będzie to powiązane z niczym. Maćku, powiedz nam na samym starcie, jakie dzisiaj śniadanie sobie przygotowałeś?
4: Dzisiaj przygotowałem sobie śniadanie w kooperacji z moją żoną, z której zostało trochę ciasta z omleta, a ja dorzuciłem do tego jajko i trochę warzyw niedojedzonych i wyszedł omlet.
1: Niesamowite.
2: To dobry recykling w sumie.
1: To jest bardzo dobry. Ja w ogóle jestem fanem takiej kuchni, w której wsadzasz wszystko, co masz w lodówce.
2: To prawda.
1: Takiej, jakim, wiesz, zostają ci resztki, zostały ci te dwa plasterki szynki, zostały ci tam...
2: Troszkę warzyw.
1: Nie masz co z nimi zrobić, to wszystko ładujesz na patelnię.
2: A potem do blendera.
1: Zalewasz jajem i...
2: Kiełbasa płynie, proszę
1: bardzo. Kiełbasa płynie. To jest w ogóle dobra kuchnia.
4: I duski omlet, wrzucasz wszystko, co masz.
1: Tak, najlepsze jest to, że cała historia kuchni światowej opiera się na takich potrawach, na takich rzeczach, które ludzie po prostu mieli za dużo i wrzucali, a potem mamy legendarne potrawy, które są ratatouille na przykład, coś tam wrzucone i wszystko jest git.
2: Do pieca.
1: Pizza też tak samo przecież działała. Niesamowite to jest, że właśnie na tym opiera się cała światowa kuchnia. Dobrze, panie Maćku, miło się rozmawia, ale musimy oczywiście przejść do rzeczy, czyli zadać ci to sakramentalne pytanie.
2: Maćku, co to jest za przepis?
4: Jest problem, bo ja nie słyszałem tych składników, które czytaliście, ale chciałbym dzisiaj zrobić alio, olio i peperonika.
1: Słuchaj. Panie Maćku, ja patrzę na twoje historie, co nam się u ciebie działo.
2: Rzeczywiście patrzę, mam takie Excela.
1: Mam, oczywiście.
2: Boże, jak tak. To jest dużo...
1: 92 unikalne osoby brały udział w recepturnieju. Maciek w swojej poprzedniej próbie przegrał.
2: Okej.
1: Okay. Więc...
2: Mamy zapisane.
1: Maćku, tym razem nie inaczej, Udało ci się!
5: Brawo!
1: Alio Olio! Chodziło oczywiście o Alio Olio. Gratulacje. Panie Maćku, no piękna sprawa.
2: Tylko
1: sprawa.
2: Ty możesz przez najbliższy tydzień robić tę poprawę.
1: Razem z, uwaga, numerem 602, którego prosimy o przedstawienie się. Numer 602, końcówka 3.
2: 603?
1: Nie, 602. Nie no, ale to jest... To ktoś...
2: Przepraszam, 602.
1: 602 Kamil był pierwszy, który poprawnie, który w miarę poprawnie to napisał. Niech będzie. Maćku, gratulujemy ci bardzo serdecznie. No widać, że nie dość, że się miło rozmawia, to jeszcze widzę... Czujemy, że mamy do czynienia z kimś, kto się po prostu zna na kulinariach.
4: Ja bardzo jestem miło. Miałem jechać do pracy, ale zawracam i będę gotować.
1: Gotuj, oczywiście, że tak, po co pracować, bez sensu.
2: Cały gar, Maćku, cały gar.
1: Przez najbliższy
2: tydzień. Dla całej rodziny,
1: pamiętaj, przez najbliższy
2: tylko
1: tydzień.
2: Ty, jeżeli kogoś zobaczysz albo poczujesz, że ktoś pichci to samo, to dzwoń na, wiesz, do policmajstra kuchennego.
4: Zadzwonię do służb.
2: Tak jest.
1: Dziękujemy serdecznie, trzymaj się Maćku i baj.
2: Dzięki, pa pa.
4: Najlepszego.
2: Hej, hej.
1: Akademicki Radio Campus. No i czekamy cały czas, aż ci przedstawi numer 602, który 602. Poprawnie odpowiedział z końcówką, z ostatnim numerem 3 w swoim numerze, żebyśmy mogli również pięknie pogratulować cudownego zwycięstwa.
2: Moja babcia nam takie potrawy, że wszystko naraz się wrzucała, mówiła, że to jest zupa z gwoździa.
1: Zupa z gwoździa. Ania! Gratulacje, Aniu.
2: Aniu, wszystkiego dobrego.
1: Lądujesz w Excelu.
2: Galerii Sław.

0: Veritas, UK i Freestyler przed chwilą na naszej antenie, a teraz druga runda recepturnieju, ale druga runda, moi drodzy, będzie przeprowadzona w sposób wyjątkowy. Nie będziemy czytać tylko i wyłącznie składników, ale też przeczytamy cały przepis i ze sposobem przygotowania danej potrawy.
1: Przepis jest napisany dosyć dawnym językiem, ponieważ to jest książka Lucyny Ćwierczakiewiczównej. Obstawiam, że kiedyś, myślę jakieś 100 lat temu, większość ludzi miało ją w domu. To jest taka klasyczna polska kuchnia.
0: 456 sprawdzonych przepisów.
1: Tak, a Lucyna Ćwierczakiewiczówna to jedna z najbardziej znanych autorek książek kucharskich. Żyła w XX wieku, XIX i XX wieku i no, była kiedyś takim guru chyba kuchennym, gastronomicznym w Polsce i dużo babci, myślę, może ją nawet kojarzy. Więc słowa mogą być troszeczkę zawiłe, ale jeżeli się wsłuchacie, to myślę, że damy radę. Dzisiaj troszeczkę inaczej będzie.
0: Dzisiaj będzie inaczej.
2: Recept turniej.
1: A czy jeszcze podpowiemy, w jakiej kategorii może to będzie?
0: Nie.
1: Myślisz? Nie? Dobrze.
0: Nie, absolutnie nie ma takich szans. Bez przesady. Nasi słuchacze sobie z tym na pewno poradzą. Dobrze, widzę, że Henio jest gotowy i przygotowany, bo już napisał SMS-a z jakąś dziwną korektą.
1: Tak, że to jest Ćwierczakiewiczowa, nie Czówna. Mój błąd.
0: Da, Czowa, no
1: Czowa,
0: właśnie.
1: Tak.
0: Czyli pan Henio rozpoczął z wysokiego C. W takim razie my również rozpoczynamy.
1: Kamilu, zaczynaj.
0: Pół kilograma oparzonych migdałów ususzyć pod blachą na rumiano, utłuc i uwiercić w donicy. Wsypać 1,5 kilograma przesianego przez sito cukru z kawałkiem wanilii i wbić ze 6 białek. Gdyby się pokazało przy wierceniu, że masa za gęsta, można jeszcze dołożyć jedno białko, lecz zawsze lepiej, żeby masa była gęstsza niż rzadsza. Gdy się doskonale uwierci, układać łyżką na papierze woskiem posmarowanym i w bardzo wolnym piecu upiec.
1: Co to jest za przepis?
0: Co to za przepis? Ha! To jest, to tutaj mamy naprawdę, no, naprawdę bardzo interesujące podejście.
1: Poziom wyżej.
0: Poziom wyżej do recepturnieju.
1: No, po takim czasie recepturnieju chyba nasi słuchacze są już przyzwyczajeni do tego, że poziom, no, musi rosnąć.
0: Poziom musi rosnąć, poziom musi wzrastać, więc moi drodzy, czekamy cały czas na SMS-y i na telefony i właśnie odbieramy jeden z nich. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Cześć, Martyno.
1: Cześć, Martyno.
0: Witamy, Martyno. Martyno, jakie masz plany kulinarne na dzisiejszy wieczór?
3: Niestety, pan kanapka.
0: Pan kanapka na wieczór.
1: Na wieczór?
3: Na wieczór nie, w ciągu dnia. A,
1: ale na wieczór.
0: Ale ja pytam o wieczór, panie Martyno.
3: Wieczór. Na wieczór to się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli na razie bez planów.
0: Bez planu.
3: Na razie bez planu.
0: Martyno, żeby nie przeciągać, bo mamy jakieś... Przepraszam, że wątpię w twoje umiejętności kulinarne, ale...
3: Nie musisz.
0: Nie muszę?
3: Mam termomiksa na chacie, nie wątpię w twoje umiejętności. Mam najlepszego przyjaciela gastronomicznego w domu i to jest termomiks. Naprawdę kocham gotowanie z tym sprzętem.
1: Okej. Okay.
0: Nie jest to audycja sponsorowana w żaden sposób.
3: Nie, tak, absolutnie.
0: Tak czy inaczej, Martyno, zaraz zobaczymy, na co to się wszystko zda, więc sakramentalne pytanie.
1: Martyno, co to jest za przepis?
3: No, ciasteczka marcypanowe.
0: Martyno, powiem ci, że ja zawsze myślałem sobie w głębi mojego serca, że ludzie, którzy posiadają Thermomix... nie umieją gotować. I to samo jest w twoim przypadku. Nie
1: niestety,
0: masz zielonego
1: Martyno.
0: Pojęcia o gotowaniu, Martyno.
1: Nie chodziło
0: problem
1: nam
0: jest
1: o to.
0: Nie, zupełnie nie, nieprawda.
1: Szukamy
0: Martyno.
1: Konkretnych słów.
0: Nie, nie, nie, źle, źle. Martyno, w ogóle powiem ci, że powinnaś się wstydzić za swoją osobę i powinnaś, i wiesz co...
1: Nie podłączaj Thermomixa do prądu.
0: W ogóle, ja bym się bał na twoim miejscu.
1: To prawda.
0: Ja bym się bał o to, co może nastąpić.
3: Ała.
0: Na razie. Dobrze. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Ojejku, ale super. Dzień dobry, z tej strony Mateusz.
0: Przyjemność po naszej stronie, dzień dobry, panie Mateuszu.
4: O, również dawno się nie słyszeliśmy.
0: To prawda.
4: Jak się zdążyłem wyprowadzić z Warszawy, wróciłem do rodzinnego miasta Piotrków Trybunalski, ale ale słucham najlepszego konkursu na świecie w dalszym ciągu. O, przepraszam.
0: To prawda, Mateuszu, masz szansę zostać po raz pierwszy w tym roku, bo w tym roku prowadzimy...
4: Nie po raz pierwszy w tym roku, nie.
0: A przepraszam, masz zwycięstwo w finale, widzę, faktycznie. Ojejku, już zacząłem cię wpisywać, ale widzę, że mam wpisanego Mateusza, syna piekarza, zwycięstwo w finale tak. było.
4: Po cichu liczę, że w top 10 jestem, ale nie wiem, zobaczymy.
0: Nie wiem, niedługo będziemy publikowali recept turniejowe statystyki, ale to jeszcze nie dzisiaj, tak czy inaczej, Mateuszu.
1: Mateuszu, czy ty jesteś gotowy, żeby nam powiedzieć, co to jest za przepis?
4: A więc moim zdaniem jest to przepis na masę migdałową do mazurków.
0: A moim zdaniem, panie Mateuszu, skoro jesteś synem piekarza, to twój ojciec byłby absolutnie zażenowany twoją odpowiedzią.
1: Niestety, jak Mateuszu, możesz, to nie jest dobra odpowiedź.
0: Jak możesz niszczyć swój rodzinny honor? Ludzi, którzy coś wiedzą o tym, jak się przygotowuje rzeczy.
1: Ale widocznie się przygotowuje tylko chleb, a nie inne rzeczy.
0: Niestety. Na pewno. No ale tak czy inaczej, to nie jest coś godnego pochwały zupełnie. To nie jest coś godnego pochwały.
4: My
0: nie dziękujemy, zostań przy chlebie. Możemy powiedzieć, że padła jedna poprawna odpowiedź SMS-owa. Padła jedna odpowiedź SMS-owa. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Miło cię słyszeć, panie Heniu. Panie Heniu, wiem, tutaj masz szansę postawić siebie w roli człowieka, który przypieczętuje swoją wyższość nad innymi słuchaczami,
1: tak
0: dlatego
1: zwany
0: że
1: dublet.
0: Tak, ale też podbić swój autorytet, dlatego że wiele ludzi podejrzewa, że pan Henio to wiesz, to korzysta z pomocy są takie teorie.
1: Ja słyszałem też taką teorię, że Henio jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
0: Ja też słyszałem taką teorię.
5: Dokładnie,
0: ale...
5: tak jest. To ja mogę odpowiedzieć źle i wtedy wszyscy będą się cieszyć, to powiem źle.
0: Nie. No, pamiętaj, to jest całkowicie uczciwy radiowy turniej, na tym to wszystko polega. Więc, panie Henryku, tu masz szansę podbić swój autorytet albo go całkowicie zaprzepaścić, bo w momencie, kiedy trudniej jest sprawdzić to wszystko z jakimiś pomocami, to tutaj masz szansę pokazać swoją prawdziwą wiedzę. Więc panie Henryku,
1: czy jesteś gotowy na to? Jesteś gotowy na to, że zadam to pytanie? Jaki to jest przepis?
5: Czy będą to makaroniki migdałowe?
0: Panie Henryku, chcę tylko powiedzieć, że padła jedna poprawna, że padła poprawna odpowiedź SMS-owa, ta odpowiedź SMS-owa poprawna jest również twoja! Tak jest, podwójne zwycięstwo pana
1: podwójne
0: Henryka!
1: Zwycięstwo.
0: Pan Henryk odpowiedział jako jedyny, przepraszam, nie jako jedyny, ale
1: był pierwszy,
0: dlatego że kilka poprawnych odpowiedzi również padło, widzę teraz w SMS-ach.
1: Zadzwonił.
0: Ale jako pierwszy odpowiedział poprawnie w SMS-ach i jako pierwszy poprawnie odpowiedział telefonicznie. Panie Henryku, no tutaj co dużo powiedzieć, podwójne zwycięstwo, podwójna klasa.
5: I dziękuję. No,
1: przez cały tydzień.
5: No, ale no, nie zdążyłbym przerzucić wszystkich stron, więc no...
0: No właśnie
1: miał
0: o to chodzi. Byłeś
1: to
0: szybszy. Tu było czuć, że on to wyłączył, że on to
1: wyłapał,
0: wie.
1: Nie wiem, jak...
0: coś wyłapał, ja też
1: pamiętaj,
0: nie wiem, jak to zrobił.
1: Pamiętaj, tylko ty możesz przygotować makaroniki w tym tygodniu, a jeżeli zobaczysz, że ktoś inny je przygotowuje, możesz zadzwonić.
0: Zgłoś to jak najszybciej, dlatego że jest to nielegalne, absolutnie.
1: Nie, zdecydowanie nie.
5: Dobrze. Ja to zgłaszam, chociaż wolałbym olio peperoncino, no ale dobra, to
1: jedno nie wyklucza drugiego.
5: Makaronikami.
0: Nie, no wyklucza, tak. nie może.
1: W tym tygodniu.
0: W tym tygodniu nie może. Nie,
1: w tym tygodniu nie.
0: Ale makaroniki
5: ma makaron w nazwie.
1: No, trochę tak.
0: To prawda. Panie Henryku, dziękujemy serdecznie.
5: Dziękuję, pozdrawiam.

Zszedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

zobaczyć. Wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom znirwany i

0: Komu bije dzwon, Kozaj Kuba Więcek przed chwilą na naszej antenie. Moi drodzy, teraz już poważniej się znacznie robi. Ten ostatni przepis, który mamy przygotowany, jest naprawdę trudny, w sensie może być naprawdę sporo problemów z nim, więc no, zapraszamy samych mistrzów kulinarnych do brania udziału.
1: Jeżeli ktoś nie jest mistrzem kulinarnym, to może właśnie wyłączyć naszą audycję.
0: Tak, to może już, to może faktycznie warto odłożyć na chwilę telefon i
1: weźcie sobie jajka, zróbcie jajecznicę, nie idźcie w żadne skomplikowane.
0: Tak, po co?
1: Przecież i niektórzy nie potrafią jajecznicy zrobić.
0: To prawda.
1: Nie jest to łatwe. No, ale żeby zrobić jajecznicę, trzeba rozbić kilka jajek. Coś za coś.
0: Coś za coś.
2: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej. W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: No i wy oczywiście musicie wiedzieć, co macie mówić.
1: Musicie wiedzieć, musicie
0: stawka
1: wiedzieć.
0: Rośnie. Stawka, przepraszam, stawka jest dokładnie taka sama, ale muzyka się zmieniła, więc jest dużo poważniej.
1: Dobra.
0: Wiadomo, trzecia runda finałowa. Wiele się może zmienić, wiele losów może się odwrócić, ale też i wiele...
1: Fortuna kołem się toczy.
0: Fortuna kołem się toczy. Łzy się poleją, ale też i będą.
1: Mogą
0: też
1: to być łzy szczęścia.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że mogą to być również łzy radości. I tego wam życzymy oczywiście. Moi drodzy, znacie zasady. Wiecie, na czym to wszystko polega. Adam, już teraz przytoczę wam składniki.
1: Przytoczy.
0: Na potrawę. Numer 2.
1: 3.
0: Numer 3, tak, przepraszam, numer 3.
1: 12 białek ubić na pianę tak sztywną, żeby nie ustępowała pod palcami. Pół kilo cukru spod maszyny przesiać przez gęste sito i dołożyć pół laski tłuczonej i przesianej wanilii. Gdy piana sztywna, sypać cukier ciągle po troszku, niby pudrując, aż całe pół kilo wyjdzie, bijąc ciągle. Jedna osoba powinna posypywać cukrem, a druga bezustannie pianę ubijać. Gdy już doskonale ubita, może stać w zimnym miejscu choćby godzinę, a nic się nie stanie. Gdy chleb lub baby wyjęte z pieca układać łyżką srebrną, kubki na blasze, woskiem posmarowanej lub mąką posypanej, wstawić do gorącego pieca i zostawić w nim do drugiego dnia, żeby dobrze wyschły. Jeżeli układane są na papierze, to zwilżyć papier, a odejdą z łatwością. Trzymać je należy w suchym miejscu.
0: Co to Kamilu? Za przepis? Bo widzę, że tutaj ludzie strzelają w...
1: Chyba ktoś nas słucha, tak mi się wydaje.
0: Jedną konkretną odpowiedź. Ta odpowiedź cały czas pada, ale czy ta odpowiedź jest prawdziwa?
1: Słuchajcie, najlepsze jest to, że to, co przeczytałem, kryje się pod starodawną nazwą. I to, co tutaj nam wysyłacie, nie do końca jest tą nazwą. To
0: chcemy,
1: jest jedyny...
0: A my tak naprawdę chcemy tej nazwy.
1: To chcemy tej nazwy.
0: Chcemy tej nazwy, konkretnej nazwy. To nie jest... No, możemy już powiedzieć, że odpowiedź Beza to nie jest poprawna odpowiedź.
1: Szukamy jednej konkretnej nazwy.
0: To jest drobna podpowiedź, którą kierujemy do was.
1: Staropolskiej nazwy, a może to się uda, dlatego to jest...
0: No
1: finał.
0: To jest finał, dokładnie. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Cześć, Marcin z tej strony.
0: Marcinie, czy pierwszy raz w recepturnieju jesteś z nami?
3: Tak.
0: Marcinie, to znasz zasady, jakie płyną, jakie panują w recepturnieju. Wiesz, z czym to się wszystko je?
3: Wiem.
0: Czyli znasz ryzyko?
3: Znam.
1: Czy jesteś zestresowany?
3: Troszkę.
1: Czy pocą ci się ręce?
3: Nie bardzo.
1: Okej.
0: Okay. To dobrze. Marcinie, jeszcze zapytam ciebie, czy jak dużo twojego życia jest wspólne z kulinariami?
3: Mojego akurat nie bardzo. Tyle, że dzieciom śniadania robię codziennie do szkoły.
0: To jest moim zdaniem i tak sporo.
1: To się chwali, ja bym, śniadanie jest ważne.
0: Ja bym absolutnie tutaj nie zaniżał twoich kulinarnych umiejętności. No ale wszystko się okaże, wiesz, wszystko się okaże. Dobrze, panie Marcinie, nie przedłużając, co to za przepis?
3: Czy to przepis na beziki?
0: Panie Marcinie, nie zależy nam na tej odpowiedzi, więc idź, wracaj do robienia jajecznicy.
1: Śniadania ci chyba wychodzą, chociaż nie wiemy, czy dobrze.
0: Raczej nie wychodzą poprawnie.
1: Chyba nie wychodzą.
0: Raczej nie wychodzą poprawnie. Jestem prawie przekonany, że nie wychodzą mu śniadania również, ale po prostu w związku z tym, że prawdopodobnie dzieci Marcina nie znają innych potraw.
1: Po prostu jedzą suche bułki.
0: To myślą, że to jest dobre, co nie?
1: Myślę,
0: i na tym to polega. Pewnie to zresztą są suche bułki. Pa, pa. Przegrana została wpisana. Dzień dobry. Ojejku, przepraszam. Przepraszam, odrzuciłem
1: pewien
0: połączenie.
1: Problem techniczny się pojawił.
0: Nie zrobiłem tego celowo, ale niechcący odrzuciłem połączenie tego, kto dzwonił. Nie wiem, kto dzwonił, więc poprosimy jeszcze raz o telefon, bo przypadkowo odrzuciłem. W SMS-ach pojawiły się poprawne odpowiedzi.
1: Tak jest.
0: Zaraz zobaczymy, kto jest pierwszy. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, dzień dobry.
0: O, panie Heniu, to ja od ciebie odrzuciłem twoje
1: połączenie. Tak, tak, to był chyba tak? Henio.
4: Wiem, rozumiem.
0: Dobrze.
4: No nie obrażę się, niech wygra ktoś inny.
0: Panie Henryku, no nie wygrał ktoś inny, znaczy raczej, a może wygra ktoś inny. Panie Henryku, nie przedłużając, co to za przepis?
4: Jest to przepis na merengi.
0: Panie Henryku, musisz mi powiedzieć, skąd czerpiesz swoje informacje?
4: Sprawdziłem w książce.
0: Brawo! Panie Henryku, no pan, ale pan, to jest słychać klasy, słychać te doświadczenie, ale... które płynie nie tylko z kulinariów, ale też z brania udziału w recepturnieju.
1: Trzeba zauważyć, że książki w obecnych czasach, to się ceni, że ktoś jednak zagląda do książek, nie tylko szuka czegokolwiek w internecie, to się ceni, naprawdę.
4: No tak zawsze rodzice kazali, jak czegoś nie wiesz, to tam jest słownik, albo tam stoi encyklopedia.
1: Dokładnie tak, i u mnie też tak było, jak byłem mały.
0: Moi drodzy!
1: Nie, jeszcze niżej
0: było?
1: Jeszcze niżej było, tak.
0: Było. O, jest faktycznie, tutaj. Pan Grzegorz stoi obok pana Henryka i pan Grzegorz zwyciężył w rundzie SMS-owej, nie liczy się WhatsApp.
1: A, bo nie ma dokładnie godziny.
0: Nie ma dokładnej godziny na WhatsAppie, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić.
4: Zwycięzcem, no zasłudzimy się straszliwie. To no
1: zasłudzicie
4: się.
1: Ja
0: no tak, marengi, tutaj makaroniki, deseroniki.
1: Deseroniki, tak.
0: Gratulacje i Grzegorzowi, i Henrykowi. Wielka klasa tych dwóch zawodników, którzy mieli dzisiaj okazję zwyciężyć w recepturnieju. No gratulacje, panie Henryku, no co dużo powiedzieć.
1: Dziękuję. Korzystaliśmy dzisiaj z książki, która ma prawie 100 lat. Cieszę
0: tak
1: się, że zrobiliśmy to w trochę inny sposób dzisiaj. No i co, może kiedyś jeszcze raz na jakiś czas się do tego uda wrócić,
0: to bo oczywiście.
1: Klasyczne przepisy są najlepsze, ktoś już kiedyś na to wpadł, a teraz tylko odgrzewane kotlety, jak
0: tak
1: to
0: jest.
1: Kulinarnym tak, przepisy językiem.
4: Przepisy są super, niestety, bo niestety dużo tam jest smalcu i...
0: To prawda, to prawda. Na tym polegała polska kuchnia
1: tak
0: 100
1: jest.
0: Lat temu.
1: Tak, tak.
0: dzięki wielkie, na razie.
1: Trzymaj się, dzięki.
0: Grzegorzu, Henryku, na zdrowie i wszystkich dobrych mareng.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosko. Premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosko tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
7: Reklama. Dzień dobry, godzina 9.31 na zegarach naszych i prawdopodobnie też i waszych, na to też liczymy.
8: Patrycja... Chyba, że ktoś słucha nas z zagranicą, jest przestawiony czas.
7: To prawda, to wtedy na waszych zegarach jest inna godzina. Ale to powinniście wiedzieć, że słuchacie radia, które nie jest w waszej strefie czasowej. Patrycja Fruba, po drugiej stronie.
9: Akademickie Radio Campus.
10: Startują zapisy do Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Obniżenie cen benzyny, Donald Tusk na audiencji u papieża.
9: Wiadomości.
10: Od dzisiaj firmy powinny się zapisać do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Obowiązek dotyczy na przykład sektorów teleinformatycznych, odprowadzania ścieków, produkcji i dystrybucji żywności. To, czy firma powinna znaleźć się w wykazie, zależy też od jej wielkości. Firmy muszą same stwierdzić, czy podlegają pod ten wykaz. Wniosek o wpisanie można złożyć do 3 października. Wpis do wykazu łączy się z nowymi obowiązkami, takimi jak konieczność wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka. Podmioty kluczowe będą przekazywały sobie informacje o incydentach, cyberzagrożeniach. Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. Cena oleju napędowego EcoDiesel o 84 zł, a benzyny bezołowiowej 95 o 48 zł na metr sześcienny. W czwartek ceny ropy naftowej na globalnych giełdach idą w górę po silnym spadku na zakończenie środowego handlu. Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw. Donald Tusk jest na audiencji u papieża Leona XIV. Premier Polski przywiózł jako podarek pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. O 15.30 Donald Tusk spotka się z Giorgią Meloni, premierką Włoch. Trwają wybory lokalne w Anglii i wybory do parlamentu w Szkocji i Walii. Od wyników może zależeć, czy premier Keir Starmer zostanie odsunięty od władzy. Według sondaży załamuje się system z dwiema dominującymi partiami. Wyniki wskazują raczej na system pięcio- czy sześciopartyjny. W Szkocji i Walii na znaczeniu traci partia pracy.
9: Korki.
8: I bardzo podobnie jak przy ostatnim wejściu, do czegoś doszło na tunelu wzdłuż Wisłostrady. S8 klasycznie stoi. Tam też się pojawił się tam jakiś incydent. Czy coś jeszcze gdzieś na mieście? Na Puławskiej widzę, że też na wysokości Morskiego Oka koreczek. Incydent również. No i Jerozolimskie, tym razem w stronę centrum przy Blue City, stoją.
9: Pogoda.
7: Osiągnęliśmy już pik temperaturowy, 18 stopni, cieplej już dzisiaj nie będzie. Za godzinę, może pół, możecie spodziewać się opadów deszczu, więc już za chwilę. Więc weźcie parasolkę, jak jeszcze nie wyszliście z domu. Ten deszcz może nam towarzyszyć przelotnie aż do godziny 15, 14, coś takiego. Jutro trochę prognozy się zmieniły i sugerują, że będzie pochmurno, ale może nie padać, może ewentualnie przylotny opad deszczu. W sobotę za to też deszczowo, będzie też trochę słońca. W sobotę będzie prawie identyczna pogoda, jak jest dzisiaj. Za to w niedzielę pełne słońce, 19 stopni i no, będzie na pewno przyjemnie i fajnie.
8: Idealnie.
7: Idealnie.

0: Moi drodzy, o, Adam, chyba kończymy, co?
1: Powoli nasza audycja nieuchronnie zbliża się ku końcowi.
0: Wielkie rzeczy się działy, wielkie rzeczy poznaliście. Wiecie, gdzie macie iść do nocy muzeum, wiecie, że nie umiecie gotować.
1: Nie potraficie.
0: Nie, no żartuję, oczywiście idzie wam.
1: Tylko ci, co zadzwonili, nie zgadli, nie potrafią. Może inni potrafią.
0: To reszta jest całkowicie, jesteście świetni, naprawdę. Dziękujemy wam bardzo i wiemy też, że a o czym Maciek mówił dzisiaj?
1: O czym, że mówił o Trumpie i o tych miejscowościach,
0: o imionach.
1: A, o imionach.
0: O imionach były.
1: Tak jest, o tym.
0: Fajnie.
1: Że...
0: I wiecie, że Mirosław to jest to samo imię co Sławomir, tylko że odwrócone
1: sylaby.
0: Super. Tak, Radek i Darek ma ten sam koncept.
1: Tak, i że jak nie będziecie mieli pomysłu, to możecie, a macie na nazwisko główny, to możecie nazwać swoje dziecko Campus.
0: Wtedy będziesz nazwał Campus główny. Super. To są wszystkie informacje, które wyciągnęliście z dzisiejszej audycji w skrócie, więc jak dopiero co włączyliście radio.
1: W latach, w 60. którymś roku zanotowano najsilniejszy halny w naszych górach, tak. I zwiał z prędkością 300 km na godzinę.
0: Więc to był skrót audycji, który, który dzisiaj miał miejsce. Dużo...
1: AI podsumuje audycję.
0: Więc się udało. Dobrze, tak dziękujemy bardzo. Bawcie się dobrze dzisiejszego pięknego dnia i mamy szczerą nadzieję, że usłyszymy się ponownie już niedługo.
1: Tak, że beza to merenga inaczej.
0: A, i że beza to merenga.
1: Tak, tak. To też jest ważne.
0: Marenga.
1: Marenga.
0: Merenga.
1: Niektórzy pisali przez E? Nie, no me.
0: Me.
1: Me, tam było me.
0: Nie, to nie było marengi?
1: Wydaje mi się, że me.
0: Jesteś pewien?
1: Sprawdź, mam zaznaczone.
0: Weź sprawdź, bo zaraz będzie się
1: okaże, że będziemy musieli jeszcze raz
0: powtarzać.
1: O nie, wyciągnąłem ten. A nie mam. A nie, to nie to.
0: No wyciągnąłeś. No i się nigdy nie dowiemy. No trudno.
1: Upsi.
0: Ale to najwyższa pora, żeby zakończyć w takim razie audycję w tym, nie, w tym ogromnym niezadowoleniu, którym...
1: Przez A.
0: Przez A, marengi.
1: Dobra.
0: Mówiłem, że
1: marengi. Wydaje mi się, że ktoś powiedział przez
0: tak,
1: A.
0: Tak, tak, marengi było dobrze. Dobra, dziękujemy serdecznie.
1: Po angielsku chyba się też podobnie nazywa.
0: Jak?
1: Po angielsku.
0: Może?
1: I po francusku. To chyba z tego samego jest, tylko spolszczone. No nic, było nam bardzo miło, mi było bardzo miło.
0: Piękne
1: pojawić
0: dnia.
1: Się tu raz na jakiś czas. Trochę warszawskich rzeczy udało się powiedzieć. No i co? No i żeby ten dzień wam się jakoś...
0: Pięknie skończył.
1: Pięknie skończył, tak samo jak pięknie zaczął.
0: Adam Haber.
1: I Kamil Kuć. Dziękuję bardzo.

zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: życia nie mam dalej, ale melanż.
1: Akademickie Radio Campus. Efemerydy, czyli SUSK w Radio Campus.
2: Dzień dobry, minęła godzina 10:00, mamy czwartek, co oznacza, że słyszymy się na antenie Radia Campus w audycji Efemerydy. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Zuzia, czyli SUSK, i mamy dzisiaj gości. Jest z nami Franek Warzywa i młody Budda, młody B.
3: Młody Budda, jak najbardziej.
2: Młody Budda. Dzień dobry.
4: Siemka.
3: Cześć, cześć.
2: Będziemy dzisiaj sobie trochę gadać przez pierwszą połowę audycji, z czego się bardzo cieszę, ale może najpierw posłuchamy tak na rozruszanie. Myślę, że słuchacze, słuchaczki sobie słuchające wszyscy znają, ale na wszelki wypadek, gdyby ktoś nie znał, posłuchamy sobie z waszego najnowszego projektu Vegetables Worldwide, numeru Green Friend. Czy macie jakąś ciekawostkę do powiedzenia na jego temat?
4: Ciekawostka jest taka, że dzisiaj rano pamiętałem podlać wszystkie roślinki w domu, więc są bardzo odżywione.
2: To jest bardzo dobrze. Ja mam cały czas problem z jedną rośliną, bo mam wrażenie, że wziąłem sobie niepotrzebnie tropikalną roślinę do domu, jako że jako jedyna jest piękna i nie szkodzi kotom. No i teraz mi usycha i panikuję w związku z tym. Dobrze, Green Friend, Vegetables Worldwide. Zapraszam.

Jak się masz, Bożena? Iwona, masz wszystkie liście? Siemka, Milena. Poznajcie alokazję, ma na imię Kasper. Nasz nowy przyjaciel stanie obok ciebie, Bartek. A teraz słuchajcie, muszę wyjechać, ale wiem, że będziecie tutaj na mnie czekać.

0: za nami z waszego najnowszego projektu, są z nami vegetables.pl, z waszego najnowszego projektu Vegetables Worldwide numer Green Friend. I mam trochę pytań, bo widać i w waszej estetyce, i na waszych socialach, i w waszej twórczości, że mocno skręcacie na świat europejski. W sumie to nie skręcacie, tylko się poszerzacie, bo Polska to też Europa, wiadomo. I to mnie bardzo ciekawi i o to chciałam zapytać. Skąd jest ten kierunek? Domyślam się, że z tego, żeby poszerzyć odbiorców, wiadomo, ale wasza muza trochę się różniła od tego, różni się nowości od tego, co się działo wcześniej. Skąd to, skąd ten pomysł i no.
1: Wydaje mi się, że częściowo na pewno sami gdzieś tam poszerzamy własne gusta muzyczne i słuchamy już zupełnie innych rzeczy niż powiedzmy, no sam nasz projekt i współpraca się zaczęła już te 4-5 lat temu, tak? I wydaje mi się, że po prostu z każdym brokiem, w ogóle z każdym dniem tak naprawdę po prostu lubimy odkrywać nowe rzeczy i lubimy po prostu jakieś tam wyzwania. A to, że tak powiem, no głównie zamysł był taki, żeby właśnie była najpierw Polska i skupienie się na Polsce, potem Europa, a potem wiadomo cały świat. Więc po prostu myślę, że gdzieś to jest część naszej warzywnej strategii.
0: Czyli to już było zaplanowane od dawna.
2: No tak to wyszło w trakcie tworzenia. Jakoś zaczęliśmy odkrywać, że interesuje nas muzycznie przede wszystkim to, co się dzieje na świecie i jak już te inspiracje jakoś zaczęły do nas dochodzić i zaczęliśmy myśleć o tym, na przykład z kim byśmy chcieli zrobić jakieś kolaboracje muzyczne i projekty, no to niekoniecznie byli to polscy artyści. I tak się złożyło, że mieliśmy tą możliwość jakoś zacząć próbować swoich sił, jeśli chodzi o jakieś pierwsze koncerty za granicą, jeżeli na takie showcase'owe festiwale, żeby jakoś w ogóle spróbować ocenić nasze siły i możliwości zdobycia jakichś kontaktów poza Polską. I trochę czasu na tym zeszło, bo tak naprawdę 2 lata takie jakby jeżdżenie po tych festiwalach takich showcase'owych i poznawania ludzi, dopóki nie wydaliśmy tego pierwszego projektu debiutanckiego Vegetables Worldwide, który już właśnie był po części po angielsku, po części po polsku i też pod nową właśnie nazwą vgtbl.pl, vegetable.pl, vegetable.pl, jak chcecie to czytać. Właśnie pod kątem tego, żeby ta nazwa też była przystępniejsza dla ludzi poza Polską i żeby to wszystko troszkę upraszczać i też targetować do nowych osób zupełnie tak naprawdę.
0: Wróciliście teraz z trasy po Europie, czyli strategia ewidentnie działa i jak tak gadaliśmy poza kulisami, to zdradziliście, że organizowaliście te trasy sami, co jest w ogóle dla mnie niesamowite, bo to jest przedsięwzięcie logistyczne, które przekracza moje poznanie. Jak było? Czy to było bardzo trudne, czy to było irytujące, czy to było jakby oddało w ogóle ten trud?
1: Zdecydowanie było to tego warte i myślę, że jak się też wiele osób może domyślać, to tego typu pierwsza trasa nie generuje zysków, wręcz przeciwnie, nawet trzeba po prostu swoje zainwestować, więc w trakcie się po prostu do tego bardzo konkretnie przygotowaliśmy, zrobiliśmy gdzieś tam rozrachunek, ile tak naprawdę możemy też zainwestować w to, ale zdecydowanie no to jest po prostu część pewnego procesu, który właśnie cały czas trwa i tak jak rozmawiamy z różnymi artystami za granicą, no to myślę, że pierwsze 3 trasy nawet po całym świecie mogą po prostu nie przynieść zysku finansowego, ale jednocześnie gdzieś tam czujemy, że zaznaczyliśmy po prostu swoją obecność w różnych miejscach. To było o tyle ciekawe, że każdy z miast, w którym zagraliśmy, a były to między innymi Amsterdam, Londyn, Paryż czy Tallinn, to znaleźliśmy się w ogóle w zupełnie innej sytuacji, gdzie ci odbiorcy byli też jednocześnie bardzo zupełnie inaczej nastawieni na sam odbiór muzyki i na samą sytuację, w której się znaleźli, tak? I też bardzo pozytywnie się zaskoczyliśmy ilością osób z zagranicy, tak?
0: Bo oczywiście dobrze słyszeć.
2: Tak, i też fajnie jest grać dla ludzi, którzy, że wiadomo, że możemy pojechać sobie do Londynu i zagrać dla Polonii, i co też jest super, bo to jest też bardzo ważne dla tych ludzi, że załóżmy polski projekt przyjeżdża i tak przyjeżdżają co roku różni polscy wykonawcy do różnych ośrodków polonijnych, ale bardzo jakoś dla nas było wyjątkowe to, że faktycznie Polacy przychodzili i było to dla nich ważne, ale że byli mniejszością, jeśli chodzi o publikę, okay. Szczególnie dla mnie był wyjątkowy koncert w Paryżu, bo był to pierwszy raz, kiedy byłem we Francji i jakoś w ogóle poznawałem, jak wygląda kultura w Paryżu, jak ludzie tam odbierają koncerty, nie wiedziałem, czego się spodziewać. I faktycznie okazało się, że Francuzi mają jakąś niepowstrzymaną energię nieskończoną do tańczenia i śpiewania wszystkich melodii.
0: To ciekawe, bo ja słyszałam, że są bardzo nonszalanccy i że w ogóle ich nie interesuje koncert, który się odbywa.
1: O kurczę, to ja mam, szczerze mówiąc, trochę inne wrażenie. Może w Amsterdamie bardziej, ale też jednocześnie, znaczy ludzie w Amsterdamie na pewno się dobrze bawili, tak? I tylko, że tam z kolei jest po prostu taki sytuacja społeczna bardzo znana wszystkim, którzy tam grywają koncerty, że ludzie po prostu strasznie gadają na nich.
0: Okay.
1: I to nawet nie chodzi o to, że są jakoś bardzo rozproszeni, tylko im się nawet może podobać ten koncert, tylko że po prostu jednocześnie nie mogą się powstrzymać po prostu od wymiany zdań, nawet jeśli pozytywnych.
2: Nie? Tak. I ja
0: różnice kulturowe między w ogóle odbiorem i byciem podczas performance'u jako słuchacz są mega, mega ciekawe i myślę, że do nich wrócimy. Tymczasem posłuchamy sobie waszego starszego numeru, Duża Głowa z Wykopki EP.
3: Jazda. Kupiłem w sklepie za dużą głowę. Na mojego ciała wątłą budowę. Za dużą głowę kupiłem sobie. Głupio mi

0: za duży ten łeb.
1: To był jeden z moich waszych ulubionych numerów, czyli Duża Głowa z Wykopki EP.
2: Bardzo miło.
1: To jest rok 2023, prawda?
2: Tak.
1: Tak. I mam pytanie europopowe, eurodensowe, bo w tym klimacie się obracacie i on mnie bardzo interesuje w tym kontekście, bo jesteśmy w momencie, w którym ta europejska muza jest bardzo popularna i mamy Josta Kleina, mamy Tomi Kesha, mamy Szki Agu, a to są tylko pierwsi z brzegu i ciekawi mnie, czy widzicie w tym jakąś warstwę ideologiczną, w sensie, że w momencie, w którym mamy taki mocny skręt w prawo na całym zachodnim świecie, nie wiem, czy tylko zachodnim, czy to wykracza poza to, to ten taki, taka afirmacja wobec Europy, Unii Europejskiej jako struktury politycznej i wydaje się takim oporem przeciwko eurosceptycyzmowi. I czy wy to interpretujecie w ten sposób?
3: Ja myślę, że to jest w pewnym sensie nieodłączna część tego i również faktu, że przez, no nie wiem w sumie ile lat po prostu istniała jakaś totalna hegemonia muzyczna Stanów Zjednoczonych, tak? Mm. I nie tylko muzyczna, ale kulturowo-ekonomiczna i wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy dostajemy po prostu z różnych stron cynk, że oni nie chcą z nami współpracować, no to trzeba po prostu jakoś sobie radzić na starym kontynencie.
2: No słuchajcie, ja przytoczę, ja nie widziałem tej koszulki, ale nasz Bartek Kordek, nasz fotograf i głowa kreatywna był z nami w trasie i opowiadał, że w Tallinie był w jakiejś galerii fotograficznej, tam był merch miast krajów bałtyckich, który był koszulką z flagą Stanów Zjednoczonych, tylko w kolorach flag krajów bałtyckich i to było podpis, że i były jakby tyle gwiazdek, ile jest krajów, czyli tam załóżmy Estonia, Litwa, Łotwa i nie wiem, czy jeszcze coś tam się uwzględnia, ale w każdym razie było, że make Baltics United again, coś takiego, że właśnie, że też cytujące Amerykę i jakoś przedrzeźniające po prostu i na pewno też to się objawia w jakimś takim też całej warstwie internetowej, tak mi się wydaje, że jakby w całe jakieś memy, że ktoś jest zbyt amerykański na coś, albo zbyt europejski, że zbyt mało europejski, żeby zrozumieć na przykład muzykę eurodensową i zrozumieć na przykład Josta Kleina, czy coś tam, co nie.
1: No.
2: I na pewno sam Jost nawiązuje bardzo mocno do korzeni i do korzeni kulturowych i cytuje, sampluje utwory, które są europejskimi utworami i myślę, że w jakiś sposób my też czujemy taką przynależność do tego i chcemy być częścią po prostu takiego ruchu po prostu, że ale dla nas ten Europop i Eurodance to jest nie tylko Europa, tylko też generalnie szerzenie kultury naszej na całym świecie. To jest coś, do czego my chcemy dążyć i też nagrywać utwory nie tylko z europejskimi artystami, ale z artystami z Azji, z Ameryki Południowej, z całego świata i jakoś po prostu przemycać w tym wszystkim też nasz kontekst kulturowy.
1: Będziecie też organizować, z tego co rozumiem, cykl imprez europopowych, eurodensowych i o to też chciałam zapytać. Pierwsze będzie już za dwa dni w Turnus Café na Emilii Plater 31 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy. Wstęp jest za friko i będą wspaniałe DJ-sety właśnie w klimacie europopowym, eurodensowym. I chciałam się zapytać, czy wy jak gracie w takim klimacie, to nawiązujecie, czy czujecie połączenie z tym starym europopem i eurodance'em? Czy to bardziej idzie w tę nową falę, która jest bardziej elektroniczna, bardziej taka hip-hopowa? Bo ja to mniej więcej tak rozdzielam, ale też się bardzo na tym nie znam.
3: No ja myślę, że istnieje taki bardzo naturalny pomost po prostu między starą i nową. Jedną z moich, naszych w ogóle ulubionych artystek ostatnich dwóch lat jest OK Lou i dosłownie dzisiaj mi no, słuchaliśmy dzisiaj właśnie jadąc tutaj w samochodzie i Franek uświadomił mnie, że jeden z jej największych utworów pod tytułem Harvest Sky jest dość dużym zapożyczeniem z takiej klasycznej właśnie eurodance'owej nutki Ecuador i praktycznie i harmonia, i tonacja, i właśnie układ tej melodii jest, no, ewidentnie zainspirowany, tak? I myślę, że tego typu przykładów jest znacznie więcej. I na pewno inspiruje nas to, co się dzieje w tej chwili i słuchamy muzyki i gdzieś tam patrzymy, co jest po prostu w dal, ale jednocześnie ciężko po prostu nie nawiązywać do reliktu przeszłości.
2: Ja myślę, że dobrym pomostem jest Mafia Gang i utwory samplujące te wszystkie eurodance'owe melodie.
3: Nawet nie tylko Mafia Gang, ale jeszcze jest...
2: Spazma.
3: Też.
2: Jakby. No. Ja ciekaw jestem, jak oni to rozwiązują, legalność tych bitów.
1: Może większość szmalu idzie do oryginalnych twórców, nie? Może jakoś w ten sposób. Ja tak chciałam o to zapytać, bo chciałam z wami posłuchać jednego z moich ulubionych europopowych tracków. I jest to Kaskada, Evacuate the Dance Floor. To jest, proszę państwa, rok 2009, więc trochę się cofniemy w czasie. Kaskada przed nami.

0: Za nami europopowy, eurodance'owy klasyk Kaskada, Evacuate the Dance Floor. To są, proszę Państwa, Niemcy. A my wracamy do naszych dzisiejszych gości, czyli vegetable.pl, Franek Warzywa i Młody Buddha w europejskim duecie. I mam takie dwa krótkie pytania, chociaż może nie są takie krótkie. Jakie zmiany zaszły w waszym procesie twórczym? W związku z tym, że teraz macie trochę inny target i inną... No po prostu jest trochę inaczej, nie?
1: No ja myślę, że o wiele więcej muzyki robimy. Przez to, że robiliśmy płytę, musieliśmy na nowo i też na nowo jakoś staraliśmy się myśleć o muzyce i o tym, jak ją tworzymy. Też poprzez to, że zaczęliśmy używać języka angielskiego trochę i tak dalej. I też cały proces w związku z tym się zmienił trochę. I do tej pory wydawaliśmy polskie utwory, epki, które miały po 5 utworów maksymalnie.
2: Tak, bo nie byliśmy w stanie z siebie wykrzesać więcej utworów, tak. Nie?
1: Okay. A teraz realnie cały czas pracujemy nad czymś i na potrzeby płyty zrobiliśmy utworów 10, które wyszły. 10, tak?
2: No...
1: Czy ile było na płycie w końcu?
2: Na płycie było 8, ale
1: było więcej niż więcej było, samych utworów było więcej jeszcze.
2: No tak z 15, myślę.
1: Tak.
0: A to ciekawe, że to zmiana języka i że to tak niesie ze sobą więcej pokładów twórczych.
1: No, jakoś tam też polski... nauczyliśmy robić muzę według mnie od nowa po prostu. Okay. I tyle. I na pewno swobodniej nam idzie praca nad utworami.
2: Znaczy też cały czas gdzieś tam przemycamy polski, tak? I to nie jest tak, że pozostawiliśmy zarówno po prostu gdzieś tam kompletnie w dal nasze początkowe inspiracje, ale wydaje mi się, że następuje tutaj jakaś po prostu swobodna ewolucja, tak? I no w tej chwili wydaje mi się, że nasze tempo pracy, przez to, że też ja jestem na stałe w tej chwili w Warszawie, jesteśmy razem w mieście i coraz bardziej jesteśmy w stanie też w taki sposób skoordynować nasz czas. Coraz więcej koncertów gramy i powoli dochodzimy do momentu, w którym już możemy się utrzymywać z tego, tak? Więc tym bardziej mamy możliwość po prostu w pełni się na tym skupić, tak? Więc po prostu tylko ciśniemy dalej i mamy nadzieję, że będzie taki moment, w którym już nie trzeba będzie... Tak. Żyć z dodatkowych rzeczy, tylko to będzie
0: to jest zawsze ciekawe
2: fokus.
0: I cieszę się, że to wybrzmiewa, bo to jest zawsze ciekawe, myślę, dla wszystkich, szczególnie dla artystów, jak długo trzeba robić, żeby się z tego utrzymywać. W sensie, że jak to jest mozolna i jak taka intensywna praca, krok po kroku, jeżeli nie ma takiego wielkiego boomu, jak czasami się zdarzają, żeby faktycznie dochodzić do tego, żeby móc się z tego utrzymywać i rzucić inną pracę.
2: Tak, tylko też warto wspomnieć, że kiedy ten boom i jakiś taki viralowy moment następuje szybko i niespodziewanie i w taki bardzo, no właśnie, zintensyfikowany sposób, no to potem jest równie szybko spadek, tak? Mhm. I równie szybko mam wrażenie, że ciężko jest się utrzymać po prostu na powierzchni, tak?
0: No i presja jest wielka, nie?
2: Jest na pewno wielka presja. My mieliśmy, powiedzmy, mały viral w postaci Święta Ziemniaka jakieś 2-3 lata temu i wydaje mi się, że to też dlatego, że ten utwór był bardzo taki humorystyczny, memowy i my w tej chwili właśnie patrząc na ten projekt zdecydowanie jako coś, co po prostu chcemy dalej robić i działać, to po prostu też myślę, że może stąd też ta zmiana, że nie chcieliśmy zrobić po prostu Święta Ziemniaka 2, tylko właśnie chcieliśmy naturalnie ewoluować i sprawić, żeby no, żebyśmy przede wszystkim my sami byli cały czas zainteresowani pracą nad tym projektem.
0: Nie? Pewnie. A powiedzcie mi, jak fit europejski, to z kim?
1: Z europejski? Z Jostem Kleinem.
0: Tak myślałam.
1: Ja myślę, że to byłoby super kombo, bo też czuję, że jakoś, nawet niezależnie od tego, czy muzę lubimy, czy... Bo lubimy, wiadomo, i czy byśmy się wybili na tym, bo byśmy się wybili na tym na pewno. I ten, ale ja jakby czuję tak po prostu, że nadajemy potencjalnie na tych samych falach i do podobnych kontekstów się odnosimy. I bardzo fajny był jego występ na Coachelli teraz, bardzo inspirujący. I bardzo było fajne to, że występował właśnie Dutch Hardcore Artist at Coachella w koszulce. I że właśnie tak samo widzę, jak my po prostu gdzieś jeździmy, to też jakby odnosimy się do korzeni tego, że jesteśmy gdzieś w trasie, ale jesteśmy, nawet w nazwie mamy to po prostu PL, co nie? Jesteśmy z Polski i w ogóle, więc myślę, że to byłoby super. No i myślę, że wspomniana już przez Adama OK Lu.
0: Okej, no to trzymam kciuki, mam nadzieję, że to się wymanifestuje. My tymczasem posłuchamy sobie Kut Muzyk Josta, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Pewnie nie. Jego najnowszego singla, a ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
1: Nice. I don't know where to go, man. I just wanna party. Flight 1983 to Istanbul is leaving from gate 4.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: 10.30, Patrycja Fruba.
4: Serwis akademicki.
3: Dzisiaj startuje Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tegorocznym hasłem jest Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj o 18.00 będzie wernisaż wystawy Niskonakładowa Wytwórnia Rycin nr 47. Są na niej prace artystów skupionych wokół Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jutro o 17.00 będzie spotkanie pod tytułem Muzyczna lekcja Gwary Warszawskiej. Tak o tym wydarzeniu mówił dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego dr Krzysztof Nierzwicki w rozmowie z Maksem Walewskim.
5: Będziemy rozmawiali o tym, czy istnieje Gwara Warszawska, czy są jeszcze dzisiaj miłośnicy tego kulturowego zjawiska. Udział weźmie m.in. Heniek Małolepszy z zespołem, a więc jeden ze znanych warszawskich kultywatorów tej tradycji piosenki warszawskiej.
3: Plan wydarzeń także w bibliotekach wydziałowych Uniwersytetu możecie znaleźć na stronie BUW-u. W środę w ramach Festiwalu Sztuk Wyzwolonych Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego będzie czytanie performatywne pod tytułem Mityczne role społeczne w studenckich książkach obrazkowych. Wystąpi studencka grupa teatralna Laboratorium Performy. Będą czytać książki obrazkowe dla dzieci inspirowane greckimi mitami przygotowane przez studentów. Start o 9.45 na Dobrej 72. Wydarzenie poprowadzą profesor Katarzyna Marciniak i dr Maria Wiśniewska. Już w sobotę o 17.00 w Pałacyku Konopackiego rozpocznie się Festiwal Sztuk 10-minutowych. Hasłem tegorocznej edycji jest Fail Better. Podczas festiwalu będzie można zobaczyć 6 sztuk, które wygrały konkurs literacki. Spektakle przygotowali uczestnicy warsztatów wspierani przez aktorów z Teatru Witkacego w Zakopanem. Pokazowi będzie towarzyszyć głosowanie i przyznanie nagrody publiczności, a po pokazie zaplanowano dyskusję o sztukach i temacie porażki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Nauczania Języków Obcych. Więcej informacji na Facebooku festiwalu Ten Minute Place. Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego ma nową katedrę. W skład katedry zarządzania w mediach wchodzi 8 osób. Jej kierowniczką została doktor habilitowana Agata Opolska-Bielańska. Tematem jej zainteresowań i badawczych są najnowsze technologie informacyjne. Katedra jest pierwszą w Polsce w ramach dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach.
6: KKKK Campus. Same sztosy.
7: Buongiorno.

0: amo, uvidíte, čau. Buonanotte.
1: Za nami OK od Tomiego Casha i to był taki moment w karierze Tomiego Casha, kiedy był sfrikowany na punkcie Włoch. Ja się wcale mu nie dziwię, również jestem sfrikowana na punkcie Włoch, bo to jest jedyne miejsce, w którym ja tak realnie wypoczywam i w którym uczę się od Włochów, jak to jest nie stresować się tak bardzo tym wszystkim, co się dzieje w rzeczywistości, bo Włosi mają taką wspaniałą cechę. Może to trochę stereotypowe, ale Tomi Cash traktuje właśnie w ten sposób Włochy, traktuje je stereotypowo. I jak się na to zapatrują Włosi z kolei, tego nie wiem. Tomi Cash już przy Espresso Macchiato, które jakiś czas temu było na Eurowizji i stało się mega dużym hitem, już przy Espresso Macchiato tę swoją włoską fazę przeżywał, mimo tego, że on sam w sobie jest, prawda, estończykiem. No tekst tego numeru jest bez sensu, ale wiadomo, to w wątku eurodensowym, europopowym, który tutaj kontynuujemy, ponieważ byli u nas Franek Warzywa i Młody Budda, który w tę stronę skręcają bardzo, bardzo wyraźnie. W tym gatunku ten tekst nie jest aż tak bardzo ważny, więc mamy tutaj włoskie słowa, które są trochę losowe. Felicita, mortadella, grazie, mamma mia, Roma Lazio i inne takie. Espresso macchiato, no, wiadomo. Więc za nami Tomi Cash, jeden z nowszych, bo to 2025 rok, i przed nami Tomi Cash, jeden ze starszych, który ma zupełnie inny klimat. Tomi Cash i jego ewolucja jest bardzo ciekawa. Posłuchamy sobie numeru Winalato z 2016 roku. Zapraszam.

Za nami Winna Lato od Tomiego Casha. Pięknie, pięknie dziękujemy. I kontynuujemy ten europejski motyw, myślę, do końca audycji już dzisiaj. Powracamy sobie do takich moich faworytów europejskich, jeśli chodzi o rap, ale nie tylko, z elementami eurodance'u, elektroniki oczywiście. I przed nami numer, do którego wracam regularnie. Numer, który jest bardzo zabawny i numer, który jest bangerem. I swego czasu bardzo go maltretowałam na siłowni, na bieżni. Mowa o Maximum Ris od Szki Agu, od niemieckiego rapera. Numer pochodzi z albumu z 2023 roku pod tytułem Denk mal drüber nach. Mam nadzieję, że wymówiłam dobrze, ale chyba tak, bo niemieckiego się uczyłam przez długie, długie i ciężkie lata. Więc słuchamy sobie Szki Agu. Zapraszam serdecznie.

Za nami Szki, Agu i Maximum Ris. Pięknie, pięknie dziękujemy. Z Niemiec na moment przeskoczymy do Ukrainy, ponieważ stamtąd pochodzi jedna z moich ulubionych raperek na świecie. Mowa o Alionie Alionie i powiem wam, że jeżeli będziecie kiedykolwiek mieć możliwość zobaczenia jej na żywo, to to jest niepowtarzalna okazja i trzeba to zrobić. Ja miałam taką przyjemność chwilę, dosłownie na moment przed tym, jak się przeprowadziłam do Warszawy, czyli to był rok 2021, no już 5 lat temu i to była... That was crazy. To było naprawdę niesamowite. Posłuchamy sobie numeru, mojego ulubionego numeru od niej, który nazywa się Jakby ja była nie ja. Mam nadzieję, że dobrze czytam kolejny raz. I pochodzi z albumu z 2019 roku od Aliony właśnie. I to, jak ona tam leci. To, jak ona tam językiem robi różne rzeczy i zębami swoimi i to, ile słów tam się wydarza i no niesamowite jest to flow i niesamowita jest ta szybkość. Aliona jest po prostu niepowtarzalna i bardzo zachęcam do zbliżenia się do jej twórczości, jeżeli ktoś z was jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem posłuchamy numeru Aliony właśnie, Jakby ja była nie ja.

za nami Aliona. Aliona, jakby ja była, nie ja. Pięknie, dziękujemy. I mam taką ciekawostkę, którą sobie przygotowałam na tę rozmowę o Europopie i Eurodance'ie, której tak się rozgadaliśmy z chłopakami, z Frankiem Warzywa i z Młodym Buddą, z duetem Vegetable.pl, że nie zdążyłam jej opowiedzieć, a to jest niesamowita rzecz. I sprzedał mi ją mój serdeczny przyjaciel Sasza Pochorelow, znany również jako pysznestopy.pl. Wyjątkową rzeczą na scenie Eurodance'u jest Rumunia, jak wiemy. Stamtąd jest Inna, jest Aleksandra Stan, Ozone, Fly Project. Nawet jeżeli samych nazw nie kojarzycie i nazwisk, to myślę, że numery totalnie chodziłyby wam po głowie cały dzień, gdybym je teraz zagrała. No istnieje w związku z tą sceną rumuńską bardzo ciekawa teoria, z którą mnie Sasza właśnie zapoznał, że w pewnej mierze ta scena i jej błysk zawdzięcza się to byłemu prezydentowi miasta Konstancy, który nazywa się Radu Mazare i jest, myślę, że nadal jest, a nie był, miłośnikiem takiej muzyki i masę brudnych pieniędzy wpompował w rozwój imprezowego kurortu Mamaja, w tym muzyczny rozwój i też artystów, którzy tam grali. Tam naprawdę poszła kupa szmalu, żeby rozwinąć tę muzykę europopową i elektroniczną. Mazar w ogóle robił jakieś wielkie melanże i na otwarcie sezonu pojawiał się w przedziwnych, czasem bardzo kontrowersyjnych kostiumach, albo pojawił się tam półnago, aż w końcu zamknęli go w związku z wielką korupcyjną aferą. I no to całkiem szalona historia. Może w tym jest trochę dopatrywanie się, że to on czuwał nad europopem rumuńskim, ale może nie. Może nie bez powodu akurat tyle Rumunów

to jest sekcja moich ulubionych europejskich raperek. Jest ich bardzo dużo, więc jest to sekcja okrojona. Za nami Shirin David z Niemiec. Pozdrawiam Ines z Niemiec, jak to pewien poeta zwykł mawiać, rapować. Z Niemiec przeniesiemy się do Francji, gdzie rapuje Katie Gorik, Lejuice i Santo w numerze, który mam nadzieję, że pamiętacie, bo już kiedyś go grałam i wydaje mi się, że tylko raz, zasługuje na powtórzenie. Numer nazywa się Diaspora Gang i jest... jest potężny. Wiem, że ostatnie kilka numerów to jest po prostu potężny za potężnym i mam nadzieję, że macie jeszcze trochę energii, bo cała audycja dzisiaj trochę taka jest, ale tak na zakończenie posłuchamy sobie też czegoś mocarnego, czyli Diaspora Gang, Katie Gorik, Lejuice, Santo. Ja przypominam, że dzisiaj byli u mnie Vegetable.pl, czyli Franek Warzywa i Młody Budda ze swoim kosmopolitycznym, międzynarodowym, europejskim projektem i że za dwa dni w Turnus Cafe na Emilii Plater 31 robią imprezę europopową, eurodensową, na którą serdecznie zapraszam. Bardzo, bardzo dziękuję, że mogli przyjść chłopaki i wam również dziękuję za słuchanie. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień w czwartek o 10:00. Pa, pa.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

Love You More od Radimental. W taki sposób rozpoczynamy dzisiejszy kampus główny, czyli program, w którym mówimy o nauce oraz o życiu studentów i także o sporcie akademickim. I od tego za chwilę rozpoczniemy. Mówi Kuba Łasicki, bądźcie z nami do godziny 13:00.

0: Kampus Główny.
1: No i tak właśnie, jak zapowiedziałem, rozpoczynamy dzisiejszy program od tematu sportu akademickiego. Z nami w studiu Mateusz Młyńczak z AZS-u Warszawa. Cześć.
2: Witam serdecznie.
1: A to wszystko dlatego, że w nadchodzącą sobotę w wesołej akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w kolarstwie górskim. No i tak zaintrygowały mnie te zawody, ponieważ wesoła ma mi się kojarzy z górami. To w jaki sposób tam będą uprawiać kolarstwo górskie?
2: No, wyobraź sobie, że nie trzeba gór, żeby przeprowadzić zawody w kolarstwie górskim. No, jest to dyscyplina, gdzie naprawdę wystarczy niewiele. Wystarczy park, wystarczy troszkę terenu, na którym po prostu wyznaczamy trasę i trzeba się ścigać. Chociaż, no, wyznaczamy trasę. Tutaj akurat w tym przypadku, jeśli chodzi o Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, w takich dyscyplinach, które są... No, troszkę mniej popularne, że tak powiem, gdzie udział tych studentów jest no, niewielki, bo zazwyczaj akurat w tej dyscyplinie to jest drugi rok, kiedy próbujemy zorganizować AMWIMY, to taki mamy skrót na Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza. Drugi rok próbujemy je organizować. W pierwszym roku brało udział zaledwie 8 studentów. Teraz już zapisanych jest kilkunastu, więc mam nadzieję, że ta tendencja wzrostowa będzie. Ale no tak jak mówiłem, w takich dyscyplinach, gdzie tych studentów jest po prostu mniej, bo mniej ludzi uprawia taką ten sport, podpinamy się często pod organizację innych większych wydarzeń. I tak jest w tym przypadku. W Wesołej właśnie wtedy odbywa się jedna z cykli Pucharu Mazowsza MTB. Tutaj pozdrawiam serdecznie organizatorów. I po prostu współpracujemy z nimi. Te zawody tam się odbywają tak czy siak. I dodatkowo tworzymy klasyfikację akademicką. I studenci oprócz tego, że ścigają się tam ze wszystkimi w tej kategorii, w której biorą udział, to dodatkowo będą klasyfikowani w klasyfikacji akademickiej i tam na tej podstawie otrzymają od nas puchary, medale, dyplomy.
1: Mhm. A jakbyśmy mieli tak choć trochę zwizualizować, jak wygląda taka trasa w terenie, jakim jest no, okolice Warszawy, to gdzie, po jakim terenie się ścigamy?
2: To akurat to się tam nazywa Runda Jeziora. No, to jest taki park. Park, gdzie no, są różne ścieżki, są wzniesienia terenu i akurat ta trasa, która jest w rundzie jeziora w Wesołej, jest dość wymagająca i może nie każdy, kto nie ma doświadczenia na rowerze, sobie z nią poradzi albo przynajmniej pokona. Tam są kilka nawet skoków, kilka wzniesień. No, trzeba się naprawdę namęczyć na tym rowerze, żeby osiągnąć tam dobry wynik, ale myślę, że to jest świetna zabawa i też absolutnie nie zniechęcam ludzi, którzy albo chętnych studentów, którzy chcą wziąć udział w tych zawodach, jeśli nie mają doświadczenia, śmiało. To myślę, że to jest rewelacyjny sposób na to, żeby takie doświadczenie w ściganiu się na rowerze górskim uzyskać.
1: Ma to w takim razie, w jaki sposób my możemy wziąć udział w takich zawodach, będąc studentami? Po prostu się zapisujemy i przychodzimy i tyle, czy jakoś musimy się dogadać z naszą uczelnią na przykład?
2: Tak, na zawody Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza zgłasza się bardzo podobnie jak na Akademickie Mistrzostwa Polski, czyli zgłoszeń dokonuje klub uczelniany AZS. No, warunek jest, są dwa najważniejsze warunki, żeby wziąć udział w każdych zawodach AMWIM-owych, czyli należy być studentem uczelni, który posiada klub uczelniany AZS, i być członkiem Akademickiego Związku Sportowego, czyli posiadać naszą legitymację.
1: Mm-hmm. Jakie jeszcze sporty w nadchodzących dniach bądź tygodniach w ramach tego cyklu będzie można obejrzeć?
2: No, tego jest sporo i bardzo ciekawie. Akurat maj jest takim okresem, gdzie kończymy sezon i tych tak jakby zawodów jest bardzo dużo, ale one trwają przez cały rok akademicki. Na przykład w ten weekend odbywają się jeszcze Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w żeglarstwie. Na Zegrzu organizujemy regaty. Połączone one będą z Pucharem Rektora WAT. właśnie w ośrodku szkoleniowym Wojskowej Akademii Technicznej nad Zegrzem. One będą trwały w sobota, niedziela. I tak samo studenci stołecznych uczelni będą się tam ścigać. Ale wcześniej jeszcze, bo dzisiaj mamy kolejne też tak jakby zawody finałowe w pływaniu. Odbywają się na basenie UW o godzinie 19:30. To tak jakby wcześniej były 4 rzuty eliminacyjne i z tych rzutów po 8 najlepszych sztafet i studentów z konkretnych konkurencji rywalizują o już to miano najlepszego pływaka. Tak samo z ciekawych, uważam też bardzo ciekawe zawody na Wojskowej Akademii Technicznej, a wimy w strzelectwie sportowym, także dzisiaj, więc jest intensywnie, nie nudzimy się.
1: Dzieje się dużo i dla mnie zawsze ciekawe jest to, jak wiele sportów jest tutaj organizowane, są te zawody w wielu dyscyplinach i często to są jedne z nielicznych okazji, aby te dyscypliny zobaczyć w Warszawie, więc tym bardziej to jest interesujące. A co tam jeszcze w ramach tego cyklu oraz także, czy można przyjść pokibicować na przykład chociażby w tą sobotę, o to dopytam w drugiej części naszej rozmowy.

One się postawi autostradę. O, dużo fal, którą w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

0: Głos główny.
1: Wracamy do rozmowy z Mateuszem Młyńczakiem z AZS-u Warszawa na temat akademickich mistrzostw Warszawy i Mazowsza. Dwie dyscypliny dzisiaj, a w sobotę kolarstwo górskie, od którego wyszliśmy w naszej rozmowie. Czy można na te zawody przychodzić, pokibicować? To są otwarte zawsze rzeczy.
2: Tak, jak najbardziej. Nie biletujemy, te zawody zawsze są otwarte bez względu na to, jaka to będzie konkurencja, jaka to będzie dyscyplina. Serdecznie zapraszamy, można przyjść, kibicować swoim kolegom, koleżankom rywalizujących w tych Anwimach. Można zobaczyć, jak to wygląda, podpytać, zobaczyć nowe dyscypliny, jeśli ich się nie widziało, bo w twoim przypadku zdradziłeś mi, że zamierzasz się pojawić, zobaczyć, jak to wygląda.
1: Tak jest.
2: Do czego oczywiście zachęcam wszystkich i nie tylko słuchaczy radia, ale wszystkich studentów, żeby po prostu żyć i brać udział w tym akademickim sporcie.
1: Jakby ktoś chciał dzisiaj przyjść na to pływanie albo strzelectwo, to tam rozumiem, że będą jakieś trybuny czy wyznaczona strefa, a jak ja w sobotę planuję przyjść na to kolarstwo górskie, i to one będzie rozsiane po całym tym parku, więc muszę znaleźć najlepszy spot po prostu, rozumiem, tak?
2: Tak, znaczy tak jakby nie jest tak, że ten teren jest zamknięty. Jest wyznaczona trasa i ta trasa jest ogrodzona, ale no, można przechodzić przez tą trasę. Na tej trasie są punkty wyznaczone, gdzie to przejście jest możliwe. Po prostu trzeba zwrócić uwagę, szczególną uwagę, żeby nie przeszkadzać startującym i rywalizującym zawodnikom. Czyli normalnie, jak przez ulicę przechodzimy. Patrzymy prawo, lewo, czy nikt czasem nie jedzie. Szybciutko przechodzimy, nie przeszkadzając. I można w taki sposób przejść, dostać się w inne miejsce, może bardziej ciekawsze, bo tych miejsc myślę, że jest sporo.
1: Mhm. Mówisz, że dzisiaj dwie dyscypliny, w sobotę kolejna, to w takim razie AZS pracuje chyba bardzo, bardzo prężnie tutaj w Warszawie.
2: Bardzo prężnie, tak, tak. Najbliższy wolny weekend zaplanowany mamy na lipiec chyba dopiero, bo tych wyzwań i tych wydarzeń, które Akademicki Związek Sportowy Warszawa organizuje, jest naprawdę sporo i w różnych skalach, bo jak mówimy o Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza, to są, można powiedzieć, mniejsze wydarzenia, gdzie tych uczestników nie jest aż tak dużo, no bo ograniczamy się, są to lokalne, regionalne zawody tylko w Warszawie. Na przykład no, najbliższy miesiąc, no mogę zdradzić, oprócz tych zawodów, które są teraz, w ten weekend, przyszły weekend, to rywalizacja w tenisie stołowym, w trójboju siłowym. Też tak jakby ostateczne drugie rzuty, bo to zazwyczaj też staramy się, żeby minimum w jednej dyscyplinie były, w tej indywidualnej dyscyplinie były dwa rzuty, w semestrze letnim i w semestrze zimowym. Tak samo jest w tym przypadku. W tenisie stołowym mamy aż trzy rzuty, tak samo eliminacyjne i dopiero 17 maja na SGGW będzie finał. 18 maja bardzo ciekawe zawody, które mam nadzieję no, wypalą, nie wypalą, ale będą myślę, że bardzo liczne, to siatkówka plażowa na Moncie Warszawskiej. Też ciekawe rzeczy. Z nietypowych i nowych rzeczy, które próbujemy zorganizować przy współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, Anwimy w Brydżu. Robimy również 18 maja wieczorem. Mam nadzieję, że tam zgłosi się jak najwięcej uczestników. I było z tym problem, już próbowaliśmy w marcu je zorganizować. Niestety tam zainteresowanie było małe. Tutaj ruszyliśmy tak jakby z promocją, komunikatem dużo wcześniej. Mam nadzieję, że tych chętnych będzie jak najwięcej.
1: I to będą studenci młodzi, czy trzeba poszukać się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku do takiego brydża sportowego?
2: Mogą, tak jakby uczestnik ma ograniczenie wiekowe, żeby wziąć udział w Anwimach. Oprócz doktorantów, tutaj nie ma ograniczenia wiekowego, każdy doktorant może wziąć udział, lub pracownik uczelni także jest uprawniony do startu w Anwimach, więc i zdarzają się takie przykłady dość często. No, nie jest to dyscyplina, która może jest popularna wśród młodych studentów, chociaż odbywają się Akademickie Mistrzostwa Polski w Brydżu i jest tam co najmniej 100 parę osób. No, mam nadzieję, że część warszawska usłyszę o tym i jednak się jeszcze dopiszę do tych zawodów. Mhm.
1: A czy taki akademicki mistrz Warszawy i Mazowsza to po prostu okrywa się blaskiem i sławą, że ma ten tytuł, czy gdzieś idzie dalej i rywalizuje potem z akademickim mistrzem Krakowa i Małopolski? I tak dalej.
2: Zależy. W sensie, jeśli chodzi o dyscypliny indywidualne, to akademicki mistrz Warszawy i Mazowsza, no tak, okrywa się wieczną chwałą, blaskiem i ten medal, mam nadzieję, że mocno ciąży, bo jest ciężki. I jest to też jakiś powód do dumy. No, tych studentów rywalizujących na przykład w pływaniu jest ponad 160, no to ktoś jest najlepszy ze 160 ludzi, więc jest to jakiś prestiż. Są też w zależności od uczelni, podejrzewam, nie wiem jak to na poszczególnych jednostkach działa, no ale jakieś systemy motywacyjne można w niektórych starać się o stypendium już za taki medalowy wynik w AMWIM-ach. Mam nadzieję, że będzie to szerzone. Natomiast wracając, w dyscyplinach drużynowych, w takich na przykład jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, to już etap tej ligi międzyuczelnianej AZS-u jest etapem kwalifikacyjnym do akademickich mistrzostw Polski, czyli trzeba wystartować i uzyskać jakieś tam miejsce, żeby później awansować dalej, żeby wziąć udział w półfinale akademickich mistrzostw Polski i później w finale.
1: Mateusz Młyńczak z AZS-u Warszawa o tym wszystkim nam opowiedział. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję ślicznie.
1: W kampusie głównym dziś jeszcze będzie o sporcie, ponieważ po 12 porozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich w Warszawie, ale nie tych planowanych na 2040 czy 2044 rok, tylko o historycznych wizjach, kiedy już wiele, wiele lat temu planowano takie zawody w Warszawie. Jak to wyglądało, jakie były wizualizacje, więc bądźcie z nami.

0: mama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Przychodzę do Was, zanim porozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich, z nowościami naukowymi, o których można przeczytać w internecie. Na stronie National Geographic zostało opisane najnowsze znalezisko z wsi pod Sandomierzem, które wydaje się naprawdę wyjątkowe, ponieważ jest to przedmiot, który pochodzi z okresu Cesarstwa Bizantyjskiego, a więc ktoś musiał w okolice Sandomierza go przynieść, no i zgubić, i dopiero teraz został on znaleziony przez Stowarzyszenie Szansa, które jest właśnie odpowiedzialne za najnowsze odkrycie, i prezes tego stowarzyszenia, Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz, w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że to znalezisko mogło pełnić funkcję kłódki w XII lub XIII wieku, a dodatkowej wartości temu odkryciu nadaje jego zoomorficzny kształt, czyli kształt, który przypomina zwierzę. Konkretnie to urządzenie ma formę konia, które to jest typowym dla tamtego okresu, ponieważ podobne kłódki w tym kształcie były już wcześniej znajdowane i prezentowane w muzeach na całym świecie. No i według prezesa tego stowarzyszenia znalezisko z wsi Sobótka pod Sandomierzem przypomina do złudzenia artefakty ze zbiorów Uniwersytetu Harvardu w Cambridge oraz zabytek z prywatnej kolekcji w Niemczech, a więc jest to coś typowego właśnie dla tamtego okresu XII lub XIII wieku. No i właśnie ten przedmiot został najprawdopodobniej wykonany w Cesarstwie Wschodnio-Rzymskim, a więc na terenie tamtejszego Bizancjum. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, i przeczytać więcej na temat tego znaleziska, no to trzeba wejść na stronę nationalgeographic.pl. To jeden z najnowszych opublikowanych dziś artykułów.

0: Kampus Główny.
1: DJ Duch i Renata Lewandowska z kawałkiem Coraz Bliżej, to przed chwilą na antenie Radia Campus. Ja przychodzę jeszcze z jedną nowością. Ostatnio pojawił się raport zrealizowany przez SW Research w ramach programu Kariera Polski Rady Biznesu, który mówi o tym, jaka jest sytuacja finansowa studentów w naszym kraju i jaki jest rozdźwięk między tym, ile chcieliby zarabiać, a ile rzeczywiście zarabiają. Według badania i według danych GUS z 31 grudnia 2024 roku na polskich uczelniach kształciło się prawie 1,3 miliona osób i około połowa z nich ma stałą lub dorywczą pracę. Studenci z 13 ośrodków akademickich byli proszeni o wskazanie przedziałów, w jakich mieszczą się ich zarobki. No i tak, ta grupa, która jest największa, bo 49% badanych, deklaruje, że zarobki mieszczą się między 3 a 6 tysięcy. 18,5% zarabia między 4 a 5 tysięcy, tak mówili. Mniej więcej 1/3 między 5 a 6 tysięcy. 13,5% uczestniczących w badaniu dostaje za pracę mniej niż 2000 zł netto, co razem daje nam średnią zarobków studentów, która wynosi 4,1 tysiąca złotych netto miesięcznie, 4100. Rok temu było to 3600, więc średnie studenckie wynagrodzenie w ciągu roku wzrosło o 14%. Oczywiście ci, którzy nie ukończyli 26 roku życia, mogą skorzystać z tak zwanej ulgi dla młodych, czyli zwolnienia z podatku dochodowego, no i wówczas ich zarobki brutto i netto są takie same, a więc średnio 4100 dostaje student. Ciekawe jest to, ile polscy studenci oczekują, aby dostawać za wykonywaną pracę i jakie zarobki by ich satysfakcjonowały. Jak napisano w raporcie, na początek chcieliby zarabiać przeciętnie 9900 zł netto miesięcznie, a po roku ponad 12 tysięcy złotych, za 3 lata około 14 tysięcy, a za 10 lat ponad 16 tysięcy złotych netto. Więc no, jedynie 14% respondentów ma już dziś wynagrodzenie, które ich satysfakcjonuje. Cała reszta mówiła, że chciałaby zarabiać więcej, no a te rzeczy, które przed chwilą podałem, te kwoty, to znowu jest ta uśredniona kwota, te 9900, którą średnio studenci chcieliby zarabiać, no a zarabiają średnio jednak o ponad połowę mniej, bo 4100. Więcej na temat tego raportu można przeczytać na stronie naukawpolsce.pl, gdzie odsyłam zainteresowanych.

0: Kampus Główny.
1: Warszawa chciałaby zorganizować Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku i na ten temat rozmawialiśmy już swego czasu i dochodziliśmy do wniosku, że no, nasze miasto musiałoby bardzo się zmienić, żeby dać radę udźwignąć ten ciężar wielkiej imprezy, ale wizja Igrzysk w stolicy Polski to nie jest wymysł dzisiejszych polityków czy dzisiejszych zajawkowiczów sportu, ale pomysł, który przewijał się już bardzo dawno temu i właśnie o tych historycznych wizjach Igrzysk Olimpijskich w Warszawie będziemy rozmawiać dziś z doktorem Kamilem Podszuskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: To kiedy w takim razie pojawił się taki pierwszy pomysł, żeby w Warszawie te igrzyska zorganizować?
2: Najwcześniejszy pomysł na wielki narodowy park sportowy, który być może mógłby być nawet areną Igrzysk Olimpijskich w Warszawie, jest nawet starszy od odzyskania niepodległości przez Polskę, bo już w czasie I wojny światowej, po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan, wejściu Niemiec, otworzyły się nowe możliwości w zakresie planowania przestrzennego i w 1916 roku powstał taki ogólny szkic regulacyjny miasta stołecznego Warszawy, stworzony przez zespół z Tadeuszem Tołwińskim na czele i architekci, takim właśnie ogólnym, inspirującym, będącym pewnym punktem odniesienia na przyszłość planie, przewidywali w południowo-wschodniej części lewobrzeżnej Warszawy, na terenie Siekierek, między Jeziorkiem Czerniakowskim a Wisłą, taki wielki narodowy park sportowy, między innymi z torem wyścigów konnych, stadionem. Gdyby to przedsięwzięcie udało się zrealizować, to jak na warunki lat 20. czy 30. z pewnością ono spełniałoby kryteria niezbędne do organizacji międzynarodowych wielkich imprez sportowych. Także można powiedzieć, że sam początek marzeń o olimpijskiej Warszawie to jest rok 1916.
1: Czy nie dość, że ta infrastruktura w ogóle byłaby w mieście, to jeszcze w jednym miejscu wszystko mogłoby się dziać?
2: Tak, pojawiały się inne koncepcje zakładające właśnie koncentrację infrastruktury sportowej już bardzo dawno temu. Na początku lat 20. XX wieku mieliśmy taką tendencję obserwowaną też w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim do organizacji igrzysk regionalnych pod auspicjami MKOL-u. Między innymi zaczęto regularnie organizować igrzyska dalekowschodnie, Azji południowo-wschodniej, na Filipinach, w Chinach czy w Japonii. One były organizowane. Pojawiały się też projekty igrzysk południowoamerykańskich. Pojawił się zainspirowany przez takiego amerykańskiego działacza sportowego Elwooda Brauna, ale popierany też przez Polaków ze Stefanem Księciem Lubomirskim, ówczesnym prezesem PKOL-u, pomysł na igrzyska środkowoeuropejskie. Takie igrzyska polskiego międzymorza od Finlandii przez kraje nadbałtyckie, Polskę, aż gdzieś tam na południu po Grecję i Turcję. Na potrzeby tych igrzysk środkowoeuropejskich pojawiła się też wizja, takim spiritus movens był Marian Dinsdl Dąbrowa, oficer werbunkowy Błękitnej Armii Józefa Hallera, ogrodu zabaw i sportów z kolei w Parku Praskim, tam gdzie mamy dzisiaj ogród zoologiczny, jeszcze przed wojną funkcjonował tam park rozrywki i w początku lat 20. pojawiła się koncepcja, żeby już nie na Siekierkach, tylko w trochę innej lokalizacji, właśnie w Parku Praskim też powstał wielki, kilkudziesięciotysięczny stadion sportowy, hala widowiskowo-sportowa, kryta pływalnia, hipodrom i inne lokalizacje. Także na ówczesne warunki dominował taki model koncentracji infrastruktury sportowej w jednym miejscu. Ten pomysł Igrzysk Środkowoeuropejskich ostatecznie nie wypalił. Sam Pierre de Coubertin, twórca ruchu olimpijskiego, odnosił się do niego z rezerwą, mówiąc, że o ile w różnych częściach świata, jak Azja, Afryka czy Ameryka Południowa, ta promocja olimpizmu poprzez Igrzyska Regionalne ma uzasadnienie, o tyle w Europie raczej jest niepotrzebna i on jest sceptyczny. Także Igrzyska Środkowoeuropejskie nam nie wyszły celebracje dziesięciolecia odzyskania niepodległości, bo też sobie wyobrażano, że igrzyska będą mogły być zwieńczeniem uroczystości dziesięciolecia odzyskania niepodległości. Ostatecznie w ten sposób to się nie odbyło.
1: No te zapowiadane na 2040 lub 44 rok to też mają taką piękną klamrą kompozycyjną, jakby to się udało w 2044 w Warszawie. 100 lat po powstaniu warszawskim, to też by była taka piękna klamra kompozycyjna, historyczna. Rozumiem, że te wszystkie wizje przedwojenne zakładały budowę całej tej infrastruktury. Warszawa nigdy nie była miastem już przygotowanym z wielką infrastrukturą sportową.
2: W zdecydowanej większości tak. No, największy stadion Warszawy międzywojennej był stadion Wojska Polskiego, wówczas nazywany Stadionem Dowództwa Okręgu Korpusu I Wojska Polskiego w Warszawie imienia Marszałka Piłsudskiego. Popularny oczywiście Stadion Legii przy ulicach Czerniakowskiej, Myśliwieckiej i Łazienkowskiej. Jego przedwojenny adres zresztą był inny, na dzisiaj Legię kojarzymy z Łazienkowską, ale to był stadion niespełniający wymogów olimpijskich. Istniałaby konieczność budowy większego, także raczej tak samo brakowało chociażby hali widowiskowo-sportowej, takiej z prawdziwego zdarzenia, krytej pływalni dużej, czy na przykład sztucznego lodowiska. To akurat nie byłoby kwestią w przypadku igrzysk letnich, ale tej infrastruktury brakowało i raczej trzeba by ją było tworzyć od podstaw. To byłyby też na pewno bardzo kosztowne przedsięwzięcia, ale taką rękawicę chciał podjąć magistrat miasta stołecznego Warszawy w latach 30. pod rządami Stefana Starzyńskiego, często uważanego za najwybitniejszego włodarza stolicy. I tutaj pan wspomniał o takiej klamrze, rok 2044, stulecie powstania warszawskiego. A jeśli mówimy o tego typu klamrach, to należy powiedzieć, że w planach z lat 30. rozwoju Warszawy rok 1944 też miał być rokiem szczególnym. On miał być rok 25-lecia odzyskania niepodległości i planowano na tę okoliczność taką wielką krajową wystawę przemysłową na Saskiej Kępie, coś w rodzaju takiego polskiego Expo. Był jeden z trzech wielkich planów inwestycyjnych ekipy Starzyńskiego w ratuszu. Drugi zakładał budowę dzielnicy reprezentacyjnej, takiej ambasad, budynków użyteczności publicznej, luksusowego budownictwa mieszkaniowego na polu Mokotowskim. Najprawdopodobniej do 1948 roku ukończoną. To miał być taki urbanistyczny pomnik zmarłego marszałka Piłsudskiego. A trzecią w kolejności wielką inwestycją miała być dzielnica olimpijska. Uwaga, z powrotem projektowana na Siekierkach, czyli mieliśmy tutaj powrót do tych koncepcji Tołwińskiego sprzed 30 lat. I na Siekierkach ze stadionem reprezentacyjnym, wzorowanym na stadionie z Igrzysk w Berlinie z 1936 roku, miała ta dzielnica olimpijska powstać z myślą o Igrzyskach Olimpijskich najprawdopodobniej na 1952 bądź 56. Pierwszą wielką imprezą sportową tam miały być Mistrzostwa Europy w wioślarstwie, bo pierwszą przygotowywaną, w sporej części już zrealizowaną inwestycją był tor regatowy na wodzie stojącej, właśnie pomiędzy Jeziorem Czerniakowskim a Wisłą, i w roku 1941 miał już być gotowy jako arena Europejskiego Czempionatu Wioślarskiego.
1: To mówimy o tych wzniosłych ideach i tych wzniosłych wizualizacjach. Na ile one były realistyczne i czy może cokolwiek się udało, to o tym chciałbym porozmawiać w drugiej części naszej rozmowy, do której za chwilę wrócimy.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy na temat historycznych wizji Igrzysk Olimpijskich w Warszawie. No to powiedzieliśmy o tym Stefanie Starzyńskim, o którym często mówimy, że no był wybitnym gospodarzem naszego miasta. No i gdy o nim mówimy, to też często te wizje przyszłości miasta Warszawy jako miasta takiego bardzo rozwiniętego, światowego się pojawiają. Tylko na ile te wizje były rzeczywiście realistyczne i mogły zostać spełnione, gdyby no zachować oczywiście historycznie jakiś spokój geopolityczny i tak dalej, a na ile to było po prostu no marzenie, że Stefan Starzyński był takim wizjonerem, marzycielem?
2: Jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo w historii nigdy nie znamy alternatywnych scenariuszy z całą pewnością, tak? Możemy mówić o tym, co się wydarzyło, a jedynie gdybać i spekulować o tym, co się nie wydarzyło. Natomiast plany były niezwykle ambitne. Ja tutaj zacytuję takiego znanego warszawianistę Grzegorza Piątka, którego wywiad kiedyś czytałem, który zapytany o to, czy możliwe było w realiach II Rzeczpospolitej zrealizowanie zarówno tej wielkiej wystawy przemysłowej, takiego polskiego Expo w 1944 roku, luksusowej dzielnicy, właśnie takiej mieszkaniowo-reprezentacyjnej marszałka Piłsudskiego na polu Mokotowskim gdzieś do końca lat 40. i jeszcze olimpiady w Warszawie w latach 50. Wyraził się, że to by wymagało znalezienia znacznych pokładów ropy naftowej gdzieś pod powierzchnią mazowieckich piasków. Innymi słowy, no, wyraził się bardzo sceptycznie, biorąc pod uwagę ograniczone jednak możliwości stosunkowo ubogiej, głównie rolniczej, nie tak bardzo uprzemysłowionej II Rzeczpospolitej, czy jej stolica udźwignęłaby ciężar trzech aż tak wielkich inwestycji w relatywnie krótkim czasie. Ja te zastrzeżenia Piątka w dużej mierze podzielam. Natomiast gdyby jeden z tych trzech projektów otrzymał na różnych szczeblach samorządowych, państwowych zielone światła i był skierowany do realizacji jako priorytetowy, nie jest wykluczone, że miałby szansę. Drugą Rzeczpospolitą stać było na takie realizacje jak budowa portu w Gdyni, magistrali kolejowej z Górnego Śląska właśnie do Gdyni, czy rozbudowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. No to i pewnie zorganizowanie infrastruktury na miarę olimpijską też by nie przekraczało możliwości stolicy i całego tego państwa, ale wymagałoby właśnie no, skupienia tego przedsięwzięcia jako priorytet. Ile to wszystko miało kosztować, to trudno powiedzieć, bo zachowały się w archiwach jedynie fragmentaryczne kosztorysy, ale dzielnica olimpijska na Siekierkach, sama melioracja tego podmokłego terenu, wytyczenie arterii komunikacyjnych i przygotowanie toru wioślarskiego jako pierwszej inwestycji sportowej miało być kwoty rzędu 6 milionów ówczesnych złotych. Wydaje się niedużo, ale ówczesna złotówka miała zupełnie inną siłę nabywczą niż obecna. Dla porównania, największe inwestycje sportowe okresu międzywojennego w Warszawie, czyli Centralny Instytut Wychowania Fizycznego na Bielanach, obecna WF, i tor wyścigów konnych na Służewcu, one kosztowały między 12 a 15 milionów ówczesnych złotych, a tutaj sama melioracja, uzbrojenie terenu, wytyczenie komunikacji, pierwszy obiekt sportowy miałby kosztować już połowę tego. Mhm. Także pewnie kilkadziesiąt milionów złotych kosztowałaby ta dzielnica olimpijska, to byłaby gigantyczna inwestycja, no bardzo duże środki wymagałoby, żeby to zaangażować. Trudno powiedzieć, nie byłoby to całkowicie wykluczone, ale na pewno nie byłoby łatwo ten cel zrealizować.
1: Dzisiaj deweloperzy to zrobili za nich na Siekierkach. A czy którekolwiek z tych wizji chociaż fragmentarycznie udało się spełnić i nie wiem, dzisiejsza Warszawa ma coś w sobie sportowego właśnie z tych wizji około Igrzysk Olimpijskich?
2: Znowu nie tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Wprost, tak jeden do jednego, te plany zabudowy sportowej, taką monumentalną, o zasięgu międzynarodowym, infrastrukturą sportową na Siekierkach nie zostały wcielone w życie. Obecnie największą realizacją na Siekierkach jest oczywiście elektrociepłownia, więc coś ze sportem w żaden sposób nie związanego, ale myśl o tym, że Warszawa jest miastem na miarę gospodarza Igrzysk Olimpijskich, zakiełkowała na tyle skutecznie, że zarówno po II wojnie światowej w ramach odbudowy w pracowniach Biura Odbudowy Stolicy zupełnie poważnie rozważano co najmniej do 1947 roku budowę dzielnicy olimpijskiej w ramach całego wielkiego procesu odbudowy miasta. Nie przejmowano się tym, że to jest pomysł steczki Starzyńskiego wyciągnięty, jak i też już po upadku PRL-u w okresie transformacji ustrojowej w latach 90. w warunkach wolności ekonomicznej i politycznej niemal natychmiast pojawiły się kolejne projekty, marzenia o olimpijskiej Warszawie w roku 1992. Dwójka działaczy sportowych, niegdyś doskonałych szermierzy olimpijczyków, Ryszard Parulski i Wojciech Zabłocki, wystąpili z inicjatywą Igrzyska Olimpijskie Warszawa 2012 i przez lata 90. próbowali ją promować. Powstały różne robocze projekty. To już z tej koncepcji Warszawa 2012 dałoby się odnaleźć realny jakiś wpływ na przestrzeń miejską Warszawy i takie realne dziedzictwo. Także te pomysły Starzyńskiego, można powiedzieć, że one zasiały pewne ziarno, które troszkę wykiełkowało, a poniekąd kiełkuje dalej, bo to marzenie o olimpijskiej Warszawie, ono gdzieś w społeczeństwie jest i politycy, starając się odczuwać nastroje społeczne, co jakiś czas do tego nawiązują, jak chociażby prezydent Duda w 2023 roku, czy premier Tusk w roku 2024. Oczywiście to też jest sprawa bardziej złożona, bo z jednej strony wielu pasjonatów sportu marzyłoby o igrzyskach w Warszawie, ale też na pewno pojawiłoby się mnóstwo głosów sceptycznych, mówiących o tym, że to są duże koszty, które nie gwarantują zysków dla społeczności lokalnych, czy dla struktury miejskiej już po zakończeniu igrzysk, że sprawa jest bardzo złożona. Natomiast to, że sam ten wątek istnieje gdzieś w przestrzeni publicznej, pojawia się w debacie, to może jest takie długotrwałe dziedzictwo tych pomysłów czasów Starzyńskiego.
1: No dzisiaj pewnie też to byłyby zupełnie inne igrzyska olimpijskie niż te 100 lat temu. No inne dyscypliny sportowe, zapewne więcej tych dyscyplin, ale też inaczej trochę się je buduje, bo dzisiaj na igrzyskach olimpijskich dużo jest takich pomysłów, żeby po prostu robić infrastrukturę tymczasową i ją zwijać po tych zawodach. Jeszcze na ten temat porozmawiamy, więc zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: reklama.
1: Kupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
0: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: No i wracamy do rozmowy na temat historycznych wizji Igrzysk Olimpijskich w Warszawie. Powiedzieliśmy, że tych wizji było trochę, jednak tak bezpośrednio one się do dzisiejszej Warszawy nie odnoszą, lecz jest po prostu takie dziedzictwo kulturowe tego, że w ogóle o tym temacie rozmawiamy. A czy historia Warszawy i historia sportowej infrastruktury Warszawy jest bezpośrednim przełożeniem na to, jak dzisiaj słaba ta infrastruktura jest? Gdyby nie, rozumiem tutaj znowu trochę gdybanie, ale gdyby nie ta historia, to Warszawa właśnie mogłaby być no dorównującym miastem innym europejskim stolicom, a tak mamy to, co mamy, czyli mówimy o Igrzyskach Olimpijskich w mieście bez chociażby stadionu olimpijskiego.
2: Czy ta infrastruktura sportowa w Warszawie jest rzeczywiście taka słaba, to też zależy na to, jak to spojrzeć, bo czym innym jest sport wyczynowy, taki międzynarodowy, czym innym jest sport dla wszystkich. Myślę, że jeśli chodzi, nie wiem, o siłownie plenerowe, ścieżki rowerowe, jakieś tereny rekreacyjne, to nasze miasto jest stosunkowo nieźle nimi wysycone, mamy też bardzo dużo terenów zielonych, jakichś leśnych, parkowych.
1: Tak, chodzi mi o takie areny, na których już rozgrywane są jednak mecze typu, no nie mamy hali, która tak byłaby jakkolwiek reprezentacyjna. Nie mamy pływalni z trybunami właśnie pod kątem igrzysk i samego nawet stadionu olimpijskiego, bo stadion narodowy nie mógłby być olimpijskim.
2: W tej chwili nie mógłby być. Wymagałby tak gruntownej przebudowy, że w zasadzie należałoby go wybudować od nowa, bo on przy obecnym układzie nie zmieściłby bieżni lekkoatletycznej. Jest to historia pewnego długiego trwania w Warszawie, bo już w okresie międzywojennym w prasie bardzo utyskiwano, że na przykład brakuje hali widowiskowo-sportowej, gdzie walki bokserskie można byłoby urządzać przez cały rok, gdzie lekkoatleci mogliby trenować, gdzie właśnie tego typu wydarzenia mogłyby się odbywać. Nie było też na przykład sztucznego lodowiska wówczas w Warszawie. Do dzisiaj też brakuje nam w stolicy sztucznego lodowiska krytego, umożliwiającego rozwój łyżwiarstwa szybkiego. Więc mamy te historyczne jakby tradycje niedoboru pewnych obiektów sportowych i one na pewno nie ułatwiałyby współczesnych starań o igrzyska w Warszawie, chyba że o tych igrzyskach byśmy rozmawiali jako o igrzyskach zupełnie innych niż dawniej, czy takich dużo bardziej policentrycznych, których nominalnym gospodarzem byłaby Warszawa, ale które odbywałyby się tak naprawdę w całej Polsce. Wioślarstwo w Poznaniu, na torze Malta, kajakarstwo górskie w Krakowie, na torze Kolna, kolarstwo torowe w Pruszkowie i tak dalej, i tak dalej. Wtedy ta infrastruktura warszawska pewnie wymagałaby mniejszych inwestycji i niezależnie od ich historycznych i współczesnych jakichś bolączek, Warszawa mogłaby takiemu wyzwaniu sprostać. Ale czy to byłoby możliwe, to zależałoby od tego, do jakiego stopnia MKOL byłby skłonny coś takiego zaakceptować, kontynuować tą politykę rozproszenia i decentralizacji igrzysk. To na razie trudno jeszcze powiedzieć, na ile jest trwałe i w jakim kierunku będzie szło.
1: Mówiliśmy o tych wizjach, że one były przedwojenne i że chwilę po wojnie, gdy odbudowywano stolicę, to się pojawiało, a przez cały okres PRL-u nie było żadnej takiej wizji, bo PRL akurat mi się kojarzy z tym, że tam sport był pewnym sposobem propagandowym, więc może i właśnie Igrzyska Olimpijskie w Polsce by były takim pomysłem.
2: Ale trudno sobie wyobrazić takie przedsięwzięcie, które zyskałoby aprobatę Wielkiego Brata z Kremla. Jeśli w całym świecie komunistycznym gdzieś igrzyska, no to w jego sercu, w Moskwie odbyły się w 1980 roku. Zresztą na przykład Czesi i Słowacy mieli plany w latach 70. Igrzysk Olimpijskich w Pradze, ale one zostały zgaszone właśnie ze względów geopolitycznych. Także trudno sobie wyobrazić w okresie PRL-u takie plany. One się pojawiły właśnie po transformacji ustrojowej w latach 90. To była ta koncepcja paru i Zabłockiego, Igrzysk Nadwiślańskich, Warszawa 2012. I to były igrzyska już pomyślane inaczej niż te przedwojenne, jako nieco bardziej policentryczne, chociaż w ramach jednego miasta, czyli Warszawy, z czterema ośrodkami sportowymi na Kępie Potockiej, pływania i kolarstwa torowego, centralnym na terenie dzisiejszych Błoni Stadionu Narodowego ze Stadionem Olimpijskim i halą widowiskowo-sportową, w rejonie Stadionu Legii i Torwaru, z myślą o boksie, podnoszeniu ciężarów, zapasach, czy na przykład w finale piłki nożnej. I czwarty miał być pod skocznią, kompleks sportowy, między innymi służący pod skocznią narciarską, już nieistniejącą w Warszawie przy Czerniowieckiej, między innymi służący takim mało popularnym w Polsce dyscyplinom sportowym, jak chociażby baseball czy softball. Plany były, żeby te tereny były tymczasowo zagospodarowane i potem jakoś inaczej służyły warszawiakom po igrzyskach. To było wszystko pomyślane bardzo spójnie, natomiast nie przekuło się ostatecznie w oficjalną kandydaturę Warszawy w MKOL-u ze względu na brak uzyskania przez Parulskiego i Zabłockiego takiego jednoznacznego poparcia, szczególnie na szczeblu krajowym, ale i w przypadku nawet Polskiego Ruchu Olimpijskiego czy władz samorządowych ten stosunek do tych igrzysk nie był taki jednoznacznie pozytywny. Dominowało raczej przeświadczenie, że w latach 90. my jesteśmy po prostu za biedni, że Polska jest w zbyt trudnej takiej ogólnej sytuacji, żeby w tej chwili o igrzyskach marzyć. Natomiast koncepcja chociażby rewitalizacji brzegów Wisły, zbliżenia miasta do rzeki, zagospodarowania w ogóle Wisły w całym kraju, która pojawiała się przy tych projektach Igrzysk Nadwiślańskich, no potem stopniowo była realizowana, więc ich dziedzictwo w jakimś tam sensie istnieje. Centrum Olimpijskie w ogóle na Żoliborzu jest jedynym takim zrealizowanym pomysłem z tej koncepcji Igrzysk Nadwiślańskich Warszawa 2012. Więc coś nam z tych inicjatyw historycznych pozostało i być może będzie to jakimś zalążkiem czegoś ciekawego w przyszłości.
1: No, czyli widać, że dzisiejsza Warszawa jednak ma we krwi te Igrzyska Olimpijskie historycznie, więc może one kiedyś w końcu się zrealizują, czy w 2040 lub 44, no to jeszcze zobaczymy, zapewne w niedalekiej przyszłości to się okaże, czy w ogóle zgłosimy ostatecznie się do MKOL-u z tym pomysłem. A na temat historycznych wizji mówiliśmy z doktorem Kamilem Podszuskim z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kampus główny trwa do 13, więc powoli kończymy, ale jeszcze przyjdę do Was z jednym tematem.

0: nadal możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Sadzek gryn, szpan, jak ty Bóg szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie warta. Ani ojca, mama taka wariatka. Bóg nie gadał do gówniaka, aha. Nasza klasa miała hehe. Nie przepraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle mieć. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie, bo się prędzej nie poddałam. Dzierżę próżnię i śnie dzieje. Może śnieć się stanie treścią. Patrzę na jej warstwy ledwie.

0: Chce czy nie chce, solisz rany i nie czeźnie. Bo to flow jest tlenem bez.
1: Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej służyć.

Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego, które już w ten weekend 8 i 9 maja. Tym razem studenci UW będą bawili się na letniej scenie progresji. No i podczas juwenaliów wystąpią artyści, których możecie kojarzyć z naszej anteny, jak na przykład Hubert, Kosma Król czy Kacperczyk. No to są tam także osoby, których może my nie gramy, lecz ciężko ich nie znać, jak Żabson, Ewa Farna, Wilki czy Lemon, więc to już w ten weekend rozpoczyna się, że tak powiem, cykl takich studenckich imprez muzycznych, ponieważ w następny weekend, 15 i 16 maja, Politechnika Warszawska za to organizuje swoją imprezę, gdzie zagrają Kuban, Young Iggy, Problem, Białas, Enej czy Kombi. To akurat na stadionie Syrenki przy ulicy Albert 2, a jeszcze w następnym tygodniu Ursynalia, a więc impreza kolejnej uczelni, tym razem SGGW, 22 i 23 maja, gdzie także artyści jak Ruf Babicze, po prostu Kajtek, Mister Polska, Lady Punk, czy znani z naszej anteny Lordofon, więc maj stoi pod znakiem muzycznej zabawy studentów, niezależnie od tego, z jakiej uczelni jesteście. Na pewno coś dla siebie w Warszawie znajdziecie, bo także pozostałe uczelnie coś tam organizują. Czy to SGH, czy uczelnie prywatne także organizują swoje imprezy. To ostatnie, o czym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, więc dzięki wielkie za dzisiejszy program Campus Główny. Słyszymy się za tydzień, a oczywiście jutro od 11 kolejny Campus Główny. Dzięki wielkie. Kuba Łasicki, do usłyszenia.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty. This is your life! Right here, right now! Auto.

zdrowo. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: Może i spotkasz mnie przy flirtu snów, może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują w swym DNA. Może w food hallu w nudnej pracy zamówisz KZD i porcje, a może na ogromnych scenach, na festiwalach w całej Polsce. W nocnym autobusie nad ranem, na molo albo w jakimś barze, tam gdzie udawani artyści podpijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pasuje do mnie, choć pewnie bałabyś się podejść. Może ci kiedyś się odwiedzi, mi raczej nie w to szczerze wątpię. Nakręcę cię na mini TV, wyśpiewam tobie to pod oknem. Ani razu może nie widziałem jeszcze,
1: odkąd tu jestem.
0: Ani razu.

see your hands in the air real quickly.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

Cztery kroki noc, noc, teraz jest moc. No to uderzaj, dusa, kos, sąd na paradzienku. Stop, dobita na brejkowy grob. Północ, noc, teraz jest moc. No to uderzaj, dusa, kos, sąd na paradzienku. Stop, dobita na brejkowy grob. Północ, noc, teraz jest moc. No to uderzaj, dusa, kos, sąd na paradzienku. Stop, dobita na brejkowy grob.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak.

0: do przyszłości, dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas

reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy.

0: od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
3: Reklama.

jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

Zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odleczyć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

Minęła godzina 15, to jest normalnie o tej porze, Zosia Soboń, a już za moment trochę o filmach, które teraz zobaczyć można w kinie, o kulturze i o ciekawych wydarzeniach, które odbywają się dziś po południu i wieczorem w Warszawie. O 15.30 trochę ciekawostek i nowości ze świata akademickiego, serwis akademicki, a po 15.30 serwis motoryzacyjny, więc to do godziny 16 w Radiu Campus. Zostańcie z nami.

0: Kultura w mieście.
1: W kinach sporo nowości, no a jutro jak co piątek jeszcze kolejne nowe premiery przed nami. No i ja wybrałam kilka takich, które zbierają całkiem pozytywne recenzje. Pierwszy film to Sprawiedliwość owiec, czyli irlandzko-niemiecko-amerykańska produkcja w reżyserii Kyla Balda. I film opowiada o tym, jak ukochany pasterz zostaje zamordowany i stado owiec postanawia samodzielnie rozwiązać zagadkę tego morderstwa. Możemy przeczytać, że film ma w sobie dużo uroku, ciepła i łagodności. Godnego humoru. I choć historia o stadzie owiec próbujących rozwiązać zagadkę kryminalną brzmi zaskakująco, no to jednak w tym kontekście staje się bardzo naturalna. No ale tutaj możemy też przeczytać, że jest to alegoryczna przypowieść o cnotach i przywarach, strachu i poświęceniu, no i że daje radę również jako kryminał. Więc to Sprawiedliwość owiec. Ale do kin wchodzi jutro również Mortal Kombat 2, czyli film o tym, jak Johnny Cage dołącza do legendarnych wojowników ziemi, by w śmiertelnym turnieju stanąć przeciwko Shao Kahnowi, tyranowi z innego wymiaru, który pragnie unicestwić ich świat. No i tutaj amerykański blockbuster, duża produkcja. No i jak na razie na Filmwebie od krytyków ma 6-0. Krytycy są dosyć zgodni, no ale szóstka to nie jest wcale taka znowu zła ocena. Więc jeżeli ktoś lubi amerykańskie kino, Mortal Kombat 2 wchodzi już jutro. No i trzecia premiera, która odbywa się już jutro, to Leila, czyli film o tym, jak młody biznesmen z dobrego domu zakochuje się w kontrowersyjnej londyńskiej drag queen. Film brytyjski, reżyseria Amro Al-Kadi. No i tutaj na temat tego filmu możemy przeczytać na przykład, że jest to urocza komedia romantyczna. No i generalnie zbiera on naprawdę pozytywne oceny. Więc to trzy bardzo ciekawe i bardzo różnorodne propozycje, no bo Mortal Kombat 2, Sprawiedliwość owiec i Leila. Trzy premiery kinowe na jutrzejszy wieczór.

0: Już dzisiaj o godzinie 20 w barze Studio odbędzie się cykliczna impreza Imię Ojca i Syna, czyli impreza w kolaboracji Radia Campus z barem Studio. Imię Ojca i Syna to tytuł, który myślę, że zna większość słuchaczy Radia Campus. Jest to cykliczna audycja poświęcona refleksjom, jakie towarzyszą autorom tego programu podczas prezentowania godnej uwagi muzyki. Bazując na swoim bogatym artystycznym doświadczeniu, Rafał i Tymek Bryndal inspirują siebie wzajemnie utworami, które wywołują niebanalne emocje. No i szczęśliwym zbiegiem okoliczności, jak możemy przeczytać na wydarzeniu na Facebooku, ten duet pojawia się cyklicznie raz w miesiącu w czwartki w barze Studio. Bar Studio to też jest naprawdę fajna miejscówka w centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki, więc nie dość, że blisko do metra i naprawdę tak naprawdę w samym sercu miasta, no to jeszcze naprawdę miło się pobujać w takim otoczeniu do przyjemnej, fajnej muzyki. Imię Ojca i Syna, Radio Campus w kolaboracji z barem Studio od godziny 20 do 1.
1: Kultura w mieście.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
4: Jest 15.30. Emil Karwowski.
5: Serwis akademicki.
4: Właśnie rozpoczyna się protestacyjny obiad studentów w niedawno otwartym buffbarze w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jest to wyraz sprzeciwu wobec, jak zaznaczają organizatorzy, elitaryzacji Powiśla i całego otoczenia Uniwersytetu Warszawskiego. Zwracają również uwagę na postulat stworzenia taniej stołówki studenckiej zamiast buffbaru, który określają jako drogą restaurację dla turystów. To już kolejny wyraz studenckiego sprzeciwu wobec tego miejsca. Przed majówką, przy okazji otwarcia buffbaru, studenci zebrali się na miejscu również z postulatem stworzenia akademickiej stołówki. Dzisiaj startuje Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tegorocznym hasłem jest Biblioteka – otwierasz, odkrywasz. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie dzisiaj o 18:00 będzie miał miejsce wernisaż wystawy Niskonakładowa Wytwórnia Rycin nr 47. Będą na niej prace artystów skupionych wokół Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z kolei jutro o 17:00 spotkanie pod tytułem Muzyczna lekcja Gwary Warszawskiej. Tak o tym wydarzeniu mówił dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, dr Krzysztof Nierzwicki, w rozmowie z Maksem Walewskim.
6: Będziemy rozmawiali o tym, czy istnieje Gwara Warszawska, czy są jeszcze dzisiaj miłośnicy tego kulturowego zjawiska. Udział weźmie m.in. Heniek Małolepszy z zespołem, a więc jeden ze znanych warszawskich kultywatorów tej tradycji piosenki warszawskiej.
4: Cały plan wydarzeń, także tych obowiązujących w bibliotekach wydziałowych Uniwersytetu, możecie znaleźć na stronie BUW. Już dziś w Pałacu Czapskich w Akademii Sztuk Pięknych wernisaż wystawy Marka Eismonda Ślusarczyka, przedmiot którego nie ma. Pośmiertna ekspozycja twórczości artysty nie została jednak pomyślana jako klasyczna retrospektywa. Kuratorska opowieść prowadzić będzie nie chronologią, lecz sposobem pracy, który ujawnia się najpełniej właśnie teraz, gdy można spojrzeć na dorobek autora w perspektywie zamkniętej całości. Jak zapowiadają organizatorzy, każda sala to inny rytm, inne napięcie i inna temperatura koloru. Wernisaż już dziś o godzinie 19:00, a wystawę można będzie oglądać do 30 maja. Dziś mija rok od tragicznych wydarzeń na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy to student prawa zaatakował portierkę, która zginęła na miejscu, oraz ranił strażnika. Przy okazji rocznicy tej tragedii rektor UW, profesor Alojzy Nowak, podkreślił, że bezpieczeństwo wspólnoty akademickiej jest absolutnym priorytetem. Wymienił również podjęte przez ostatni rok działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na uczelni. Wśród nich jest powołanie Biura do Spraw Bezpieczeństwa, zwiększenie uprawnień strażników uniwersyteckich, a także ulepszenie monitoringu i wprowadzenie nowych procedur. Ubiegłoroczna tragedia była również przyczynkiem do zwiększenia działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelni w zakresie bezpieczeństwa. Więcej o tych działaniach przeczytacie w serwisie naukawpolsce.pl.
7: Same żydowskie.

0: Normalnie o tej porze.
1: Zaczynam motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu Jeep Avenger 2027. Samochód, który przecież jest produkowany w Tychach, czyli najbardziej polski z Amerykanów. Jeep Avenger 2027 pojawił się w Brazylii, a premiera europejska będzie dopiero za kilka tygodni. Oczywiście model, który tam zadebiutował, nie powstaje w Tychach, ale dzieli z europejską wersją większość elementów. Nowa wersja zwraca na siebie uwagę garścią zmian. Przede wszystkim pas przedni jest dużo ostrzejszy wizualnie i wygląda ciekawiej. Zmieniono też grill. Teraz charakterystyczne żebra Avengera są bardziej kanciaste, a także częściowo podświetlane. Sygnatura świetna wygląda podobnie jak w nowym Jeepie Compassie. Marka nie pochwaliła się zdjęciami wnętrza i tyłem tego samochodu. Warto za to zwrócić uwagę na kolor nadwozia. Nowy zielony odcień, nazywany Hawaii Green, będzie nowym symbolem tej marki, przynajmniej w mniejszych i bardziej modnych modelach. Brazylijska wersja tego modelu korzysta z dwóch jednostek napędowych. Obok znanej konstrukcji 1.2 Turbo jest tam także silnik 1.0, który generuje 130 koni mechanicznych. Ta konstrukcja dopasowana jest do zasilania etanolem, bardzo popularnym w tym kraju. U nas w gamie zobaczymy wersję elektryczną oraz z silnikiem 1.2 w wariantach oferujących od 100 do 145 koni. Na szczycie gamy nie zabraknie wariantu 4XE z napędem na 4 koła. Tylną oś napędza tam dodatkowy silnik elektryczny, a pomiędzy przodem a tyłem nie ma fizycznego połączenia, ale system działa całkiem dobrze. Miałem okazję sprawdzić i w kontekście małego miejskiego samochodu, który ma wyjechać ze śliskich powierzchni, sprawdzał się. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale przenosimy się wyżej, gdyż Cadillac zaprezentował nowy model i to bardzo europejski w swoim charakterze. Cadillac CT5 V Blackwing F1 Collector Series nie jest zwykłym pakietem stylistycznym z garścią dodatkowych emblematów. Amerykańska marka przygotowała limitowaną wersję swojego super sedana z okazji debiutu w Formule 1. Efektem ich działań jest jeden z najmocniejszych i najbardziej wyjątkowych modeli w historii. Pod maską pracuje dobrze znany V8 o pojemności 6,2 litra połączony z kompresorem. Cadillac tutaj zmodyfikował układ doładowania we współpracy z GM Motorsports. Nowa sprężarka zwiększyła moc do 694 koni mechanicznych, a moment obrotowy wzrósł do 912 Nm. No i tutaj robi się całkiem ciekawie. Z reguły Amerykanie łączą tego typu silniki z automatycznymi skrzyniami biegów, ale nie w tym przypadku. Każdy egzemplarz dostanie 6-biegową manualną przekładnię. Jak widać, samochody dla purystów radzą sobie teraz całkiem nieźle w Ameryce. Amerykański producent nie ograniczył się wyłącznie do podkręcenia silnika. Każdy egzemplarz F1 Collector Series otrzyma pakiet Precision Package. To zestaw zmian opracowanych z myślą o szybkiej jeździe na torze. W skład pakietu wchodzą zmodyfikowane elementy zawieszenia, karbonowo-ceramiczne hamulce, opony torowe. W standardowym wydaniu CT5 Blackwing taki zestaw stanowi bardzo kosztowną opcję, jednak tutaj trafi do wyposażenia seryjnego. Jest także sporo nawiązań do Formuły 1. Samochód jest w lakierze Midnight Stone Frost, tak jak bolid Formuły 1. Są także czarne oznaczenia na nadwoziu oraz szare zaciski hamulcowe. Powstanie tylko 28 takich egzemplarzy. Kolekcjonerzy podobno już ustawili się w kolejce, gdyż może to być dla nich rarytas. Producent nie ujawił jeszcze ceny tego modelu. Dla porównania standardowy CT5 V Blackwing wyposażony w pakiet Precision Package oraz pakiety karbonowe kosztuje 135 tysięcy dolarów. Wersja F1 Collector Series są przewidywania, że prawdopodobnie wyraźnie przekroczy 150 tysięcy dolarów. Jest to bardzo ciekawy samochód. Szkoda, że czegoś takiego nie możemy zobaczyć w Europie od żadnego z producentów. Może najbliżej tego jest BMW M3. Z kolei MG zaprezentowało swojego nowego SUV-a, który konkuruje ze Skodą Enyaq. MG S6 EV. W środku dostaniemy bogate wyposażenie, wentylowane fotele, panoramiczny dach o powierzchni prawie 2 m², rozbudowany system audio z 11 głośnikami, całość uzupełnia wyświetlacz HUD z funkcją rozszerzonej rzeczywistości. Nowy model stawia także na praktyczność, gdyż bagażnik ma 674 litry pojemności, a zasięg tego samochodu wynosi według WLTP 530 km, a to za sprawą akumulatora o pojemności 77 kWh. Moc? 362 konie mechaniczne. Przyspieszenie do setki w okolicach 5 sekund. Chińska marka postawiła na to, czego oczekują klienci. Na pokładzie pojawił się system One Pedal Driving oraz wydajny układ rekuperacji energii, który ma zwiększać efektywność jazdy po mieście. Mamy także 5 gwiazdek w teście zderzeniowym NCAP, a podstawowa wersja Exclusive, proszę bardzo, nietypowa nazwa dla wersji podstawowej, kosztuje 203 900 zł. Najmocniejszy wariant z napędem na 4 koła wyceniony został na 216 900 zł. Nowy MG S6 EV pojawi się w salonach dealerskich już w lipcu. A tymczasem ja wracam z najlepszym elektrykiem, jakim miałem okazję jeździć w 2026 roku i chyba w swojej historii. Mowa o BMW iX3. Zostańcie z nami na test.

Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a nowe BMW iX3 50 xDrive to samochód, z którym miałem okazję spędzić ostatni tydzień. Zaczyna się od 334 500 zł i na jednym naładowaniu potrafi przejechać według producenta do 805 km w zasięgu elektrycznym po mieście. Zasięg elektryczny WLTP ogólny to 740 km, a zasięg, który ja doświadczyłem, kiedy w Warszawie zmieniała się temperatura z gorącej na zimną, z zimnej na gorącą, to jest rzeczywiście 650 km i wydaje mi się, że to jest fenomenalny wynik, gdyż nigdy nie jeździłem elektrykiem, który rzeczywiście miał taki zasięg. To znaczy, było wiele samochodów, które deklarowało nawet większe zasięgi, ale później w praktyce, jak do nich wsiadałem, jeździłem nimi, jeździłem trochę po mieście, trochę po trasie, trochę przyspieszałem, trochę zwalniałem. Chciałem też sprawdzić wartości dynamiczne tego samochodu, włączyć masażek, wentylowany fotel, podgrzewany, wentylacji tutaj nie było, podgrzewaną kierownicę, uruchomić całe audio z milionem głośników, tak żeby posłuchać, jak to wszystko działa, przewieźć 4 osoby i zakupy. To zwykle ten zasięg był mniejszy. Tutaj, proszę bardzo, 650 km realnego zasięgu elektrycznego z jednego ładowania w samochodzie, który wygląda moim zdaniem fenomenalnie. On nawiązuje do nowej linii stylistycznej BMW i jest pierwszym modelem zaprezentowanym z tej oto linii, która nazywa się Neue Klasse. Mam nadzieję, że mój niemiecki jest tutaj poprawnie brzmiący. Samochód jest ładny, ma przeciekawe wnętrze, gdyż po wejściu do auta wita nas ekran, który się ciągnie z perspektywy kierowcy, jakby się chował pod maską. Na zdjęciach wygląda to szalenie nieintuicyjnie. Po wejściu do tego samochodu odnosi się wrażenie, jakby tak się zawsze jeździło. I że to jest możliwie najlepsze rozwiązanie technologiczne na to, żeby pokazać miliony informacji, które przecież zwykle są tuż przed kierowcą. Mamy tam naszą prędkość, mamy tam nasz bieg, mamy tam bardzo często nawigację, temperaturę na zewnątrz lub wybrane informacje, które chcemy znać o

0: Na zdjęciach wygląda szalenie nieintuicyjnie, jak coś przedziwnego. W rzeczywistości, jak się usiądzie w tym samochodzie, to jest szalenie intuicyjne. Ten system jest prosty, jest szybki. Możemy też na nim włączyć Apple CarPlay i Android Auto. Możemy zmienić temperaturę jednym kliknięciem. Większość funkcji jest dostępna od razu na zewnątrz i swoim wyglądem nie kuje w oczy. To nie jest tak, że cały czas mimowolnie spoglądamy na temperaturę, a w wielu samochodach tak jest. Oprócz tego mamy podświetlanie ambiente, mamy dużo miejsca z przodu i z tyłu, nawet dla mnie 1,90 m, ja usiadłem za sobą. Nie mogłem założyć nogę na nogę, ale spokojnie wyobrażam sobie komfortową podróż w tym samochodzie. I mamy bagażnik o pojemności 58 litrów z przodu, a z tyłu po złożeniu tylnych siedzeń mamy aż 1750 litrów miejsca do przechowywania różnego rodzaju naszych wybranych rzeczy. Także jeżeli byśmy chcieli coś przewieźć większego, to jest taka możliwość. Ale bagażnik podstawowy to około 510 litrów, co jak na dużego elektrycznego SUV-a nie jest złym wynikiem. Muszę powiedzieć, że po przejażdżce BMW iX3 jestem bardzo podekscytowany na to, co BMW wypuści dalej. Już miałem okazję być na premierze nowego BMW serii 7, który powtarza niektóre elementy stylistyczne wnętrza nowego iX3, ale w inny sposób. Jestem bardzo ciekaw tego, co BMW zrobi dalej, bo wypuściło samochód, który moim zdaniem powinien być hitem sprzedaży, czyli prawdopodobnie nim nie będzie, bo ilekroć jakiś dziennikarz się zachwyca autem, to później niewiele z tego wynika. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda to wnętrze, dosyć nie typowe, zobaczyć zdjęcia tego samochodu, to zapraszam na moje social media, możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcy. A ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
1: Normalnie o tej porze.

0: świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama.

0: W wiosennej ramówce kampusa jest kilka nowości, a jedną z nich jest program Macieja Buchwalda Sztuka dla Sztuki.
1: Normalnie o tej porze.
2: Idealnym gościem na pierwszy odcinek tej audycji wydał mi się Grzegorz Uzdański. Czy się czujesz bardziej pisarzem czy poetą? Czy to w ogóle nie ma sensu?
3: To jest
2: po prostu
3: bardzo trudne
2: pytanie różne
3: i ciężko powiedzieć. Na pewno teraz bardziej wychodzi mi bycie pisarzem w tym sensie, że jest bardzo proste zewnętrzne kryterium, które można uznać za potwornie płytkie, ale no jest, jakie jest, że teraz właśnie będę na dniach, jak to mówią, podpisywał umowę z wydawnictwem WAB na moją nową powieść IKEA. I to, a z kolei posyłałem tomik jakby wierszy do różnych wydawnictw i jakby nikt mi go nie wydał. W sensie jedno wydawnictwo odpisało, że jednak nie, ale parę wrzucało na stronę, a inne nie odpisały, co jest też klasyką w relacji pisarz bądź poeta, wydawca.
2: Ale udało ci się wydać książkę z pastiszami wierszy, tak. Czyli że tak powiem, fizyczną wersję twojego fanpage'a, nowe wiersze tak. Sławnych poetów.
3: To się udało.
2: I czy to było bardziej powodem do dumy, czy było ci smutno, że no, ale autorskich wierszy nie mogę wydać, mogę wydać tylko takie, znaczy to też są autorskie, ale tak. W sensie tych poważnych takich, mojej poważnej poezji wydać nie mogę i tylko muszę się ukryć tutaj trochę za komediowym kostiumem, żeby mogli poezję moją wydawać.
3: No, myślę, że jedno i drugie, ale oczywiście dużo bardziej do dumy, no bo ja też jakby... Gdyby to było tak, że bezpośrednio w przeciągu, nie wiem, tygodnia wyszły nowe wiersze oraz odrzucono mi ten tomik, to wtedy pewnie było, bym się, ale tak, to było, no ostatecznie ja bardzo jestem dumny i to, że to było parę naprawdę mega ważnych lat mojego życia, pisanie nowych wierszy, bo teraz to już jest w zasadzie taki projekt, który troszeczkę już podupadł, trochę się chyba wyczerpał, no ale między innymi dzięki temu poznałem was, czyli Klancyk i dużo rzeczy bardzo w moim życiu się zmieniło na lepsze, plus to była straszna frajda pisanie tych pastiszów, więc jestem z tego bardzo zadowolony i bardzo się cieszę, że to wyszło w formie książkowej. Ale to pytanie, czy jestem bardziej pisarzem czy poetą, to w sumie nie wiem, to też jest takie... To jest wszystko takie dziwne, nie? Bo te w przeciwieństwie do słowa komik na przykład, no to właśnie słowo pisarz i poeta jest takie strasznie w języku polskim i w tradycji polskiej takie strasznie jestem pisarzem.
2: A ty jest w ogóle to wielkie P. No właśnie, a ty właśnie może, bo to jest pytanie, czy potrzebujesz się określać, bo ja patrzę czasami na młodych ludzi. Nie, ale patrzę na ludzi, którzy są 20-latkami teraz, na przykład na aktorów młodych i co drugi z nich śpiewa. Tak. Albo jest jakimś artystą z innej dziedziny i oni mają naprawdę, że tak powiem, wyłożone jajca na to takie określanie się, że jestem aktorem, to nie mogę być, że... I nie muszą nawet sobie przypisywać żadnych takich etykiet, że jestem piosenkarzem, albo aktorem, albo komikiem, albo raperem, tylko po prostu robią te rzeczy. Mhm. I ja tak trochę z zazdrością na to patrzę, bo w moim pokoleniu wydaje mi się, że wciąż, a szczególnie w pokoleniu na przykład moich rodziców, bardzo była obecna taka potrzeba tożsamości przez, wiesz, od razu dosyć grube skojarzenie mi się pojawia, jak jestem na cmentarzu i ktoś w ogóle ma zawód wypisany na grobie. Tak. Zawsze mnie to zastanawia jakby, że jeszcze jak to jest takie wielki poeta, no to może ma to taki nimb, ale jak ktoś jest tak chemik, ma na grobie wypisane, to tak, dlaczego ten zawód macie tak określać?
3: Mogę się z państwem podzielić ciekawostką, proszę że bardzo. Franz Kafka ma napisane doktor Franz Kafka, no bo on miał faktycznie tytuł doktora, ale to jakoś bardzo śmiesznie wygląda.
2: Na grobie ma?
3: Ma na grobie. Doktor Franz Kafka.
0: To fragment audycji Sztuka dla Sztuki Maćka Buchwalda, a cała audycja do posłuchania w podcastach Radio Campus na radiocampus.fm.

0: Boże.
1: Jak codziennie w Warszawie dużo się dzieje, no i dzisiaj wybrałam kilka, a w zasadzie trzy wydarzenia, które zdaje się, że są godne uwagi. Pierwsze z tych wydarzeń startuje dzisiaj o godzinie 19 w hali Koszyki i jest to bezpłatny spektakl improwizowany kolektywu Śmiesznie w ramach cyklu Śmiech na hali. Grają Aleksandra Markowska i Piotr Gasik, których łączy improwizacja i mnóstwo wspólnych projektów. Spektakl startuje o godzinie 19 w pawilonie w hali Koszyki na antresoli na pierwszym piętrze. Wstęp jest bezpłatny, ale ten cykl Śmiech na hali cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc warto przyjść 15-20 minut wcześniej. Oprócz tego o godzinie 18 startuje wydarzenie Fundacji Off School z barem Studio o nazwie Do Stołu. Jest to fizyczny zapalnik do kontaktu i bunt przeciwko współczesnej znieczulicy, czyli właściwie po prostu na placu centralnym pod barem Studio staje wspólny stół. Od 18 do 20 można sobie przy tym stole porozmawiać, wymienić się myślami w miłej atmosferze, a po godzinie 20 rusza wspólna dyskoteka i muzyka. Tutaj w ogóle jest bardzo ciekawa rzecz napisana w tym wydarzeniu na Facebooku, wydarzenia do stołu, że jest to wydarzenie, które jest inspirowane tym, co działo się w Hiszpanii w 2025 roku, kiedy słynny blackout sprawił, że ludzie zamiast w ekrany w końcu spojrzeli na siebie i wyszli na ulicę. I faktycznie pamiętam to, jak po prostu zamiast panikować, Hiszpanie zaczęli po prostu wspólnie spędzać czas. Więc na tym polega generalnie wydarzenie Do Stołu, które będzie tylko trwało 2 dni, bo od dzisiaj do jutra. No oprócz tego w Kinie Kultura o godzinie 17 do 23 odbywa się Movie Night. Będzie można zobaczyć 3 filmy, Chleb i sól, drama i Niebieska linia. I jeśli słuchają teraz jacyś studenci Uniwersytetu Warszawskiego, no to dobra wiadomość dla was, bo dla studentów UW wstęp jest zupełnie bezpłatny. Pierwszy film startuje o godzinie 17, drugi o 19, a trzeci o godzinie 21. Więc to 3 propozycje wydarzeń. Śmiech na hali w hali Koszyki, Do Stołu oraz Movie Night w Kinie Kultura.

Spełni świat zamknąć w swoich dłoniach. Ironia, ta planeta to przecież sama woda, taka wielka kropla. Spróbuj zmieścić to wszystko w swoich wielkich oczach. Spróbuj uchwycić człowieczeństwo, miłość, nienawiść. Życie i morderstwo to takie ludzkie. Spróbuj zrozumieć innych myśli, czy w oczach innych jesteś równie zajebisty. Wiem, kierują nami władza i pieniądze.

0: AAA Auto teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Hej, Kea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
3: Autopromocja.
5: Jest 16.31, Emil Karwowski.
3: Akademicki Radio Campus.
5: A w wiadomościach powiemy o nowym pomyśle prezydenta Nawrockiego, tragedii w Austrii oraz o sukcesie stołecznych siatkarzy.
3: Wiadomości.
5: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi konkretnie o Zielony Ład i ETS. Posłuchajmy, co o referendum powiedział prezydent Nawrocki.
6: Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
5: Jak dodał prezydent, senacka zgoda na referendum będzie wyrazem szacunku dla głosu obywateli. Z kolei brak zgody decyzją, którą obywatele również ocenią. Wniosek prezydenta skomentowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która stwierdziła, że postawione pytanie ma w sobie zawartą tezę i nie traktuje ono obywateli poważnie. Zgodnie z wnioskiem referendum miałoby być przeprowadzone 27 września tego roku. Co najmniej 3 osoby zginęły pod restauracją w Linzu w Austrii. Do strzelaniny doszło dziś około 13.30. Gazeta Kronenzeitung przekazała, że starszy mężczyzna otworzył ogień do swojej żony i córki, a następnie targnął się na swoje życie. Austriackie służby poinformowały, że broń udało się już zabezpieczyć i zapewniły, że nie ma zagrożenia dla ludzi. Tramwajarze rozpoczęli pracę na Puławskiej. Dziś w nocy wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa wygrodził jeden z dwóch pasów do skrętu w lewo z Waryńskiego w Goworka. To pierwszy etap zmian w czasie regulacji krawężników. Kolejne zmiany wprowadzane będą tydzień po tygodniu, licząc od dzisiaj. Wszystkie powinny zakończyć się do czwartku, 11 czerwca. Harmonogram zmian na skrzyżowaniu znajdziecie w serwisie Info Ulice Warszawa.
3: Sportowy kampus.
5: Brąz zostaje w stolicy. PGE Projekt Warszawa pokonał Asseco Resowie Rzeszów, zamknął serię play-off i oficjalnie został trzecią siłą plus ligi w sezonie 2025-26. Stołeczni siatkarze weszli w mecz zdecydowanie i ofensywnie, ostatecznie wygrywając go 3-0. To jednak nie koniec zmagań w tym sezonie. 16 maja zawodnicy projektu zagrają przeciwko Perugii w półfinale Ligi Mistrzów.

pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.

0: Też macie takich ludzi w pracy, co przychodzicie wcześniej, wszystko robicie, a oni przychodzą na gotowe? Obdarta ławka i tartanowy zapłon. I potem jeszcze mówią, o tu coś muszę zrobić, tam coś muszę zrobić. U nas takich nie ma.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kasia Wojtasik
1: i Kamil Michałowski.
0: Ja to BSK i kiedy byłem, ale to House, jedynka.

0: Tu łączą się wiele rzeczy, które bardzo dobrze znacie.
1: Nie będziesz mógł spać w nocy.
0: Tekst, który zapewne większość z was kojarzy, czyli Refleksje. Głos wybitny pana Andrzeja Dąbrowskiego. No i Rudy Schubert. No prawie Groovy Schubert remix.

0: Coś to się rozpędzi, czy taką będziemy z tą trąbeczką tutaj? A, rozpędziło się.
1: Alternator. 228 27 72 05 na końcu do godziny 19. Jesteśmy z wami dzisiaj.
0: No tak, znając nas to pewnie do 18.50, no tak, ale no, możemy tak założyć, że okolice.
1: Trochę wcześniej się zerwiemy i będziemy też mówić o tym, co będziemy robić
0: w weekend.
1: W weekend.
0: Kamil, ale nie wiem, czy kogoś to interesuje tak naprawdę.
1: Powinno to
0: My
1: interesować państwa, ponieważ ale... będziemy mogli kogoś zaprosić też.
0: Tak? I będzie mógł robić to samo, co my w weekend.
1: Będzie mógł.
0: Wow. No. To super.
1: Halo.
2: Halo.
1: Cześć.
2: Jedyneczka razy trzy.
0: Myślałam, że razy pięć, pomyślałam sobie, jaki to będzie wielki.
2: No może być pięć, nawet dziesięć, bo ten dwójeczka to tak zamula strasznie, a tu trzeba energii trochę.
0: Podobno się rozkręca, może jak dzwoniliście, to się rozkręci.
1: Spokojnie, spokojnie, zaraz się rozkręci.
2: Tak, jeszcze trwa ten kawałek, tak? I się rozkręci, 15 minut później. No ale jedyneczka trzy razy na pewno.
0: Poszło.
1: Dobry.
0: Dziękujemy.
1: Dzięki, hejo.
2: Buziaki, pa.
1: Kurczę, właśnie sobie uświadomiłem, że dożyjemy kiedyś czasów, kiedy powiem komuś, spokojnie, jeszcze się rozkręci, ktoś nie załapie, o co chodzi.
0: Tak może być.
1: No, to dopiero będą czasy.
0: Halo.
3: Cześć. Halo.
0: Cześć, halo. Witamy.
3: My też na jedyneczkę. Ile? Dwie osoby. A, tutaj zmiana zdania, to dwójeczka, za Michałem zagłosujemy, zaufamy w takim razie, to na dwójeczkę.
0: Dobrze, czyli ty też zmieniasz zdanie.
3: Tak, też zmieniam.
0: Bo młodzież była zdecydowana od razu, że na dwójkę.
3: Zdecydowanie, no to tak, no to ja też nie będę się bała nowych rzeczy, trzeba próbować, to przekonajmy się, co pod tą dwójeczką tam
0: dobrze
3: się kryje.
0: Powiem, że namieszaliście w głosowaniu, ale w takim dobrym sensie, no bo coś tu się jeszcze... Sytuacja się napięła, ale się na pewno jakoś rozwiąże.
1: Sytuacja nie jest wyklarowana, tak.
3: Cała ja.
1: No dobrze, a gdybyś mogła sobie wybrać coś z anteny Radia Campus, artystę, artystkę, zespół, to co by to było?
3: No taki lececzek, może coś jakieś Peggy Gou albo coś takiego, tak żeby było miło i przyjemnie.
0: O, dwa razy nie trzeba chyba nam powtarzać.
1: Nie, o Peggy Gou. Ale że w sensie Peggy Sue nie wyszła za mąż, tak? Myślowi, co to ci chodziło?
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Właśnie takie letniaczki.
1: Dobra.
3: Wesołe.
1: Dzięki, pa.
3: Pa.
1: A, nie będę mówił. A mamy.
0: Mamy? Mamy, a kto tam to grał? Bo to widać czasami.
1: Nie wiem. Nic mi to nie mówi, szczerze mówiąc.
0: Spółka akcyjna.
1: Ale nie wiem, czy to nie jest jakiś jeszcze za przeszłych archiwów, szczerze mówiąc.
0: Może być.
1: Może tak być, no.
0: Dzień dobry.
4: A siemano, co tam w czwartek? Klasyk czwartkowy słyszę.
0: To prawda i klasyk po stronie słuchaczy też. Słyszymy.
4: Chyba z 15 lat cię znamy, albo i lepiej już to.
0: No, mogłoby tak być.
4: Tak jak ktoś mi mówi teraz, pierwszy raz się dodzwoniłem, o, niedawno słucham, no to się czuję strasznym dinozaurem, kurde.
0: Ale cieszy nas, że są ciągle nowi, którzy dzwonią pierwszy raz, słyszą pewnie pierwszy raz.
4: No to jest cała sól i chciałbym powiedzieć, że jeśli słuchacie w Paryżu, a PSG w finale Ligi Mistrzów, to sobie włączcie 4 20 7 20. Jeśli jesteście w Niemczech, a tam Mainz chyba też walczy o Ligę Europy, czy tam konferencji, to Sieben und neunzig komma eins. Jeśli w Hiszpanii, tam dobrze Rayo Vallecano chyba idzie w tych europejskich rozgrywkach.
1: Dobra, ty,
4: to włączcie sobie
1: North London Forever, już mi to daj spokój z tymi.
4: Naprawdę, a jeżeli w Holandii jesteście, żadnej takiej nie ma drużyny w półfinałach, Sieben und neunzig komma eins. A jeżeli we Włoszech, bo tam na pewno już Inter wygrał po któryś raz Scudetto sięgnął, to 97.1. A jeżeli w Budapeszcie jesteście, to Kilen Sven Het Eges Ech.
0: Ja bym jeszcze... Ja bym chciała jeszcze jednego posła zacytować.
1: Powiem tak, zaimponił, co?
0: Tak.
1: No.
4: Zaimponił, poczekaj, to nie koniec, jeśli jesteś w Yokohamie albo na wyspie Honsiu. Kyuju nana ten ichi. Kyuju nana ten ichi. Dwa razy powiem, żebyście się uczyli języków jak Andy i wymowa jest piękna wtedy.
1: No
4: może
1: dobra.
4: Nie idealna,
1: a
4: ale
1: głosujemy
4: jak na pierwsze...
1: coś?
4: Tak, co tam było w menu?
1: BSK albo Andrzej Dąbrowski.
4: Ichi na jedynkę.
1: Ichi.
4: Na edź po węgiersku, jeden.
1: Dobra. Dzięki, pozdrawiamy.
4: Thank you. Pozdrow dla regularców wszystkich, Max, Wiaczesław,
1: wiadomo,
4: Marta Taksi,
1: dla nich
4: Patrycja
1: wszystkich.
4: In the rest of the team.
1: Elo. Dawaj, bo tam coś, ktoś tu też pisze na WhatsAppie. Można.
0: A gdzie jest WhatsApp? A
1: tu, no. Co to ktoś pisze?
0: Są też tacy, którzy słuchają od zawsze, a nigdy nie dzwonili. Ja to rozumiem.
1: No, pan Daniel. Pozdrawiamy pani Danielu.
0: Tak,
1: ale można
0: tak
1: też zadzwonić. To nie jest tak... Człowiek nie jest taki, żeby nie zadzwonił, no.
0: Ale z drugiej strony, jak to przekracza...
1: Nie, no jakieś... tak, wiadomo, no to nie jest też... No. Nie jest też to... must have.
0: Zdążymy jeszcze jeden?
1: Tak, dawaj.
0: A to witamy serdecznie.
5: Hej, bonjour z tej strony. Jakie przypomnicie, jakie były propozycje?
0: BSK i ich wersja Kiedy byłem małym chłopcem, albo Andrzej Dąbrowski śpiewający Refleksję
1: PZ-a.
0: W remiksie Gruwiego Schuberta.
5: To dwójeczkę poproszę w takim razie.
1: Dobrze, a z czym jest pączek?
5: Ciastem chyba.
1: Z czym? No bo to
0: w środku.
1: Co w środku?
0: Ulubiony pączek.
1: Taki, że taki twój najulubieńszy, to co musi mieć w środku?
5: Klasyk z różą.
1: Z różą.
5: Najbardziej
1: tak, szanujemy. Klasyka. Dzięki.
5: A mogę tylko poprosić o kawałek?
1: Byle dobry, no.
5: Był taki, leciał u was późnym wieczorem, który wgniótł mnie w fotel. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale wykonawca to był Wojciech Sobura.
0: A, mamy takie rzeczy.
5: Macie takie rzeczy.
0: Tak jest.
5: To tak tylko zostawiam na później i dziękuję, że czekaliście.
0: Super, hej. Dzięki, a my notujemy. Pozdrawiamy.
1: Pa.

0: Kasia mówi, weź daj te takie disclosure jak z Rio.
1: No nie widzisz tego?
2: Widzę.
1: Tego karnawału? Ale gdybyście chcieli gdzieś znaleźć ten utwór, to proszę nie wpisywać Rio de Janeiro, tylko Energy.
0: Jest to jeden z moich rozgrzewkowych numerów, jak idę biegać.
1: Tak?
0: No,
1: już
0: super,
1: jest taki,
0: super
1: już siada. Bym powiedział, że taki dla rozgrzanych już ludzi.
0: No taki na końcówę, no. Taki już motywacyjny, przed robotą, która jest do zrobienia. You should feel invincible. Powerful. Strong. Look.
1: Oczywiście.
0: Coś tam, you should cross the line, you have never been. Taki ten motywacyjny kawałek. Alternator. Więc jeśli chodzi o moją miłość do Brazylii i do Rio de Janeiro w szczególności, to niewiele trzeba mi powtarzać. Dobrałem do tego bajanę. Choć bajana akurat to określenie stosowane

0: tak by pasowało, nie? Bajana, Bahia. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Proszę tego nie powtarzać. Choć dzisiaj zdarzyło mi się po portugalsku do pani powiedzieć w naszej ulubionej lodziarni.
1: Naprawdę? Alternator. 228 27 7205.
0: Można
1: dzwonić, ale można też pisać i to się właściwie dzieje, ale podamy numer 886-971-971.
0: Można i na WhatsAppie państwo piszecie tak głównie.
1: To prawda.
0: Co? No tak, tak, dawaj, dawaj. Halo! A, czekaj, tu. Halo!
2: Halo, halo! Mordo. Słychać mnie? Słychać mnie?
1: Słychać.
2: Super, super. Dużo się dotrykałem do was.
0: Ano.
2: Po pierwsze, chciałem zagłosować na ten szczęście ze Start na jedynkę. I jeszcze powiedzieć, czy macie może wreszcie w oryginale puśćcie to.
0: No już jak mamy tak, to nie puścimy w oryginale.
2: No jak nie? Macie na pewno.
0: No normalnie.
2: No a tutaj na dwójeczkę głosuję teraz, co była, nie?
1: No dobra. I proszę, dwie pary za jednym
0: dzięki,
1: razem. Dziękujemy.
0: No i co? A pytają państwo o co państwo pytają?
1: Oj, pytanie zadane zostało newralgiczne.
0: No tak, pytanie zostało zadane.
1: Gdzie to jest to pytanie? Tu.
0: Czołem jaka to lodziarnia? No drodzy państwo, no my tu no nie możemy za bardzo. Aczkolwiek, no, żeby tak nakreślić charakterystykę, o wiem, jest szkoła na ulicy, co?
1: No nic, no, że akurat no o szkole pomyślałeś, tam jest tyle charakterystycznych punktów.
0: No ale to będzie zbyt skomplikowane, jakby będziemy rzucać innymi newralgicznymi punktami, a tu będzie tak, że może, bo jak powiem elektrownia po Wiśle, to państwo bardzo szybko zlokalizują i to nie będzie duży challenge, a ja uważam, że to jest na tyle wybitna lodziarnia, że to jednak trzeba się, że jak chcecie zjeść nasze ulubione lody, to trzeba się postarać. Jest szkoła przy ulicy Drewnianej. I na ukos od właśnie szkoły przy ulicy Drewnianej znajduje się nasza ulubiona lodziarnia, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Nie słychać nas tam niestety, ponieważ...
1: I nie mamy rabatów.
0: Ponieważ pan właściciel, mimo że jesteśmy tam na tyle często, że już chyba nas znają, bo pan właściciel chyba jest straight original from Italy.
1: Może tak być.
0: Tak wygląda.
1: Tu jakaś miła osoba czeka, aż my skończymy
0: tak?
1: gadać. Tak?
0: A, to dawaj, bo mamy minutę.
1: No to
0: jeszcze.
1: Zobacz, to ty.
0: Halo!
3: Dzień dobry, czekam grzecznie.
1: Bardzo grzecznie w ukryciu. Ja już myślałam, że Kamil wyciszył, a tutaj...
0: Jak wuja się z lodami odpali, to jest koszane, no przepraszam. Już, the stage is yours.
3: Ja tak, po pierwsze głosuję na jedynkę, a po drugie to po prostu Andy, uwielbiam go i jak będzie w Warszawie, to ja od razu idę z nim na kawę. O,
1: umówione. Jak takich, wy się teraz znajdziecie?
0: Takich rzeczy nie mówi się na głos na tej antenie, ale no poszło, no. Poszło.
3: No i dobrze, to jest jeden głos na jedynkę.
0: Dobra.
1: Zapisujemy.
0: Dzięki, pozdrawiamy. Tak. O, widzisz, ktoś tutaj potwierdza.
1: Uderz w stół.
0: Właściciel to Luka i jest Włochem. No
1: super.
0: Widzisz, są ludzie, co wiedzą lepiej niż my.
1: Halo?
0: Czy następny raz go spotkamy?
2: Andy, zawstydzony, nie wiem co powiedzieć.
1: Rzadko się to zdarza, Andy, żebyś nie wiedział co powiedzieć, co?
2: Zaraz wrzucę post na kampus grupę, jeśli poprzedniczka, niestety nie słyszałem imienia, więc przepraszam. Jak wie, na którą grupę się udać, to zaraz wrzucę post, niech się odezwie na fejsie.
0: Dobra, dawaj, bo 10 sekund zostało.
2: Dzięki, na dwójeczkę. Miło, dobra. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam.
0: Ejo. Ktoś pisze, że dzięki zna, pycha. No, złego byśmy wam nie polecali, także wiecie, znak jakości Radia Campus, stemplujemy. Coś chciałem powiedzieć, i nowe smaki weszły, bo mieliśmy nasz ulubiony smak tiramisu.
1: Cukrowy, chłopie, opanuj
0: zniknął.
1: Się.
0: Zniknął, a przy jaki dzisiaj jadłaś?
1: Dwa zjadłam.
0: Ja też zjadłem dzisiaj dwa.

0: czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Reklama. Jest 17.30, Emil Karwowski.
5: Akademickie Radio Campus.
4: A w wiadomościach nowe informacje w sprawie śmierci Łukasza Litewki. Powiemy również o ministerialnej inicjatywie fact-checkingowej, a także o kolejnej fazie Orlen Basket Ligi.
5: Wiadomości.
4: Prokuratura chce, by podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, trafił jednak do aresztu. 57-letni mężczyzna wyszedł na wolność 28 kwietnia, po tym jak wpłacona została za niego kaucja w wysokości 40 tysięcy złotych. Zażalenie prokuratura złożyła już dzień wcześniej, a prokurator Bartosz Kilian z zespołu prasowego sosnowieckiej prokuratury stwierdził, że możliwość pójścia do więzienia nawet na 8 lat może spowodować, że podejrzany poczuje się zmotywowany do tego, by ukryć się lub uciec przed organami ścigania. Prokuratura, która wciąż gromadzi materiał dowodowy, poinformowała, że zażalenie na decyzję sądu zostanie rozpatrzone przez sąd 12 maja. Telewizja Polska, Polska Agencja Prasowa i Polskie Radio powołały dziś inicjatywę Sprawdzam To. Szczegóły przedstawi Barbara Witan.
6: Projekt wspierany przez Ministerstwo Cyfryzacji został powołany, by walczyć z szerzącą się w internecie i mediach dezinformacją. W ramach współpracy powstanie m.in. portal sprawdzamto.pl, którego redakcja będzie zamieszczała newsy, analizy i raporty demaskujące metody manipulacji w mediach. Portal ma wystartować już w maju. W planach są także programy fact-checkingowe Telewizji Polskiej.
7: Dezinformacja to dzisiaj problem nie tylko komunikacyjny, ale systemowy. Osłabia państwo, doprowadza do sytuacji kryzysowych. Musimy z nią walczyć za pomocą też wszelkich dostępnych metod, dlatego cieszę się z inicjatywy mediów publicznych, bo sprawdzam to szansa na to, że wszystkie media publiczne razem działając będą przeciwdziałały dezinformacji.
6: Mówił o natłoku informacyjnym Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Odwołał się też do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego ze stycznia o zawetowaniu nowelizacji ustawy, która miała zwiększyć nadzór treści na platformach społecznościowych.
7: Cały czas musimy prosić platformy o to, żeby treści nielegalne zdejmowały i to platformy decydują o tym, czy do takich próśb się zastosują. Ja chciałbym, żeby w Polsce było prawo, które pozwala z automatu ściągać takie treści. Mam nadzieję, że do pana prezydenta te argumenty dotrą i nie będzie nam przeszkadzał, żeby systemowo walczyć z dezinformacją.
6: Dodał minister Gawkowski i apelował o szczególną uwagę w sieci.
4: Już w niedzielę rusza kolejna edycja akcji Eko Poukładani, podczas której mieszkańcy mogą zrobić coś dobrego dla planety i swoich balkonów, ogrodów czy parapetów. Zasada jest prosta. Ty przynosisz elektrośmieci, baterie, odzież i tekstylia, a w zamian dostajesz sadzonki roślin. Akcja odwiedzi trzy warszawskie dzielnice. W tę niedzielę Wawer, 16 maja Włochy, a tydzień później Bemowo. Roślin do wyboru będzie mnóstwo, pełną ich listę znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. Podobnie z wykazem przedmiotów podlegającym wymianie.
5: Sportowy kampus.
4: Zakończyła się główna faza Orlen Basket Ligi. Rzut oka na tabelę i widzimy dwie warszawskie drużyny w czołówce. Legia skończyła rundę jako lider, a na piątym miejscu znalazły się Dziki Warszawa. Pora więc na playoffy. W ćwierćfinale Dziki zagrają z Treflem Sopot, pierwszy mecz za tydzień na wyjeździe. Z kolei Legia swojego rywala w 1/4 finału pozna w niedzielę i również zagra z nim za tydzień, tylko że w Warszawie.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: No zapytaj.
2: Jaki to zespół?
1: Wiem, czy zdarzył się alternator bez Gorillaz?
2: Czwartkowy. Jakiś się zdarzył, czwartkowy nie.
1: Jest to zdanie nieprawdziwe.
2: Ale też
1: bardzo blisko bliskie prawdy. Gorillaz Stylo 1.

0: Szanowne moje koleżanki i koledzy z pracy zafundowali mi kiedyś taki winyl na urodziny, który ostatnio sobie odgrzebałem.
1: I to ten jest winyl?
0: No, ty byłaś tą koleżanką, nie pamiętasz?
1: Wiem, ale...
0: Skandal!
1: Nie pamiętam, przyznaję.
0: Było to tuż po mojej rozmowie z zespołem Jungle, a raczej z połową zespołu Jungle. Bo ja nie mam aż takiej fazy na nich, ale lubię. Ale była okazja, to człowiek nie jest taki, żeby sobie z Jungle nie porozmawiał.
1: Jak jest, prawda?
0: Back on 74.
1: A będzie nowa płyta Jungle.
0: No.
1: W sierpniu.
0: No. Będzie. Może znowu będzie szansa, bo nie aż chyba teraz za duzi, co?
1: Żeby co?
0: A może.
1: Żeby porozmawiać.
0: A porozmawiać?
1: Kamil.
2: Alternator.
0: Co?
1: O, nie urośli, ale ty też urosłeś od tego czasu. To już ten spotkanie na szczycie mogłoby być.
0: Daj spokój. Wszak to może trochę tak.
1: Nie G20, tylko takie G2 radiowe. No.
0: A, dzień dobry.
1: Za wcześnie, teraz dzień dobry. Teraz witaj, Kamil, witaj.
0: Witam.
1: Uf, powitany. Siema. Słuchacz.
2: Z tej strony Janek.
1: Mhm.
2: I nie wiem, zagłosuję może na dwójkę.
1: A skąd ten dylemat, na co głosować?
2: No bo to są bardzo dobre utwory.
1: A, bo myślałam, że wręcz przeciwnie, że żaden ci się nie podoba.
0: Teraz urosłem, Kasia, jednak jak ja wybrałem dwa utwory i oba dobre, to no. Dopiero urosłem. No.
1: To już sami do ciebie zadzwonią, żeby porozmawiać. Janek.
2: Mamy jakieś te propozycje?
1: Tak. Zwłaszcza, że imieniny się zbliżają.
2: A, ja nawet nie pamiętam szczerze, kiedy mam.
0: Wczoraj było Filipa.
2: Ja chyba mam w czerwcu na świętego Jana.
1: No, tam ja zawsze mylę, czy 22, czy 23, ale jedno z tych.
2: To nawet ja nie wiem co. Tak, propozycje.
1: Myślę, że w słowie...
0: Radzimy się zainteresować, bo to wiesz, no człowiek nie młodnieje, już pora zacząć myśleć o tym, że trzeba będzie kiedyś obchodzić imieniny, no.
2: No właśnie tak słyszałem, że jak już się jest starszym, to się obchodzi tylko imieniny.
0: No. Dobra, co z tą propozycją? Dawaj.
2: Kendricka.
0: Dobra. Słuchałem wczoraj Kendricka.
1: Tak? Ale jest jakiś tutaj faworyt z utworów, czy wszystko jedno?
2: Wiem, że jest King Kunta.
0: Jest.
2: Ale może coś innego tym razem.
0: Dobrze.
1: To napiszę nie King
0: nie
1: Kunta.
0: Nie King Kunta. Dobra.
1: Dzięki.
0: Dzięki. I na przekór mu damy.
1: Tak?
0: Halo!
3: A, witam. Tu Grzegorz.
1: Witam, Grzegorz. Grzegorz.
3: No, już prawie pod parkingiem, także jeszcze się z wami złapię.
0: A jaka dzielnica?
3: A Jelonki.
1: Jelonki.
0: No, kusi, żeby zapytać, no.
1: No. Czy co?
0: Czy biegają?
3: Kilka się widruje.
0: Ale dajmy spokój.
1: Nie, no. Teraz raczej inne zwierzaki, mniejsze,
0: ale też mogą posiadać ten...
1: Kopyta posiadają.
0: Kopyta to tak, ale chciałem powiedzieć, że coś wystającego z okolic okołopyszcznych.
1: No,
3: jak jeżdżą rano w stronę Babic, tak to mogę nazwać, starych Babic, to na polach mijam takie ładne właśnie jelonkowo-saronkowe takie stada takie, bo teraz tam jeszcze są takie miejsca, gdzie jeszcze jednak nie ma bloków.
0: Jeszcze.
3: O dziwo. I gdzieś tam sobie rano wychodzą na śniadanie i tak sobie dzwoni, i tak sobie nieraz popatrzę, bo tak naprawdę są całkiem blisko i się prawie nie boją.
0: Hmm.
3: Nie są to dziki, tylko takie bardziej właśnie z rodziny jeleniowatych. Także jeszcze trochę tej natury mamy.
1: To prawda.
3: Po tej stronie Wisły. No co? Kiedy najdę dwójeczka, bo to ładnie plumka.
1: Proszę bardzo.
3: Ja mam fajran.
1: Ale plumknął, słyszeliście?
0: A, widzisz, przepraszam, bo chciałem tak... Czułem, Grzegorz, że to się zbliża i nawet byłem przyszykowany, żeby wyłączyć mikrofon, ale niestety Kasi mikrofon czasem się zacina. I to był właśnie ten moment, kiedy wcisnąłem obydwa i mój się wyłączył, a twój nie, więc...
1: No. Czyli nie był, czyli było słychać te...
0: Czy było słychać, tak. No. Mniej,
3: ja
0: ale było.
3: Tak, no.
0: No cieszymy się, Grzegorz, że mogłeś w tym uczestniczyć.
3: Myślę, że stanie to przynajmniej do końca dnia ze mną.
0: Dzięki.
1: Pa.
0: Ale ktoś ma fikuśny numer do nas napisał z jakiegoś czegoś dziwnego.
1: Mhm. Oby w sumie dwa takie.
0: Tak.
1: Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry, instruktor Niedźwiedź z tej strony.
0: Witamy.
4: Dzwonię, się dodzwoniłem wreszcie. Ja nie mogę, chyba 6 razy klikam i
1: dzisiaj?
4: Klikam.
1: O. Ja tutaj no patrzę teraz kątem oka na te mrugające numery i ja takiego numeru nie widziałam, żeby dzwonił.
4: No autentycznie, nie było, witamy tu Radio Campus, później sobie pika pika, później pani numer nie odpowiada.
1: No to gratulujemy wytrwałości, udało się,
0: Cóż cię nakłoniło, żeby tak się dobijać do nas?
4: No zawsze jakoś dzwonię, jak mam czas, kończę robotę, a kursant nie przyszedł, to mówię, dzwonię od razu.
0: O, a skasowany
4: jeszcze
0: chociaż?
4: Gorilla.
1: Co skasowany?
0: A skasowany na pieniądz?
1: A, czy się odwołał?
4: A,
1: czy...
0: no i najważniejsze.
1: Płatność z góry.
0: Dobrze, tak
1: i róbcie,
0: trzeba.
1: Co chcecie, kursanci.
4: Do 14 dnia poprzedniego można odwoływać maksymalnie.
0: Mhm. No dobra,
4: to chyba,
0: dobra,
4: że zwolnienie lekarskie, też jesteśmy ludźmi, nie?
0: O, tak można teraz?
4: No można,
0: że
4: można.
0: Że jak przedstawi zwolnienie lekarskie, to zwrot pieniążka?
4: No, tak jest. Znaczy to w ogóle teraz jest tak zrobione, bo ludzie myślą, że jak mają 30 godzin kursowych do wyjechania i by nie przyszli na jakieś 2 godziny zajęć, to nie działa tak, że im to przepada, tylko oni muszą zapłacić za te godziny, tylko że mniejszą tak jakby kwotę.
0: A, rozumiem.
4: Bo 30 godzin jest, że muszą.
0: No muszą.
4: Także...
0: No.
4: No, więc muszą zapłacić znowu za te 2 godziny i to w większości jest tak, żeby tam pokryć koszt nieprzyjścia.
1: A cieszy cię, jak tak czasem ktoś wypadnie last minute, że tak, a, godzinka dla siebie.
4: Nie, chyba nie. Co tu robić ze sobą później?
1: No może
4: jeszcze dzisiaj
1: i
4: taka pogoda, ani to na ryby pójść, ani to na lody pójść, tak jakoś. Było ładnie, to się skiepściło, bez sensu w ogóle.
0: Nie wiem, ja już mówiłem
1: ja
0: dzisiaj...
1: Ja bym się zatrzymała, że bez sensu, bo miało padać, a i tak nie pada, więc już niech to się zdecyduje.
0: A dla mnie ja lubię taką refleksyjną na przykład.
4: Taką aurę skłaniającą.
0: Tak, to ja jestem taki trochę depresyjny, taki właśnie, no to ja to lubię czasem tak sobie. Już wiem, na przykład...
4: Młody Werther troszkę.
0: Nie no, bez przesady, ale lubię taką...
1: Nie młody.
0: Już mam na przykład taką... Wiem, co będę robił, wracając do domu na przykład, nie? Że...
4: No już nie, no już to playlista, ja to już wiem też.
1: Melancholia ułożona?
0: No, znaczy nie, żeby nie było, mam playlistę na telefonie, która nazywa się Małe Smuteczki.
1: O.
0: Tak się nazywa i wiem, że dzisiaj będzie właśnie zagrana i tam praktycznie nie ma nic, co państwo mogą znać. No nie no, Jeff Buckley jest. Mhm. Znaczy w ogóle to są takie...
1: No to ty zakładasz, że ludzie nie może
0: no,
1: znają.
0: No chociaż, no nie no, trochę Majka Lekiwa, Nuki się tu zdarzy. Jakiś Magdy Marko, jakiś... Co to jeszcze ciekawego? No to chyba tyle z takich znanych rzeczy.
1: Także...
4: Słuchaj, ja też będę wiedział, co będę robił, ja mam żonę, no.
0: Także...
4: Ja mam życie ułożone, nawet jak wiem, że nie jest ułożone.
0: Także łzę planuję uronić dziś.
4: No i bardzo dobrze. Słuchaj, mówią, że chłopaki nie płaczą, bo tak moje roczniki przynajmniej się wychowywało, że chłopak to ma być chłopak, a nie wiem, czy wiecie, ale jest największy odsetek depresji wśród mężczyzn aktualnie.
0: No i samobójstw w Polsce chyba też najwięcej mężczyźni,
4: no,
0: nie?
4: No i smutna taka historia, że akurat mój kolega się targnął na życie jakiś czas temu. Chłopak 43 lata od dzieciaka go znałem, no i niestety stało się jak się stało, mimo że pomocy nie chciał, siłowo też się nic nie dało zrobić, no i niestety...
0: No nie da się, ze wszystkimi rzeczami tak jest, że jak ktoś nie chce pomocy, to się nie da pomóc. No najpierw... No tak, to moglibyśmy tu godzinami. Dużo kampanii społecznych o tej tematyce się przewija ostatnio.
1: Płaczcie,
0: więc...
1: chłopaki, chodźcie po pomoc.
0: Pewnie, że tak. I gadajcie ze sobą, bo to
4: możemy
0: też...
4: się umówić w parku na piwo bezalkoholowe i będziemy szlochać nad trudami życia.
0: Dobrze. Ja to akurat... Umówione. Ja to właśnie godzę się z tym, że czasem mam taki jestem ten, więc ja to nie mam z tym problemu zupełnie.
4: Ja nawet nie mam, ale...
0: Nawet
4: ja
0: bym jakoś... powiedział, że to lubię. Można się na grupie Radio Kampusowej umawiać, no pewnie.
4: Przeszedłeś ten krok dalej, że się z tym godzisz i nie widzisz problemu, a widzisz dla mnie, ja uważam, że jednak, no... Trzeba sobie jakoś radzić, nie ma to nosa na kwintę i raczej szukać rozwiązania, niż się tam rozczulać.
0: Oto. No dobra, dziękujemy za ten ważny głos.
1: Tak jest.
0: Pozdrawiamy.
1: Kiego dobrego, pa.
4: Bye bye.
0: chyba tak, no.
1: Już mam tutaj coś odnotowane, ale...
0: bo my grać musimy. Trzeba sobie w życiu radzić, powiedział Baca, przewiązując buta.
1: No nie, nawet nie zgaduję, do czego mógł przywiązywać.
0: Czekamy na wasze propozycje.

0: Radio Campus. Telefon 22 827 72 05. facebook.com/radiocampus.
1: No to pomyślałem sobie, że może pod ten temat.
2: No tak właśnie, który z tematów?
1: No ten taki nostalgiczny, że tutaj była taka para, że będzie pasowała właśnie do takiego... propozycja jest taka. Wysiąść jeden przystanek wcześniej i się przespacerować.
2: Red Hoci, no ale to już nawet chyba nie trzeba nic mówić.
1: Myślę, że nie.

0: No i tu miał być inny numer Arctic Monkeys, miało być 505. Ale pomyślałem sobie, a jak wygra, to nie wytrzymamy tego o godzinie 18:15 czy 10. Byłoby ciężko.
1: Cóż za inżynieria alternatorowa.
0: No tak, trzeba czasem mierzyć siły na zamiary. Więc Crying Lightning w takim nieco nostalgicznym nadal, ale jednak żywszym anturażu. Dobrze użyłem słowa anturaż?
1: Moim zdaniem tak.
0: Nie najgorzej. Mogło być lepiej, ale... Arctic Monkeys, Crying Lightning 2.

0: Alternator.
1: Ktoś napisał, myślałem, że będzie Red Hot Chili Peppers kontra Bóg Rodzica. Jakbyśmy to mieli?

0: Big Monkeys, no to ja nigdy nie mówiłem, że Skoci to jest jakiś mój top of the top.
1: Okay, ja nie, myślałem bardziej, że właśnie nie przepadasz za Arctic Monkeys, tak jakbyś mi się zawsze...
0: Jest to może, jeśli chodzi o historię moich głosowań, może tak być, natomiast jeśli chodzi o Red Hotów, to oni mi się już dawno przesłuchali i jakoś no nie okay. mam węgla z powrotem ich słuchać.
1: Dobrze, dobrze, no rozumiem.
0: To za dużo zdrowo i ta choroba cały czas trwa. O,
1: znamy się trochę, tak. Max, no jakby tu, wiesz, no.
2: Miła niespodzianka,
1: biorę, tak? Biorę to na klatę, no.
0: Jak najbardziej. A propos chorób, to tutaj ważny przekaz był kolegi mojego poprzednika, także dołączam się, nie bójmy się prosić o pomoc, to jest ważne i reagujmy, gdyż no tutaj smutna historia z zeszłego miesiąca 14-letniego Mateusza i list, który zostawił po sobie, myślę, że powinien dać do myślenia. No i nie zapominajmy o tym, przypominajmy to sobie, bo to jest, myślę, bardzo ważne.
2: Tak. Tym bardziej dzięki za przypomnienie.
1: Dzięki.
2: Pa. Hejo. 886-971-971, gdyby ktoś chciał SMS-owo lub na WhatsAppie.
1: Ktoś nas przeprasza za jakieś rzeczy, ale...
2: Gdzie? Przepraszam, nie, za wulgaryzm.
1: No.
2: Aha, bo to o batę chodzi.
1: Jak to?
2: No, jakie było...
1: A, rozwiązanie zagadki, posłuchaj. Baca sobie w życiu radzi, przewiązując buta glizdą oczywiście.
2: A, wersje były różne.
1: Tak. No nie było ich tak bardzo dużo też, ale się państwo nie wysilili, trzeba przyznać. Gdyby to był konkurs, to nikt by go nie wygrał.
2: Nie to co w recepturnieju, bo my tutaj czwartki przychodzimy i zastajemy korespondencję z poranka i tutaj mnóstwo... No tych spożywczych jest, akcentów, bezy, merengi,
1: daj
2: coś
1: mi jeszcze
2: tam,
1: tutaj te
2: kokosanki.
1: WhatsAppy, sobie posprawdzajmy, zobaczmy co tam się dzieje, zaraz będziemy jechać dalej. Aha, oddają ludzie głosy.
2: Głosowanie.
1: Maciej pozdrawia z Przyłęgowa, widzisz?
2: Mhm. O.
1: Tak, ktoś pyta, czy to to. Odpowiadam, to to. Tak jest. Dobrze, gramy, drodzy państwo, Jungle w tym momencie na antenie Radia Campus, bo to państwo sobie...
2: Ćwiczysz przed tą rozmową?
1: Jungle? Tak, Jungle. Back on 74. Dałem się pod ćwiczym angielski w przerwie?
2: Nie.
1: No. No to wiesz, łatwo nie będzie. No.

0: Mówi się w języku polskim o bratobójczym pojedynku.
1: Oho.
0: A gdy dotyczy to sióstr?
1: No, może jest jakieś... Byłeś przy mnie to ciekawe. Jak bardzo. Jak wstałem, nikt nie kiwnął. Parsekam z Natalią Przybysz w remiksie Spiska jednego.
0: Sen.
1: Kto tu będzie walczył z siostrą? Zgadnijcie. Czy Spisek, czy ktoś z dwóch składowych Parsekam, czy będzie to jednak Natalia?
0: Zostało 10 sekund na namysły. Dzisiaj to był tylko sen, ale jestem na kontrakcie. Czasem diabeł zgłasza się po kaucję. Tak. Sen.

0: No nie była to najtrudniejsza z zagadek na antenie Radia Campus. Dziś.
1: Ale jeszcze mamy pole do popisu.
0: A tak, drodzy Państwo, wybiła godzina 18. Po godzinie 18 będziemy próbowali zabrać kogoś z Was na tak zwane szutry. Paulina Przybysz, Pepe 7. Dwa, dwa, osiem, dwa, siedem, siedem, dwa, zero, pięć. Stylo. Alternator. Dwa, dwa, osiem, dwa, siedem, siedem, dwa, zero, pięć. Drodzy Państwo, zapraszamy do tutaj głosowania. Halo?
2: Classic Combo, Max & Andy, przerwane kawałkiem przedzielone.
0: No, no.
1: No ale te kawałki nawijaj. Łączą, a nie dzielą.
2: No to już mówię, żeby nie było, bo to zawsze tutaj kulinaria, sport i inne tematy, już mówię. W półfinale będzie Crystal Palace z Shakhtarem Donieck i Strasbourg z Rayo Vallecano, czyli niewiele się pomyliłem. No i wiadomo, w finale jest Arsenal Ligi Mistrzów z
0: Arsenal, Paris Saint-Germain.
2: Tak jest, PSG. A jeśli chodzi o NBA, bo jeszcze dzisiaj o tym nie było,
0: już bardzo dobrze spokój. Sobie
1: jutro będzie.
2: Się New York Knicks.
1: Kącik NBA jutro.
0: Dajmy spokój z tym. Daj pan spokój z tą koszykówką.
2: Z Philadelphia, a Spursi remisują z Minnesota, Detroit Pistons,
0: no daj spokój już.
2: 1-0. I OKC Oklahoma City Thunder LA 1-0. Czyli bardzo dobrze idzie.
0: Pytanie o koszykówkę? OKC. Wiesz, jakie to jest nudne teraz?
1: Ja mam pytanie, nie wiesz o koszykówkę.
0: No dawaj.
1: Tenis stołowy, co tam się
2: tak
1: dzieje?
2: Jest.
1: Poprosimy.
2: Także dzięki dla Maxa za kombo. Koleżanka się odezwała, także dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki. Na dwójeczkę.
0: 228-272-05. Nie dowiedzieliśmy się, co w tenisie stołowym. Winiego trzeba byłoby zapytać.
1: Tak?
0: Znaczy? No, kolega Winicjusz lubi bardzo pilnie, ale nie wiem, czy to... Ja nie wiem, coś z tym... Ja bardzo na przykład wiem, że się tenisiści stołowi obrażają za ping-ponga. Ja jest świetny w ogóle, fantastyczna nazwa.
1: Międzynarodowa też nazwa potoczna? Bo Polacy nie mówią ping-pong, ale...
0: No nie, chyba nie wiem.
1: Nie.
0: Table tennis.
1: No to znam, ale czy ping-pong też można powiedzieć?
0: Nie, no chyba nie.
1: Do jakichś niepolsko mówiących tenisistów stołowych.
0: Tak jak ten badminton nasz, że to jednak to nasze, nasz badminton. I coś chciałem powiedzieć o tenisie stołowym? A, że kolega Winicjusz no, urządzał kiedyś takie nawet turnieje tenisa stołowego. Widziałem, że tam bardzo mocno.
1: Tenis stołowy miał też swój mały moment na ekranie kilka miesięcy temu, bo bohater filmu Wielki Morty gra w tenisa stołowego. Rzadko się to zdarza.
0: No i oczywiście, jeśli jesteśmy przy tenisie stołowym, to warto polecić fenomenalny teledysk do kawałka Fortune Player grupy.
1: Fairweather Friends.
0: Fairweather Friends,
1: nic
0: dokładnie.
1: Nic nie wygraliśmy, Kamil.
0: Nic nie dało się wygrać, ale drodzy Państwo, no to jest historia muzyki alternatywnej w pigułce, no i właśnie tam, no wybitny według mnie klip o zabarwieniu właśnie
1: polskiej muzyki alternatywnej.
0: Tenisostołowym.
1: To prawda.
0: Co, gramy tak, bo tu Państwo nie dzwonią, nie porwała
1: będziemy
0: ta para.
1: Mieć... zaproszenie, tak mogę to nazwać.
0: To może bilet. Powiedzmy o tym i zaraz powiemy, co będziemy robić.
1: Po prostu zastanówcie, co robicie w sobotę i czy nie chcielibyście się trochę poruszać.
0: Tak, no bo jest sytuacja
1: jest
0: taka, że...
1: do naszego konkursu.
0: Że my się będziemy ruszać z panią Kasią.
1: To nie chodzi o nas. No
0: z kim jeszcze? Z panią Zuzinką.
1: Tak,
0: z kolegą Koperskim, który tutaj dzisiaj być może będzie.
1: Jeszcze.
0: Będzie tam trochę osób, będziemy jeździć na rowerach. I możemy...
1: Gdyby ktoś tak poczuł moc taką, to będziemy zaraz tutaj przychodzić ze szczegółami i z biletem na pewne sobotnie wydarzenie.
0: No już niektórzy wiedzą, o co chodzi, ale tak, będzie można. Telefony do dłoni.

0: 22.05. facebook.com/radiocampus.
1: Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the wifi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry. I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off some fabricated streams and a microwave memes. It's a real world outside. Take off your idols.
2: Nie wiem jak państwo, ale u mnie ostatnio na repeacie.
1: Take off the Sandro Pay, 5 days stay, take off for the meal, hell of a.
2: Szczególnie to intro, nie wiem, tak jakoś mi wjeżdża.
3: To jest jakiś nowy numer?
2: Taki na mnie najstarszy. Take off the fake deep, take off the fake woke, take off the humble cocky. Kendrick Lamar. Take off the new logic. Zapowiedź, bo ja bym chciał drugi numer też zapowiedzieć. Mogę oby dwa?
3: Możesz.
2: Dzięki.
3: Proszę.
2: Raczej tak staramy się nie robić, ale tu czasem można.
3: No nie.
2: Kendrick Lamar, N95. Bo ktoś prosił o Kendricka, to czemu nie? Ale drodzy państwo, co ja tu żebym wykopał dla was na numer 2?

0: Już teraz takiej muzyczki nie robią. I Pharrell Williams śpiewający głosem myszki Miki. Proszę się w to słuchać. Tego się nie da odesłuchać.
1: Myszka Miki mówiła takim głosem?
0: Pharrell sam o tym mówił w jakimś wywiadzie ostatnio, że te wszystkie jego takie wczesne numery są bardzo myszkomikowe i to już... No nie da się tego odsłuchać. Przepraszam. Ale tu wuja Snoop Dogg jeszcze jest. Snoop Doggy Dogg, Pharrell Williams i Uncle Charlie. Wszystko się zgadza. Alternator. A ty już odbierasz, tak?
1: A na co my czekamy?
0: No chcieliśmy o tych...
1: To już odebrałam.
0: Dobra.
1: Witamy.
0: Cześć.
2: Siema. No. Znowu Janek, widzę, że puściliście jednak nie King Kunta.
0: Nie, tak, no.
2: No to ja głos na dwójkę, tak?
0: Nie, no na Kendricka chciałeś, no to...
2: Tak, na jedynkę głos.
1: Dobra. Dobrze, piszemy. Tyle?
2: Ale drugi utwór... Pierwszy słyszę, ale to też dosyć ciekawe.
0: Ja się zaraz odpalę, naprawdę.
1: No nie odpalę się, to zawsze jest, wiesz, ktoś, kto...
0: Nie, ale z zazdrości bym się odpalił.
2: Ja jestem w młodym wieku.
0: Ty, ale naprawdę, myślę, że jak nie ten, to ja bym radził ci zmienić decyzję w takim razie.
1: Bardzo mi się podoba konstrukcja tego zdania, ja jestem w młodym wieku. No. Pierwszy raz ktoś tak o sobie powiedział, staropolskim takim szykiem zdaniowym.
2: Kilka utworów Tupaka chociaż znam, ale Snoop Dogga to tak średnio.
0: To żaden wstyd, to wiesz, no.
1: Wiele przed tobą, więcej niż przed Kamilem, bo on doskonale zna ten utwór, na przykład.
0: Tak, ale...
2: Można na CD, czy na, tylko na winylu są?
0: Nie, to na kasecie.
2: A to nie wiem co to.
0: No, się nie dziwię. Wpadnij do wuja, bo ja ci kiedyś opowiem, jak się kiedyś muzyczki słuchało. Nie no, słuchaj. Co nie zmienia faktu, że to ja... Bo, wiesz co, ale to jest w sumie bardzo ciekawe, bo ja nie jestem pewien, czy ta muza się broni.
2: Ale... Przed czym?
0: No właśnie przed tobą na przykład.
1: Przed starzeniem się.
0: Bo ja mam sentyment, nie? Ja po prostu sobie podśpiewuję to Beautiful. Od razu bym sobie jeszcze do tego puścił taki numer, gdzie był Pharrell, Snoop Dogg i Justin Timberlake. Signs on się nazywał. Polecam też ci przesłuchać, jak tak jesteś wkręcony troszeczkę w muzykę. I bardzo jestem ciekaw twojej opinii też na przykład, nie? Że czy to w ogóle jest do słuchania jeszcze? Bo może ja już jestem dziadem i to w ogóle to Beautiful to już... Już się powinno zapomnieć o tym, no. Że ten Kendrick to jednak...
2: Przesłucham i za tydzień zadzwonię.
0: O, fajnie. A, za tydzień mnie nie będzie.
1: To masz o tydzień więcej, za dwa.
0: Masz za dwa, no.
2: Dobra.
1: Umówione? No,
0: to dzięki.
2: Tak, umówione.
1: Pozdrowienia, do usłyszenia.
0: Już trzeba wyjść z klatki, ale cały czas myślę, że tu dzwonią ludzie, wiesz, no, tylko...
1: No właśnie,
0: tylko,
1: właśnie.
0: Tylko tacy w naszym wieku i około. Drodzy Państwo, chcielibyśmy kogoś zabrać ze sobą, znaczy, źle to zabrzmi.
1: Nie ze sobą.
0: Właśnie nie, że ze sobą, ale chcielibyśmy dać wam szansę, żebyście mogli się przejechać, bo jako Radio Campus, może nie całe, ale taka mini ekipa, zgadaliśmy się z takim rajdem rowerowym,
1: który nazywa się Warsaw Gravel Series, no ale jako całe radio tak. Patronujemy tej imprezie,
0: otóż
1: to ma
0: dokładnie
1: znaczenie.
0: Więc jakby no to dołączyliśmy do grona patronackiego.
1: To jest taka impreza, która składa się z czterech przejazdów, no i pierwszy jest w najbliższą sobotę.
0: Jeśli chcecie posłuchać
1: 9
0: więcej,
1: maja.
0: To na stronie radiocampus.fm w zakładce podcasty. Kasi rozmowa z organizatorami, można tam sobie odsłuchać, ale...
1: Jeśli nie potrzebujecie tak długiego wstępu, no to co wam możemy powiedzieć? Że sobota
0: o 9:30
1: start, tak. Z Franciszkowa, to jest gmina Wiskitki.
0: No tak.
1: 55 kilometrów po lesie, szutrami. My też jedziemy, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to po prostu
0: ale nie
1: do nas
0: od razu wam powiemy, że nie mamy miejsca w aucie, więc ja już was
1: trzeba
0: nie
1: się
0: zabiorę.
1: Spotkać na miejscu.
0: Bo my tu, ja mam pełną furę, więc musicie dojechać we własnym zakresie tam na miejsce. Widziałem, że można pociągiem też, więc można się nie bać. No trzeba rano wstać, no nie będziemy was oszukiwać.
1: I 55 kilometrów przejechać.
0: No i machnąć 55 po szuterku, tak.
1: No. Więc kto chce, zapraszamy. 228-27-7205.
0: Tak, i my tu chętnie komuś wręczymy. O, patrz, jest Koper. Koper będzie z nami jechał. Koper, jedziesz z nami?
3: Jadę.
0: Jedzie, jedzie. Halo!
4: Halo, cześć.
0: Cześć.
4: Jacek z tej strony. Chciałem zagłosować na myszkę Miki i na psa Pluto.
0: Dobra. A chcesz pojechać na rowerze, czy...
4: Nie, uczę właśnie syna jeździć na rowerze.
0: Dobra. Mam dosyć. Nie ma problemu.
1: Dzięki. Rozumiemy, dzięki.
0: Dzięki, hejo. Tak, no i na takie 55 km możemy was tu wcisnąć, że tak powiemy, bo no, mamy taką opcję po prostu. Możecie też dołączyć na kolejne edycje, gdzie... No jeszcze ciężko nam powiedzieć, czy będziemy w tak dużej ekipie, jak teraz będziemy jechać, ale no nie, ja planuję przejechać wszystkie.
1: Taki i dystans jest podobny. W czerwcu następny raz, a potem wrzesień i październik, więc 4 tak. razy około 55 km na Mazowszu.
0: To razem daje 220.
1: Tak jest.
0: Jak
1: w sezonie.
0: Volt kiedyś. Halo!
5: Halo, halo, dzień dobry!
1: Dzień dobry!
5: Witamy Państwa, redaktorów. Mateusz Marceliną. Co tu mamy na bębnie dzisiaj, bo dopiero wyszliśmy i nie słyszeliśmy, to tam teraz jest para.
0: Na bębnie Kendrick Lamar albo Snoop Dogg z Pharrellem Williamsem.
5: A to poprosimy Snoop Dogg, a ty Marcelina? A głośniej.
6: To
5: no to dwa głośniki byśmy poprosili na Snoop Dogga, bo 12-latka się wstydzi, no.
1: Rozumiemy, rozumiemy, zapisujemy.
0: Dobrze z czasem się powstydzić.
1: Dzięki.
0: Widzimy, że tu linia obładowana przez za dobrą parę żeśmy zrobili. Także można też, można SMS-owo, drodzy Państwo. Jakby ktoś chciał się z nami rowerowo przejechać, można też SMS-em się zgłosić.
1: Ale nie trzeba też z nami, w sensie, bo może to jest czynnik odstraszający. Tak. To nie jest no tak, właśnie, że my tam będziemy zaraz.
0: W sensie możecie sobie,
1: można
0: tak,
1: jechać, no. Udawać, że się nas nie widzi i nie
0: zna. We własnym zakresie można to uczynić po prostu, no. To co, gramy?
1: Tak, tylko jeszcze ten numer SMS-owy 886-971-971.
0: Dobrze. Pepe, Paulina Przybysz, 7.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Piszę to na matmie. Miałem obliczyć pierwiastek jakiś, ale Michał nie potrafi.
2: No chyba warto było coś wspomnieć, nie?
3: Ciekawe, czy Mata wspomina czasy przedmaturalne i maturalne.
1: Michał nie potrafi. Już od podstawówki jestem liczbą pi. No bo zawsze brakowało mi do czwórki trochę. A teraz ten dziennik leci.
2: Co?
3: No nic, myślę, że mu tyle dały. Nie tylko chodzi o wykształcenie, ale ja muzycznie.
2: Muszę przyznać, że jestem bardzo poza tym maturalnym tym, ale jeden z... Jak to powiedzieć ładnie? Syn byłego prezesa Legii Warszawa, najlepszego prezesa Legii Warszawa, pisze maturę, więc przewija mi się temat maturalny u nich na Instagramie.
1: Wszyscy żyjemy w takim tandetnie dosłownym teledysku.
2: I tak mentalnie...
3: A wiesz, że jest ich tam 300 ileś tysięcy?
2: Mentalnie trzymam kciuki za maturzystów, tak.
1: Bez pomysłu i tak sobie tutaj żyjemy.
2: Alternator. To był Mata na jeden.

0: Gwagwo, o którym tu już kilkukrotnie wspominałem. Ale wspominałem również, że długo nie można było go w streamingu, a teraz już w streamingu można, więc po raz kolejny przypominam, że jest muzyczka do odkrycia. Karol Gwagwo, Nadia Lolo, Konstanty Kostka, PKN Duel.
1: Jeżeli ktoś się zastanawia, jak pisać Gwagwo, to bardzo dużo samogłosek.
0: Dużo. No i też wspomniana tutaj płyta, najnowsza, w której pan Karol się udziela, ale o niej to może za chwilę, bo to z Drezyną. Będziesz coś grał? Z tego? Czy nie?
1: Nie, oni tylko mówią tylko o tych filmach.
0: PKN Duel dwójka.
1: Alternator. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie, Wiktor z tej strony. Na dwójeczkę bym chciał oddać głos.
0: Prosimy.
1: Na Karola.
2: Może być, po prostu nie jestem fanem maty.
1: A, już miałam pytanie, czy to taki głos świadomy, czy już to znamy odpowiedź.
2: Nie do końca, ale lepiej zdecydowanie brzmiało niż numer jeden.
1: Dobra.
2: Nawet nie znają tej dwójki.
1: Zapisane,
2: no, dzięki. Pozdro.
0: Nie będzie pan rozczarowany, no, co mam powiedzieć.
1: A tutaj?
3: Komu dziękować? To wspólny wybór, czy tylko Kamil tak wygrzebał? 2003, teledysk w Rio de Janeiro, numer Beautiful. Harrell and SNWOP. Bardzo dziękuję. Topka dzisiejszego show.
1: To Kamila zasługa. Zdecydowanie.
0: Nie ma za co.
3: Ciekawe, czy pójdzie. Nie, naprawdę tak. Się przenoszę, jak miałem 20 plus, tak w
0: ochotę. Jak chcesz posłuchać, to musisz w tym momencie przestać mówić.
1: Czerwona słuchawa i słuchamy.
3: Ja zamówię, to czekaj. To ja kończymy wejście moim zamówieniem, dawaj. Co słuchamy, tak?
0: Tak.
3: This is 97.1 Live, Envy. A teraz Drop the Beat, Snoop and Pharrell, Beautiful. Enjoy.

0: lecimy, moc okazji tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
2: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
3: Reklama. Jest godzina 18.30, Emil Karwowski.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Prezydent chce referendum, premier spotkał się z papieżem, a piłkarze walczą o finały. O tym wszystkim za chwilę w wiadomościach.
4: Wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chodzi konkretnie o Zielony Ład i ETS. Posłuchajmy, co o referendum powiedział prezydent Nawrocki.
5: Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
3: Jak dodał prezydent, senacka zgoda na referendum będzie wyrazem szacunku dla głosu obywateli. Z kolei brak zgody decyzją, którą obywatele również ocenią. Wniosek prezydenta skomentowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która stwierdziła, że postawione pytanie ma w sobie zawartą tezę i nie traktuje ono obywateli poważnie. Zgodnie z wnioskiem referendum miałoby być przeprowadzone 27 września tego roku. Premier Tusk spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni w Rzymie. Rozmowa dotyczyła relacji dwustronnych oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią Europejską. Liderzy omówili kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzania Unii Europejskiej. Donald Tusk spotkał się również z papieżem Leonem XIV w Watykanie. Premier rozmawiał z głową Kościoła o sytuacji politycznej w Polsce i polaryzacji społeczeństwa.
6: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl i myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy i że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni. Jestem bardzo poruszony, bardzo zbudowany tą wizytą, tą rozmową.
3: Tak mówił premier Donald Tusk. Dodał, że zaprosił papieża do Polski, a wizyta według portalu Vatican News mogłaby mieć miejsce w 2028 roku. Już jutro najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i okolic wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Jak zaznaczają organizatorzy, celem zawodów jest nie tyle rywalizacja, co trening umiejętności. Każdy uczestnik przejdzie w sumie 6 prób. Wśród nich takie wyzwania jak precyzyjna jazda, omijanie przeszkód oraz kontrolowane poślizgi. Impreza ma charakter zamknięty, ale rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić w social mediach.
4: Sportowy kampus.
3: Finalistów Ligi Mistrzów już znamy. Są to Arsenal i PSG. Dzisiaj jednak starcia w pozostałych europejskich rozgrywkach. O finał Ligi Europy walczy Braga z goniącym straty sprzed tygodnia Freiburgiem. Na innym boisku Nottingham Forest będzie broniło jednobramkowej przewagi nad Aston Villą. Do tego meczu z wyjątkowym nastrojem podchodzi trener Aston Villi, Unai Emery, który tak mówił na konferencji prasowej.
7: This match is special. It's different.
3: Ten mecz jest inny, jest wyjątkowy. Gramy na Villa Park, nasi przeciwnicy mają przewagę i dla mnie są faworytami. Mamy więc ogromną możliwość, by cieszyć się chwilą, rywalizacją i tym meczem, tym jednym wyjątkowym meczem. Półfinały dziś również w Lidze Konferencji. Crystal Palace z przewagą podchodzi do rewanżu z Szachtarem Donieck, a Strasburg będzie odrabiał straty przeciwko Rayo Vallecano. Początek wszystkich europejskich półfinałów o godzinie 21.00.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: A teraz salam aleikum shalom.
2: Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom.
1: Salam aleikum shalom.
2: Niechaj Bóg spłynie tutaj na każdy dom.
3: Czy są ciarki wstydu, Kasia?
4: Nie, ale myślę sobie, że żadna maszyna losująca utwory może by tego nie wylosowała. To jednak z ręki przyszło, z głowy.
1: Salam aleikum shalom.
4: A może Kamil z serca, bo to Kamil wybrał.
3: Raz na pół roku można, Kasia.
4: Tak? Czy twoje serce jest w kolorze żółtym, zielonym i

0: przed tym, co będzie. Pomyślisz, że ten gość, znaczy ta grupa, bo to nie gość, a że oni też zrobili Policemana?
1: Tylko jeden raz i nie ma nas, bo życie jak mrugnięcie oka i nie ma nas, dopóki czas nam ucieka do brudu.
2: Coś można by powiedzieć o zmianie, upływie czasu.
0: A to chyba dosyć podobne. To jest bardzo stary numer.
2: Tak?
0: No, myślę, że przed 10 rokiem. Jamal, halo, halo.
1: Przed tym, co będzie i tak nie ucieknę. Bo co wtedy jest mi cały...
0: Dwójeczka. Z tej samej płyty, patrz.
3: Alternator.
0: Machają nam ludzie, Kasia.
2: Ale miło.
0: No.
2: A znasz, nie?
0: Nie, nie, niekoniecznie.
2: Odmachałeś?
0: Odmachałem, tak. Pani się uśmiechnęła.
2: Zapamiętany zostaniesz jako miły pan z radia.
0: No, powiem państwu, że z niespodziewanej strony nas...
2: Od tyłu.
0: Tak, tak. Wzięli nas z zaskoczenia, totalnie.
2: Dostaliśmy dostrzeżeni.
0: Ale gdyby ktoś chciał, to od strony
2: Ulicy Dobrej też machamy.
0: Tak, można, można. Halo.
4: Cześć. Ta piosenka Wawa Mafii jest tak stara, że aktywowała mi wspomnienia, jak byłem, nie wiem, w pierwszej, drugiej klasie gimnazjum, w 2004-2005 roku w wakacje. Uświadomiłem sobie, że już kilku osób, z której z nią słuchałem, nie żyją po prostu. Jest bardzo dobra piosenka, jestem bardzo dobre wspomnienia, więc tylko jedyneczka. Pokój na wschodzie i pokój na zachodzie.
2: Piszemy głos.
0: Dziena.
2: Cześć. Pozdrawiamy.
0: Tak jest.
2: I jeszcze
0: tak
2: tu miły słuchacz. Dzień dobry.
5: Tak, tak, bardzo miły. I też stary.
2: I jaki
5: no,
2: jeszcze?
5: Jedyneczka. Jedyneczka.
2: Dobra, piszemy głos na Mała Mafia.
5: Bardzo pamiętam ten kawałek.
2: No słyszę, że tutaj łza się prawie, że wokół kręci.
5: Tak, tak.
2: Dobrze idzie Mała Mafia, więc może i w całości jeszcze przed 19 zagramy.
0: Pewnie, czemu nie?
5: Dobra.
0: Dzięki, hejo.
5: Pozdrawiam, hej.
0: No właśnie widzisz, może ten Policeman jednak bardziej by pasował tak do...
2: No może,
0: do zamieszania,
2: może,
0: tak. No ale jeśli mówiliśmy już o kawałkach, które mamy wątpliwość, czy się dobrze zestarzały, to tu nie ma wątpliwości, bo jednak jakoś...
6: Łomatko z córką.
0: Tak, to my. I on.
6: Siema, siema. No naprawdę, dobre nuty każdego odmładzacie, a taki beautiful to dla boomerów, to najlepsza muzyka, wam powiem.
2: Andy, pewnie jedynka, co?
6: Czwartek jak mały piątek.
0: Jedynka czy dwójka, Andy? Halo.
6: No raczej, no co się dzieje na świecie? Jestem za pokojem. Stop war, make love, nie ma zabijania.
0: Dobra,
2: to jedynka. Ukraina, zrozumieliśmy.
0: Dzięki. Trzymaj te karuzele już. Cześć.
7: Cześć.
0: Co tam?
7: Kasper, z tej strony chciałem zagłosować za twoim oczywiście wyborem.
0: O. Czyli za Jamalem.
2: Hasło alternatora brzmi twoja oczywiście. Muza, twój wybór, więc muza, twój musi być twój wybór.
0: Oczywiście. To ja nie wiem, bo ja nie wiem,
7: nie,
0: co ja wybrałem.
7: Kamil, ty jak sypnąłeś tekstem, to po prostu no musi być ten utwór, także nie ma...
0: Ale który, bo ja się pogubiłem.
7: Ja też ten, który śpiewałeś.
0: A, ten pierwszy, no dobra, bo ja obydwa znam na wyrywki, szczerze
2: drugi
0: mówiąc.
2: Grał
0: dlatego się tak
2: na powietrznej gitarze.
0: Takim, tak, no, tam plumkałem sobie, też go bardzo lubię, tak. Ale no... Jeśli miałbym zostać obudzony w środku nocy, to myślę, że prędzej bym Wawa Mafin wyrecytował bez zająknięcia.
7: W to gramy.
0: Dobra, mamy
7: dobrego
0: to.
7: Wieczoru.
2: Wzajemnie, dzięki, wzajemnie. Dziękujemy.
0: Państwo cóż za piszecie fala. Też. Właśnie.
2: Wawa Mafinowa tutaj płynie każdą drogą.
0: Ktoś oddał głos na dwójkę, ale jak dowiedział się, że to ci sami ludzie od Policemana, to zmienił zdanie i zagłosował na jedynkę.
2: Dobra,
0: no
2: skreślam.
0: Właśnie, o tym mówię. No. Dobra, dawaj jeszcze tu telefon i zaraz będziemy kombinować.
2: Halo.
8: Cześć, Rafał. Cześć.
2: Cześć.
8: Cześć. No to kurczę, ja tam nie będę się rozgadywał jak Andy, dobrze go tam cypiny za sobą trzymaliście, jedyneczka. Brakuje mi tylko jeszcze, kurde, oprócz tych starych słuchaczy, tak jak Andy, tej pani tam Krystyny, co tam książki czytała gdzieś tam o gotowej, kurczę.
2: To prawda, dawno nie słyszeliśmy pani Krystyny.
8: Dawno nie słyszeliśmy. Mam nadzieję, że u pani Krystyny wszystko
2: my
8: dobrze.
2: Też.
0: Trzymamy się tego, że u pani Krystyny jedyneczka. Wszystko dobrze. Gdziekolwiek jest.
8: Jedyneczka. Gdziekolwiek jest. Dokładnie.
2: Zapisane.
0: Dzięki.
2: Dzięki, pozdrawiamy.
8: Dzięki.
0: Dobra, bo jest za 15. Drodzy państwo, można zarzucić propozycję. Czemu nie? Ja wiem, że dzisiaj jest miło, przyjemnie, trochę to słońce takie zza chmur, ale jednak jeszcze jasno. Ja wiem, że tu szampańska zabawa za sprawą tutaj par, które państwu dajemy. wiemy, ale może państwo by chcieli coś zaproponować. Damy wam taką szansę. Znaczy ja dam, bo Kasia w sumie tylko bawi się włosami. Nie, to nie
2: świetnie,
0: był...
2: 18.45, doczekałam. Jeszcze chwilę się pobawię i...
0: I będziemy se stąd szli.
2: I będziemy szli,
0: tak,
2: dokładnie.
0: Drodzy państwo, niestety nie macie dużo czasu, ponieważ numer, który wybraliście, czyli...
2: Zobacz, tu jeszcze...
0: dzwonią tu ludzie, dzieje? No to odbieraj. No.
2: Halo?
9: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
9: Chciałem zaproponować utwór jeden.
0: Proszę.
9: PCP Globetrotter.
2: Ale masz refleks, od razu to, no to ja jest, była mam, duża potrzeba usłyszenia tego utworu.
0: Niestety musisz celować...
9: Zastanawiam się, skąd było to ci dzięki.
0: No. I co?
9: Ale to już wiem, jem już zupę.
0: No, dobrze Krzysiu, dobrze. Dobrze Krzysiu, dobrze. Słuchaj, bo ja nie mam tego, co proponujesz, musisz mi artystę rzucić i wtedy będzie łatwiej.
9: PZP to jest...
0: Nie mam.
9: JWP.
0: Nie mam.
9: No to nie wiem, też w starym klimacie.
0: W starym klimacie.
2: W starym klimacie.
0: Dobrze, pomyślimy. Dzięki.
9: No dzięki.
0: A jak ktoś dzwonił, jednak nie.
2: Nie wytrzymał.
0: Ajajajajaj. No dobrze, drodzy państwo, coś w starym klimacie, no ale to już było dużo starych klimatów. Dobra, coś wymyślimy. Nie zostawimy was z tym, tak żeby nic tu nie było i nic się nie działo. Tak?
2: Tak.
0: Proszę.
10: Joka kiedyś mówił, jak on się bawi, to wyśpicie.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Proszę do nas nie tarabanić na WhatsAppie. Znaczy można, ale uprzedzam, nie odbierzemy. 228277205. Znaczy możemy odebrać, ale nic się nie wydarzy wtedy.
2: Nic? Karibu, jedynka w ostatniej parze w czwartek.
1: To będzie dosyć szybka i sprawna para. Taka być musi.

0: tutaj taki numer, co się może przykleić.
1: Do bicepsa. Hej! No to już są, to są znaki, że my już powinniśmy stąd iść. Tak, no.
0: Bicep i glue, dwójka.
1: Alternator. Ajajajajaj. No i co my z tym zrobimy, Kasia?
0: Zbierzemy głosy, podliczymy i zagramy numer, który będzie miał ich więcej.
1: Czekamy na Państwa jeszcze przez chwilę, ale będziemy się już żegnać z Wami, ponieważ musimy się szykować. Nie będziemy tutaj czarować. Przed nami jutro ważny dzień.
0: Jutro jeszcze jest normalny dzień.
1: Ważny dzień jutro przed nami, ponieważ jutro tak naprawdę zaczyna się start, ponieważ trzeba naładować węgle, przygotować rzeczy, spakować się.
0: Rower trzeba
1: przygotować. Nasmarować te łańcuchy. Pomyśleć, jakie buty. Dokładnie, więc to wszystko zaczyna się już jutro, a tak naprawdę zaczęło się już parę dni temu. Drodzy Państwo, no będziemy spróbowali zdawać relacje w sobotę. Mamy nadzieję, że do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Gdzie?
1: No w sobotę. Rzucimy jakieś relacje chyba,
0: tak?
1: Co?
0: A, że w tym sensie myślałam, no, że takie na antenie.
1: Widziałeś, jakie koper robi relacje, jak na rowerze jeździ?
0: No nie.
1: O, chłop naprawdę, no ja w szoku zazwyczaj, jak on coś wrzuca.
0: Trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechali. Tak bym też powiedziała.
1: No, będziemy próbowali, ja zwykle mówię, jak mnie trener pyta, jak planuje bieg, to mówię z godnością.
0: Tak,
1: więc tak byśmy chcieli przetrwać sobotę z godnością. Trzymajcie się Państwo ciepło, bawcie się dobrze, uważajcie na siebie, pijcie dużo wody i co? Aha, nie ma mnie za tydzień. No to kiedyś tam, do usłyszenia.
0: Miłego wieczoru, dzięki, pa.
1: Kasia Wojtasik.
0: I Kamil Michałowski.
1: A za chwilę filmy.
2: A teraz miło mi powitać Państwa.

0: Arctic Monkeys, 4 out of 5.
1: Jakiś nowy zespół młodzieżowy.
0: Właśnie, jak zaczęło to lecieć, to Koper mówi Arctic Monkeys, tak jakbyśmy Bogu rodzice puścili.
2: Campus. Same sztosy.
0: Coś się przewróciło.
1: Kurz spółki zleciał, jak tę płytę zdejmowałeś po prostu.
0: Aż huknął o ziemię. Kronika wypadków filmowych w Radiu Campus.
1: Elo, elo, elo.
0: Witamy w ubiegłym tygodniu majóweczka. Jak wam majóweczka minęła? Pewnie nie filmowo za bardzo. Nam też nie. Więc wracamy z... W poprzedniej audycji, dwa tygodnie temu, zacząłem mówiąc, że to będzie kronika wypadków serialowych, no ale jednak nie do końca tak było, bo Koper opowiadał o filmie Handmaid.
1: Nie Bridesmaids, Pomoc domowa.
0: Pomoc domowa.
1: Tak czy siak. No i rozmawialiśmy o serialu Rooster.
0: No, ale to dzisiaj postaram się jednak nadrobić, bo sporo oglądałem seriali i jest parę, o których po prostu chciałbym powiedzieć, bo uważam, że warto, nawet jeżeli nie były jakieś rewelacyjne, no a jeden mi się bardzo podoba, to warto. Ale zacznę od tego, że w ogóle maj, czerwiec zaczynają się w końcu jakieś solidniejsze premiery. Nie będziemy mówić o filmie Diabeł ubiera się u Prady 2, bo mi się pierwszy już film jakoś tak nie usprawiedliwia kręcenia drugiej części. Ja z tej epoki, bo to w ogóle on zapoczątkował taką epokę filmów o miejscu pracy jako horrorze i siódmym kręgu piekieł, ale z tych wszystkich filmów podobał mi się najbardziej film z Simonem Peggiem, który nazywał się Jak narobić sobie wrogów i nie lubić. Wpisz Simon Pegg How to lose friends, jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi. To jest ekranizacja książki How to lose friends and alienate people. To jest ekranizacja książki o gościu, który trafia właśnie do takiego pełnego blichtru magazynu o znanych, bogatych i pięknych i sławnych. No i odkrywa, że jest to absolutnie koszmarne miejsce, ale jest to w dużo bardziej komediowym i ironiczno-satyrycznym sztafarzu.
1: Pisałem
0: bardzo
1: sobie,
0: mi się ten film podobał. Muzyka w tym filmie też jest spoko. No.
1: Pisałem sobie w Google filmy o toksycznym miejscu pracy i wyskoczyło oczywiście Diabeł ubiera się u Prady. Wyskoczył film... w zasadzie dużo znanych nie ma, ale widzę też...
0: Tylko to są starsze, tak. O, Wilk z Wall Street.
1: To nie ta kategoria w ogóle.
0: No bo to ten AI overview google'owy tak nie do końca skumał chyba o co nam chodzi. Poza tym movies about abusive bosses, to będziesz miał właśnie The Assistant z tą laską z Ozarku, który nie jest zbyt zabawnym filmem, tylko
1: Batman
0: raczej strasznym.
1: Powraca.
0: Okej. Okay. Mniejsza z tym, nie chciałem w to wchodzić, ale parę filmów ciekawych w najbliższym czasie. Na przykład już jutro premiera Mortal Kombat 2, filmu, który ja bardzo chcę zobaczyć, bo zapowiada się na film lepszy od pierwszej części nowożytnego Mortal Kombat. To znaczy ktoś obejrzał pierwszy Mortal Kombat i zrozumiał chyba, że trochę zbyt poważnie do tego podeszli, więc zróbmy coś bardziej zabawnego. No a jak chcemy zrobić coś bardziej zabawnego, to obudujmy ten film wokół najbardziej zabawnej postaci, czyli Johnny'ego Cage'a w tej roli Karl Urban w drugiej części Mortal Kombat. I widziałem zwiastun w kinie, widziałem drugi zwiastun w internecie i wygląda to bardzo obiecująco.
1: Karl Urban, czyli nieznającym się na nazwiskach i imionach, to ten koleś z The Boys.
0: No, między innymi. Tak. Również już za 2 albo 3 tygodnie do kin wchodzą kolejne Gwiezdne Wojny, a w zasadzie Gwiezdne Wojny Mandalorian i Grogu, film, na który bardzo czekamy, prawda?
1: Takiego, dopiero 22 maja.
0: No, to powiedziałem, za 3 tygodnie, no. Nie, za 2 tygodnie.
1: Oj, to do tego czasu. Jeszcze widzę tutaj, w tym czasie jeszcze wejdzie tak wspaniały film jak...
0: Sprawiedliwościowiec.
1: Tak.
0: Od jutra w kinach.
1: Mhm. Doskonały, ale dużo osób chce zobaczyć.
0: Obiecująco to wygląda, ale to wszystko prowadzi do tego, że odkryłem jakiś czas temu i miałem o tym powiedzieć, ale zapomniałem. W czerwcu, w maju na światowe ekrany, w czerwcu na polskie ekrany trafia film ze studia A24, co już jest bardzo obiecujące, pod tytułem Backrooms.
1: O,
0: Wiesz, co to kojarzysz, co to jest Backrooms?
1: No tak, bo byłem wczoraj w kinie i widziałem zwiastun tego filmu.
0: Ale nie kojarzyłeś wcześniej, o co chodzi.
1: I jeszcze wcześniej pokazywałem ci go, albo ty mi go pokazywałeś.
0: Ja ci go pokazywałem.
1: I ja sobie wyczytałem, że to jest film, który powstał z mema, albo z jakiegoś Lost Media, albo...
0: Nie, nie z Lost Media. No, z mema, tylko że wiesz, mówiąc mem, myślisz sobie od razu o, nie wiem, Tadeuszu Droździe potrzącym z zmęczonym wzrokiem w ekran, czy czymś takim memicznym, a to jest z mema, z creepypasty powiedzmy, tylko no, że w wersji wideo.
1: Tak jest.
0: Rewelacyjnie zrobiony i moim zdaniem jednej z lepszych, o backroomsach, czyli takim miejscu, gdzie wpadasz poza powłokę rzeczywistości, które są... I wpadasz w miejsce.
1: Ale to nie o tym była ta creepypasta chyba, nie?
0: O tym jest, dokładnie
1: a
0: tak.
1: A nie jest o tym, że ktoś sfotografował jakieś dziwne pomieszczenie na tyłach opuszczonego domu handlowego, czy tam salonu meblowego i się okazało, i ludzie zaczęli się zastanawiać, dlaczego tam jest na tym zapleczu tak duża przestrzeń w zasadzie. I znaczy, pojawiły się różne teorie
0: to jest cała, wiesz,
1: o przekraczaniu.
0: Królicza dziura, w którą możesz wejść, czy było najpierw jajko, czy kura, ale moim zdaniem oryginalne wideo było takie właśnie, że goście się bawią kamerą i mówią, że tutaj jest jakieś takie dziwne miejsce, że jak tutaj wejdziesz i jeden z nich wpada nagle właśnie w takie miejsce gdzieś poza powłokę rzeczywistości.
1: To było wideo? Creepypasta
0: tak,
1: wideo?
0: Tak, które jest serią niekończących się biurowych, takich bezosobowych, oświetlonych neonowym, zielonym światłem biurowych korytarzy, które im dalej się w nie zagłębiasz, tym bardziej stają się absurdalne, abstrakcyjne i niewiarygodne. No i drzemie w nich, mieszka w nich potwór. I ten potwór jest też jakimś uosobieniem lęków osób, które w niego wpadają. W każdym razie na tym się nabudowało, jak to w creepypastach tych wszystkich SPC, czy jak tam się to nazywa. No, takim zbiorem

0: to me.
1: facebook.com/radiocampus

Stosy.